Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak
1: Radio Gra.

0: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Toruń szykuje się na tegoroczne piernikalia. Miasto zamieni się w ciągu najbliższych dni w antyczny Olimp. Przez 6 dni studenci będą bawić się podczas koncertów, imprez, wydarzeń sportowych i artystycznych inspirowanych starożytną Grecją. O wydarzeniu mówi Marta Kuta, przewodnicząca samorządu studenckiego UMK.
1: W tym roku właściwie cały kampus zamienia się w Olimp. Bogowie greccy do nas wstąpią i będziemy się bardzo dobrze bawić. Przygotowaliśmy dla was masę przeróżnych wydarzeń i zaczynamy w poniedziałek bardzo spokojnie, klasycznie, ale wieczór planszówek i karaoke w kotłowni od godziny 19. Potem mamy wtorek Silent Disco. Bardzo w zeszłym roku studentom się spodobała ta forma Silent Disco, więc idziemy tutaj za ciosem i robimy to. Jeżeli chodzi o środę, będzie kino plenerowe, ale będzie też zmiana lokalizacji. Zawsze robiliśmy to na boisku Wembley, a teraz będziemy robić to na boisku przy Uniwersyteckim Centrum Sportowym. Tu też również zapraszam. Jeśli chodzi o czwartek, no to standardowo gra miejska, ale także będziemy mieć Before w Labie, na które też serdecznie zapraszam. No a jeżeli chodzi o piątek i sobotę, to tutaj bardzo dużo rzeczy do wyboru. Jeżeli chodzi o piątek i sobotę do południa, wydarzenia sportowe, masa wydarzeń tych sportowych, oczywiście dostosowanych pod naszą tematykę. Strefa z kulturą, też takie wydarzenia właśnie takie kulturalno-warsztatowe. Jeżeli ktoś właśnie też lubi takie klimaty, to też tutaj zachęcam do skorzystania. Oczywiście w sobotę jeszcze rano śniadanie na trawie. No a w piątek po tych wszystkich plenerach widzimy się na pochodzie od godziny 17 pod kotłownią. No i potem o 19 otwieramy bramki przy Kolegium Humanisticum i mam nadzieję, że wszyscy razem będziemy się bardzo dobrze bawić.
0: To już ostatnie juwenalia organizowane przez tę ekipę samorządu.
2: Zachęcasz, rozumiem, jeszcze bardziej w tym roku, no bo to będzie taki specjalny pochód dla ciebie i dla całego samorządu, ostatni dla waszej kadencji.
1: Tak, to będzie taki mój trochę last dance, że tak powiemy. Trzecia edycja juwenaliów i moja ostatnia. A w tym roku tematykę mamy właśnie olimpijską, starożytną Grecję, więc zachęcam do przebierania się. Tutaj nawet jakaś taka płachta zrobiona z najzwyklejszego prześcieradła. Myślę, że będzie wystarczająca. Ja na pewno w tym roku też i na pochód, i na otwarcie na scenie też się na pewno przebiorę, więc tym bardziej studentów tutaj zachęcam do jakby oddania się tym pomysłom swojej wyobraźni i przebrania się na ten pochód.
0: Najważniejsze wydarzenia juwenaliów to oczywiście dwa wielkie koncerty, które odbędą się w najbliższy piątek oraz najbliższą sobotę na Bielanach w Toruniu. Kogo zobaczymy na scenie?
2: Myślę, że zarówno coś dla starszego, jak i młodszego pokolenia.
1: Tak, jeżeli chodzi tutaj bardziej o takie rapowe klimaty, to pojawi się na pewno Young Iggy. Tutaj na pewno wystąpi w piątek. A jeżeli chodzi o sobotę, to na pewno pojawi się zespół NA, które tutaj myślę, że na pewno każdy zna i na pewno zna te przeboje, więc myślę, że chyba tego zespołu nikomu nie muszę przedstawiać. Już ogłosiliśmy właściwie tego tegorocznego headlinera, będzie nim Żabson. Bardzo dobrze znany raper, tutaj myślę, że piosenek nawet nie muszę przedstawiać, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Ja też mam osobiście swoją ulubioną. To będzie właśnie artysta, który jest takim głównym artystą w tym roku, na którego występ serdecznie was zapraszam. On wystąpi w sobotę 23 maja. Serdecznie zapraszam. Kolejnym artystą, właściwie artystką na tegorocznych piernikaliach będzie Zalia, artystka kojarzona m.in. z kolaboracją z Dress Code Miu, Dopóki mi się nie znudzisz. No i w zeszłym roku już miała okazję wystąpić na naszej gali Kopernikanie, a w tym roku zawita na scenie piernikaliowej. Serdecznie zapraszam. Zalia wystąpi 22 maja na scenie głównej przy Kolegium Humanisticum. Podczas tegorocznej edycji juwenaliów pojawi się na naszej scenie również kolejna bardzo znana artystka, myślę wszystkim dobrze znana, czyli Margaret, znana z takich piosenek jak Thank You Very Much albo Cool Me Down. No i też nagrywała piosenkę, właściwie to intro do tego serialu, gdzie Joanna Kulik występowała, O mnie się nie martw. No ale też ma wiele innych piosenek, z których możecie właściwie kojarzyć Margaret. Ona wystąpi na naszej scenie już w sobotę 23 maja. Serdecznie zapraszam. W tegorocznej edycji juwenaliów pojawi się także mocniejsze takie brzmienia się właściwie pojawią. Będzie to Nocny Kochanek. Myślę, że tutaj zwłaszcza uczestnikom toruńskich juwenaliów, którzy taką poczują teraz taką nostalgiczną myśl, taką chwilę, nie muszę przedstawiać. Już przed pandemią Nocny Kochanek miał wiele raz okazję występować na naszych juwenaliach, więc w tym roku również powraca i wystąpi 22 maja w piątek na zamknięcie jakby tego dnia. Serdecznie zapraszam. Kolejna artystka w tym roku przed nami, Brodka, wystąpi też w piątek 22 maja. Serdecznie zapraszam. Brodka, myślę, znana wielu osobom z takich utworów, można kojarzyć na przykład Miałeś być, miał być ślub, Dziewczyna mojego chłopaka. Tutaj myślę, że jeżeli ktoś lubi playlistę 40-letniej rozwódki, to na pewno znajdzie coś dla siebie, ale Brodka wróciła także z taką nową energią elektroniczną, więc tutaj myślę, że każdy w jej twórczości znajdzie coś dla siebie.
0: Wyliczała Marta Kuta, przewodnicząca samorządu studenckiego UMK. Przed nami jubileuszowa 10. edycja pikniku Naukowa Petarda. Organizatorzy zapowiadają 4 strefy aktywności, mówi Monika Wiśniewska, dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, która zaprasza 30 maja na parking przed centrum.
3: Petarda jest podzielona na kilka stref. Jest strefa nauki. W strefie nauki mają swoje stanowiska zarówno instytucje takie jak my, bo jesteśmy, mówię, tylko jednym z takich członów tworzących tą petardę, ale oprócz tego będą tam uniwersytety, czy na przykład grupa PGE Polska. Będą z nami jak zawsze przedstawiciele Wydziału Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem. Będzie można poznawać odnawialne źródła energii, badać zjawiska pogodowe, testować roboty, drony, odkrywać tajemnice kosmosu, czy zobaczyć pokaz generatora Van der Graaffa. Strefa zdrowia, kolejna strefa, na którą zapraszamy. Tutaj zabawy plenerowe, promujące zdrowy styl życia, ale od zawsze z nami, można powiedzieć, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych i coś dla starszych, bo tak jak mówiłam, nauka jest różnorodna i tu na przykład będzie można się dowiedzieć trochę więcej o masażach i terapii manualnej, czy będzie można odbyć konsultacje fizjoterapeutyczne. Zakładając okulary VR na stanowiskach Wyższej Szkoły Gospodarki z Bydgoszczy z kolei, będzie można zobaczyć organy człowieka w 3D i myślę, że w tej strefie nie sposób nie wspomnieć. Model jelita grubego, 13 metrów długości. Będzie można do tego jelita wejść. Ponieważ jest to Dzień Dziecka, to zawsze pojawiają się tutaj dmuchane jakieś atrakcje takie zabawowe. W tym roku główną, bo będzie tych dmuchanych atrakcji więcej, ale myślę, że główną atrakcją będzie ogromny dmuchany statek, który symbolicznie nawiązuje do zakończenia pewnego etapu. To takie subtelne pożegnanie z naszą wystawą Rzeka, którą pod koniec czerwca będziemy zamykać, ale nie zamykamy jej na stałe, tylko zamykamy po to, bo rozpoczyna się etap zmiany i na fali tych zmian będziemy pracować przez kolejne miesiące po to, żeby przygotować dla Was nowe otwarcie tej przestrzeni.
0: Przypomnijmy, piknik Naukowa Petarda odbędzie się 30 maja na parkingu przed Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
4: Toruński kalejdoskop.
5: Toruński kalejdoskop.
4: W Radiu Gra.
6: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam. Słuchajcie toruńskiego kalejdoskopu w Radiu Gra. Rada Okręgu Staromiejskie skierowała list otwarty do władz miasta, krytykując m.in. słupki, które pojawiły się w rejonie Rynku Staromiejskiego i Kopernika. O tym opowiedział nam przewodniczący Rady Okręgu Adam Jarosz.
7: Wyraziliście zaniepokojenie rozwiązaniami nowymi, które pojawiły się na Starówce.
8: Tak, chodzi konkretnie o montaż słupków wokół Rynku Staromiejskiego. Uważamy to za złą decyzję i wielokrotnie mówiliśmy o tym urzędnikom odpowiedzialnym za to z dwóch powodów. Po pierwsze, żadnego problemu istotnego ta instalacja nie rozwiąże, dlatego że te słupki zostały postawione w miejscu, które i tak już od dawna jest wyłączone z ruchu, a wjazdy, które tam się odbywały nieuprawnione, są incydentalne. Jeśli mamy od wielu lat nowoczesny monitoring, którym można odczytać godzinę na zegarku przechodnia, to bez problemu można równie dobrze dzięki temu monitoringowi zidentyfikować pojazd, który wjeżdża i wysłać patrol, żeby po prostu wstawił mu mandat. Nie są potrzebne do tego słupki. Prawdziwym problemem jest to, że w weekendy od piątku wieczór do niedzieli wieczór wjeżdżają masy samochodów, którymi przyjeżdżają turyści. Absolutna większość z nich nie znajduje miejsca parkingowego, więc krąży po wąskich uliczkach Starówki, jak Piekary, jak Rabiańska, jak Łazienna, czy jak na Nowym Mieście na przykład ulica Prosta, i generują sztucznie potworny ruch, tak, momentami wręcz tworzą się korki i te słupki wokół rynku staromiejskiego w żaden sposób nie rozwiązują tego problemu, tak. Dlatego jesteśmy temu przeciwni, a zaniepokojenie nasze budzi, i to bardzo duże, kwestia bezpieczeństwa. W momencie, kiedy mamy cały rynek obstawiony słupkami, które są otwierane i zamykane na kluczyk, to po prostu się obawiamy, że w sytuacji nagłej, na przykład kiedy taki zamek się zatnie, albo ten operator karetki czy wozu strażackiego nie będzie mógł tego słupka otworzyć, no straci cenny czas, który przy ratowaniu życia jest po prostu no, na wagę złota, każda wręcz sekunda, tak? Już było kilka sytuacji, że karetka miała problem z wjechaniem i potem wyjechaniem z rynku, bo musiała otworzyć i zamknąć słupek. A na to wszystko jeszcze mamy bardzo duże obawy, że słupki z tym mechanizmem ulegną zanieczyszczeniu, na przykład zapiaszczeniu, i zamek się zatnie w najmniej oczekiwanym momencie. No i będzie wtedy poważny problem, jeśli jakieś służby ratownicze będą musiały jeździć w koło i szukać innej drogi wjazdu.
7: Tutaj miasto podawało, że te słupki mają chronić mieszkańców, turystów, na przykład przy okazji imprez masowych na rynku staromiejskim, żeby zapobiec tutaj pojazdom, które mogłyby nagle wjechać w ten tłum.
8: Tak, tylko że no, z przykrością muszę powiedzieć, że i ten argument raczej do nas nie przemawia, ponieważ chociażby jak mamy Skyway w ostatnich latach, czy teraz Sylwester z Polsatem, no impreza nie toczy się na samym rynku. Wokół rynku też chodzą tłumy ludzi, które muszą dojść albo w trakcie, na przykład w czasie Skywaya chodzą po całej Starówce, i te słupki też tego w żaden sposób nie rozwiązują.
6: Do rozmowy wrócimy po przerwie.
4: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
6: Katarzyna Grochowalska-Brzyskowska, witam ponownie. To jest Toruński kalejdoskop w Radiu Gra. Członkowie Rady Okręgu Staromiejskiej krytykują słupki, które pojawiły się w rejonie rynku staromiejskiego. Zwracają uwagę na brak konsultacji w tym temacie i problemy z transparentnością decyzji. O szczegółach mówił nam Adam Jarosz, przewodniczący Rady.
8: Rada Okręgu zaproponowała słupki. My jesteśmy całym sercem za słupkami. Tylko żeby zrobić te słupki w kilku kluczowych miejscach na wjazdach do zespołu staromiejskiego, tak, żeby na weekendy, czyli od piątku wieczór do niedzieli wieczór, móc ograniczać ruch w taki sposób, że w trzech miejscach będą bramki, do których się podjedzie, tak jak na parkingach wielopoziomowych w wielu miastach. Podjeżdżamy do bramki, szczytuje rejestrację, zapala zielone światło i wjeżdżamy. Tak, więc nie ma fizycznej bariery, służby bez problemu mogą wjechać, a jak ktoś przejedzie, nie będąc wpisanym do systemu, od razu Straż Miejska czy Policja dostaje alert, że wjechał samochód nieuprawniony. Tak? I to spowoduje, że mieszkańcy, przedsiębiorcy, goście hotelowi, służby czy osoby na przykład z niepełnosprawnościami będą mogły wjechać w weekendy, ale nie będą wjeżdżały masy turystów. Tak? I w kontekście też zagrożenia terrorystycznego wtedy spowodujemy ograniczenie ruchu na całej Starówce, tak? Bo na ulicach Piekary, Rabiańskiej czy w okolicach Katedry Świętych Janów też chodzi pełno ludzi, tak? I jak są duże imprezy typu Sylwester z Polsatem, gdzie oficjalna impreza jest na rynku, okej, ale każdy w telewizji widział, że Szeroka też była pełna ludzi i boczne uliczki, tak? A słupki wokół rynku w żaden sposób tych ludzi już nie chronią. I dlatego byśmy chcieli systemu, który będzie umożliwiał właśnie zamknięcie zespołu staromiejskiego dla tego ruchu z zewnątrz w czasie weekendów, tak? Jeszcze ten system, który my proponujemy, pozwoli zarówno zamknąć Stare Miasto, Nowe Miasto albo Zamek Krzyżacki, więc w razie potrzeb, tak, można to wtedy zamykać na długie weekendy albo na przykład jakiś tam w sierpniu jest też zawsze święto 15 na takie okazje, bo w tygodniu nie potrzeba słupków, dlatego że ruch wcale nie jest aż tak duży, a działają różnego rodzaju biznesy, przedsiębiorstwa, którym te obecne słupki na rynku no po prostu najzwyczajniej w świecie utrudnią życie, tak. A wszystkie pozostałe kwestie można rozwiązać po prostu pilnując porządku, który się wprowadza, tak? Jeśli jesteśmy miastem na liście UNESCO, miastem turystycznym, to Straż Miejska powinna mieć jeden patrol, jeśli nie dwa, tylko i wyłącznie przeznaczony na właśnie strefę staromiejską, tak? Ponieważ no, jest to miejsce, gdzie tutaj całe centrum, jest to centrum, w którym toczy się praktycznie większość życia miasta i mamy różnego rodzaju problemy. No więc ten porządek tutaj powinien być pilnowany w szczególny sposób.
4: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
6: Wracamy do rozmowy o Starówce. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, to jest Toruński Kalejdoskop. Rada Okręgu Staromiejskiej skierowała list do władz miasta, w którym krytykuje słupki, które pojawiły się w rejonie rynku staromiejskiego. Członkowie rady zwracają uwagę na zagrożenie w kontekście bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, w tym utrudnienia dla służb ratunkowych i ryzyko awarii słupków. O tym rozmawiałam z Adamem Jaroszem, przewodniczącym rady.
7: Tutaj też państwo zwracali uwagę na problemy związane z komunikacją z miastem.
8: Tak, no kolejny nasze zaniepokojenie budzi sposób, w jaki to zostało wdrożone. O programie Starówka dla ludzi dowiedzieliśmy się w ogóle z przypadkowo odczytanego wpisu na Facebooku niedawno, ponieważ to nawet nie było tak, że nikt nie zapytał Rady Okręgu o zdanie, tylko nawet nie poinformował, że taki program jest stworzony. Tak? W zeszłym roku na spotkaniu dotyczącym ruchu turystycznego urzędnik wyszedł, powiedział o tym, że jest luźna koncepcja słupków wokół rynku, tylko że za chwilę dodał, że już są wszystkie uzgodnienia z instytucjami i służbami, a każdy, kto zna, w jaki sposób odbywa się proces podejmowania decyzji w urzędzie, wie, że czasochłonne konsultacje czy opinie i uzgodnienia z instytucjami oznaczają de facto podjętą już decyzję. Od tego czasu nie odbyły się żadne konsultacje. Rada Okręgu tak, uczestniczyła w różnych spotkaniach dotyczących ruchu na Starówce i tak dalej, ale wielokrotnie byliśmy temu przeciwni. Mówiliśmy o tym, że to jest problem bezpieczeństwa, że jest problem tego, że jest taki problem, że to nie rozwiąże żadnych tutaj kwestii, które są istotne, a mimo tego no, zostały te wszystkie nasze głosy, pisma kompletnie zignorowane i system został wdrożony. W jaki sposób? No, widzimy.
7: Odniósł się pan do kwestii słupków, a jakie jeszcze tutaj rozwiązania pan jako tutaj przewodniczący Rady Okręgu widzi? Jak tutaj poprawić sytuację?
8: Rada Okręgu Staromiejskie stworzyła cały kompleksowy program, który naprawy parkowania w centrum miasta, który ma właśnie na celu pogodzenie różnych interesów przedsiębiorców, turystów, hoteli i oczywiście mieszkańców. Pierwszym, najważniejszym jego punktem jest polityka cenowa. W środku Starówki cena na przykład 8 zł za godzinę, a na obrzeżach Starówki jedna strefa. Na ulicach i parkingach podziemnych oraz tych na przykład jak pod mostem Piłsudskiego czy na placu Katarzyny, jedna strefa, połowa ceny na Starówce, tak? Czyli Starówka 8 na przykład złotych, na tych parkingach 4 zł. Dzisiaj parkingi wokół Starówki są droższe niż te w środku Starówki, co wręcz zachęca do tego, żeby wjeżdżać w te wąskie uliczki. Nie, te parkingi wokół Starówki powinny być parkingami pierwszego wyboru. Do tego mamy system informacji taki elektroniczny, zapewne wszyscy widzieli jeżdżąc po Toruniu, który na dzień dzisiejszy jest totalnie nieczytelny. Na tych tablicach powinny wyświetlać się nazwy parkingów bądź ulice z informacją dużo, mało albo liczbą miejsc i strzałką, gdzie jechać. I wtedy jadąc na przykład z mostu od razu widzimy, gdzie się kierować i nie trzeba krążyć.
6: Do rozmowy wrócimy po przerwie.
4: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.
6: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie. Słuchacie Toruńskiego Kalejdoskopu w Radiu Gra. Członkowie Rady Okręgu Staromiejskiej krytykują słupki, które pojawiły się w rejonie rynku staromiejskiego w Toruniu. O nich oraz o innych propozycjach dotyczących ruchu na Starówce rozmawiałam z Adamem Jaroszem, przewodniczącym Rady.
8: Słupki, tak, ale na wjazdach do zespołu staromiejskiego w trzech miejscach, przy Teatrze Chorzycy, na ulicy Świętego Jakuba i na wjeździe na Zamek Krzyżacki, bramki ze światłem, gdzie jak jesteśmy wpisani do systemu, zapala się zielone, wjeżdżamy, nie jesteśmy, jest czerwone, nie możemy wjechać. Słupki wysuwane w piątek wieczór, chowane w niedzielę wieczór, tak żeby w weekend, gdzie najwięcej turystów przyjeżdża i ludzi z zewnątrz, żeby wtedy ten ruch wewnątrz Starówki ograniczać. No i rozszerzenie systemu park and ride. Parkingi po zachodniej stronie miasta, jak na Motoarenie, jak przy Centrum Targowym Park, przy Uniwersytecie, też mogłyby służyć jako park and ride. Nie trzeba budować żadnych budynków, wystarczy postawić parkomat, gdzie będzie po prostu taryfa park and ride i bilet, który płacimy za parking, a jednocześnie możemy poruszać się komunikacją publiczną. Plus jeszcze rozwiązania, jeśli chodzi o koperty, ponieważ w tej chwili mamy całe połacie Starego Miasta zakopertowane, że mieszkaniec nie może w ogóle podjechać pod kamienicę, nie można taksówki zamówić, więc ograniczenie kopert, dwie koperty dla jednej firmy, dla jednego na przykład hotelu, plus cała sieć kopert do 30 minut, gdzie możemy stanąć na 30 minut, pójść po kawę, pójść załatwić drobną usługę, pójść coś kupić w sklepie, odebrać papiery w kancelarii prawnej, czy na przykład coś załatwić w urzędzie, tak? Żeby po prostu ten też umożliwić, ułatwić funkcjonowanie takim mniejszym przedsiębiorcom, których też na Starówce cały czas jest dość sporo, tak? No i oczywiście na tych ulicach, w szczególności, gdzie chcemy uspokoić ruch, czyli tak jak na przykład na ulicy Kopernika, czy ulicy Bankowej, miejsca parkingowe tylko dla mieszkańców, albo koperty dla mieszkańców, tak? Żeby po prostu no, mieszkańcy mogli w tej przestrzeni normalnie funkcjonować. Przestrzeń bez mieszkańców, najbardziej atrakcyjna turystycznie, prędzej czy później zacznie umierać. I niestety to się w tej chwili dzieje i trzeba wszystko zrobić, żeby temu przeciwdziałać, no bo mieszkańcy są gospodarzami tej przestrzeni, dbają o nią i fascynujemy się jeżdżąc do Włoch, do Chorwacji, różnym praniem wywieszonym na wąskich uliczkach. Dlaczego? No bo właśnie to jest to wspaniałe, że w tej historycznej kilkusetletniej przestrzeni normalnie toczy się życie, tak? I to też jest jakby kolejna atrakcja i taką unikalność miejsca zapewnia, tak? Dlatego no, też trzeba po prostu patrzeć na mieszkańców i nie może to wszystko odbywać się ich kosztem. A tak niestety w tej chwili się dzieje.
7: Ostatnio rozmawiałam z jedną z mieszkanek tutaj właśnie Starówki, która powiedziała, że ona się boi wyjechać wręcz w piątek ze swojego miejsca parkingowego w obawie, że już w sobotę i w niedzielę tego miejsca nie znajdzie.
8: Tak, no to ja jako mieszkaniec Starówki też się boję i wielokrotnie już miałem problemy i też krążenie kilkadziesiąt minut w koło no, zazwyczaj kończy się wjechaniem na Bydgoskie. Bo to jest jeszcze kolejna sprawa, że tak długo, jak nie uporządkujemy sprawy parkowania na Starówce, będzie to rykoszetem odbijać się na Bydgoskim, na Osiedlu Młodych, na tam w okolicach obecnie sądu rejonowego, no bo ludzie, którzy w szczególności turyści nie wiedzą, gdzie zaparkować, krążą i wyjeżdżają po prostu tam w te dalsze części, tak?
6: Mówił dla Radia Gra Adam Jarosz, przewodniczący Rady Okręgu Staromiejskie.
4: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.
9: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Po reklamie.
0: Zaglądamy w karty historii Torunia. Nasz reporter Artur Stochla spotkał się z Anną Rojewską z Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej, by powspominać generał Zo, kurierkę Komendy Głównej Armii Krajowej i jedyną kobietę wśród cichociemnych.
13: No więc jeżeli chodzi o samą panią profesor Elżbietę Zawadzką, to jest rodowita Torunianka. Urodziła się przy ulicy Wiązowej 6.

jako z tych pierwszych wczesnej tej młodości, no wiadoma sprawa, że przyszła na świat w Toruniu, który w pruskim Toruniu. No można powiedzieć, bo tak naprawdę przecież jest, że Polska była wymazana z mapy Europy. Elżbieta Zawadzka pochodziła z rodziny wielodzietnej, była siódma.

bardzo często o sobie, że miałam szczęśliwe życie, chociaż sama sobie prywatnie życia nie założyła. No, nigdy nam na ten temat nie mówiła, a my też nie miałyśmy, o właśnie, mówię o kobietach, bo to kobiecy był zespół, nie miałyśmy odwagi pytać dlaczego. W każdym razie wiem to jedno, bardzo często mówiła o swojej rodzinie, o rodzicach, była bardzo rodzinna. Elżbieta Zawadzka. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o okres właśnie wczesnego dzieciństwa, no nie ukrywała tego faktu, że chodziła początkowo do szkoły niemieckiej i uczyła się w języku niemieckim. No bo wiadomo, był tu bardzo, że tak powiem, zgermanizowany Toruń. Ojciec był urzędnikiem państwowym, był sądowym, więc utrzymywał, był jedynym, że tak powiem, żywicielem tak licznej rodziny, no a matka wychowywała tak liczną gromadę właśnie dzieci. Elżbieta Zawadzka zawsze nam podkreślała takie wydarzenie swojego życia. Właśnie to był styczeń, 18 stycznia 1920 rok. Miała zaledwie lat 11. Elżbieta Zawadzka wtedy, że tak powiem, uczestniczyła w bardzo historycznym takim fakcie, kiedy wkroczył tutaj do Torunia generał Haller. Ona szła z ojcem swoim, maszerowała tutaj właśnie od dworca tego kolejowego i szeroką ulicą aż tutaj do ratusza i osobiście właśnie widziała właśnie i ojciec miał łzy w oczach, był bardzo wzruszony, bo to była rodzina bardzo patriotyczna i Elżbieta Zawadzka zapamiętała też kilka słów, które przemawiał do Torunian sam generał Haller. To był taki przełom jej życiu. Ona wtedy mówiła, jestem przecież Polką, jestem patriotką. Panie redaktorze, bardzo często mówiła o sobie i to chciałabym podkreślić, że jej patriotyzm to nie przejawiał się w słowach, to był czynem. Był walką o niepodległość Polski, a później w czasach pokojowych był służbą i jak sama mawiała, służyłam Polsce najlepiej, jak tylko umiałam. To są jej piękne, wielkie słowa. Ale wracając jeszcze do tego okresu, może już króciutko, bo życiorys ma bardzo bogaty, Elżbieta Zawadzka w okresie tym właśnie międzywojennym, no to sama wspominała, że to były piękne czasy, bo sama też była bardzo młodziutka, była bardzo ładną dziewczyną i ona wtedy się właśnie zetknęła z organizacją przysposobienia wojskowego kobiet.

tym pierwszym zetknęła się po raz pierwszy z samą osobą Marii Witek-Ównej, która była naczelną komendantką przysposobienia wojskowego kobiet. Organizacja ta była ogólnopolska. Przyjmowana do tej organizacji była młodzież, dziewczęta od 16 roku życia, a instruktorkami były nauczycielki. Tu muszę to podkreślić, że Maria Witek-Ówna, to dzięki niej właśnie utworzyła tę organizację do celów obronnych, ponieważ tak się cieszono tą odzyskaną niepodległością, która przecież trwała niedługo. Od roku 1918, a Toruń odzyskał dopiero jeszcze później, w roku 1920 do 1939 roku. I z tą organizacją jako studentka zetknęła się nasza Elżbieta Zawadzka w Poznaniu. Wstąpiła do akademickiego chówca PWK, a później uczestniczyła w takim szkoleniu obozowym w Garczynie koło Kościerzyny. Elżbieta Zawadzka ukończyła studia, uzyskała stopień magistra. No nie było to łatwo. Sama mówiła, że to czesne było dość drogie, także w okresie wakacyjnym dorabiała. Po prostu była doskonałym matematykiem, także dorabiała sobie dodatkowo na takich lekcjach, uczyła, że tak powiem, słabszych z matematyki. Elżbieta Zawadzka po ukończeniu właśnie, jeżeli chodzi studiów, rozpoczęła pracę pedagogiczną i tu na jednej z tych paneli właśnie jest, jak jest nauczycielką w gimnazjum.

tak się złożyło w jej życiu, że można powiedzieć, Maria Witekówna poprosiła ją, by zawiesiła tutaj na terenie tutaj Pomorza pracę pedagogiczną i żeby się udała na tereny właśnie śląskie.

tysiące młodzieży. To może tu już powiem tylko bardzo to króciutko. W każdym razie związana była, jeżeli chodzi o wyłącznie przez bodajże około 2 lat, tam właśnie na Śląsku. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o te dwie kobiety, to są właściwie filary Wojskowej Służby Kobiet.

Pierwsza z nich to właśnie była Maria Witekówna, założycielka tego właśnie przysposobienia, była naczelną komendantką przy PWK, a kiedy wybuchła wojna w 1939 roku, zasłynęła później organizując Wojskową Służbę Kobiet. A generałem brygady została w roku 1991. I tą drugą kobietą właśnie to jest nie kto inny, jak nasza rodowita torunianka, profesor Elżbieta Zawadzka, a miało to miejsce dokładnie w maju 2006 roku została mianowana jako generała brygady. To trzeba wiedzieć. Dwie kobiety miałyśmy właśnie generałów brygady.

Warszawa po kilku dniach, nasz Lwów już nie stał się polskim Lwowem, Elżbieta Zawadzka. I tu znowu jest bardzo szeroki temat i ja nie chciałabym go rozwijać, bo czas nam nie pozwala. Panie

roku i potrafiła porwać do tej okrutnej walki z niemieckim okupantem, nie kto inny, jak Maria Witekówna. Tych kobiet było około 50 tysięcy, proszę sobie wyobrazić, i było ponad 3 tysiące instruktorek. I walczyła oczywiście Warszawa, ale Warszawa skapitulowała. Jest taka sprawa, że wojna zastała Elżbietę Zawadzką na Śląsku. Tam i teraz ten okres jest taki niezwykle bogaty, bardzo ciekawy w ogóle w jej życiu, że generał Tokarzewski założył już 27, utworzył konspiracyjną organizację Służbę Zwycięstwu Polski, później przemianowaną. To jest króciutki rys, bo to jest naprawdę temat polskie państwo podziemne bardzo rozległy. Przemianowaną w Związek Walki Zbrojnej, a później w obszerną 400-tysięczną armię, właśnie Armię Krajową. Elżbieta Zawadzka została zaprzysiężona do Służby Zwycięstwa Polski. Ona miała pierwszy taki pseudonim Zelma, bo później były następne inne, bardzo takie, które znana jako Zo, ale to jest późniejszy, ponieważ posiadała niezwykłe predyspozycje, że tak powiem, takie przywódcze, no była wykształconą osobą. Znała doskonale

do tej służby zagranicznej, do tej łączności zagranicznej, ale przede wszystkim to nie łączniczka, tylko kurierka i również emisariuszka do naszego rządu, który w

no różne, że tak powiem, pseudonimy, Elizabeth Watson, więc to są te, to bardzo są niesamowite. Ona potrafiła przepięknie w sposób taki mówić o sobie, o tych właśnie tych przeżyciach. No miała oczywiście

niezabezpieczony szlak i dopiero w roku 1943 dotarła, że tak powiem, po półrocznej takiej przeprawie straszliwej do Londynu. No więc w filmie, który został, kiedy miała lat 93 czy 4, został, że tak powiem, film taki nakręcony z nią. Jaka była? No więc była przede wszystkim bardzo wymagającą osobą, ale przede wszystkim wymagała od samej siebie. No, niewłaściwe byłoby to słowo, bardzo niesprawiedliwe w stosunku do jej osoby, żeby

no nazwijmy to archiwum własne w domu. A przecież mieszkała w bardzo skromnych warunkach, na 8 piętrze, przy ulicy Gagarina 136. No miała sekretarkę panią Dorotkę Krom, która właśnie tam dochodziła i pomagała w tych pracach archiwalnych, bo nadal wszystkim kierowała pani profesor. Na czym polega też jej ta wielkość? No przede wszystkim wiemy o tym, że była kurierką, że była emisariuszką, że przewoziła bardzo cenne materiały, że tak powiem, rozkazy różne i wracając z Londynu przywoziła w takiej starej walizie, bo ona też opowiada na filmie, z podwójnym dnem jej się udało dolary na potrzeby Armii Krajowej. No, była nieugięta. Jeszcze raz to trzeba to podkreślić. Jej właśnie tą odwagę wielką, jej tą taką determinację. Elżbieta Zawadzka, jeżeli chodzi, to zaistniała przede wszystkim ona w 1943 roku. No, bała się wrócić taką samą tą drogą, że tak powiem, do kraju, dlatego że tu była obława, była poszukiwana listami gończymi. Na Śląsku była aresztowana jej siostra Klara, która też należała do konspiracji. Należała do ZWZ, do AK. Zginął też jej ukochany brat w Ravensbrück, więc aresztowana była rodzina tutaj właśnie w Toruniu. Trzeba też to podkreślić, jak rozmawiam z młodzieżą, to cały czas mówię, że ona tu się urodziła, tu miała rodzinę, ale działała poza Toruniem. W okresie, to jest ciekawostka, w okresie tym całym od 1939 roku do 1945, nawet 1946 włącznie, Elżbieta działała poza Toruniem. W okresie tym całym od 1939 roku do 1945, nawet 1946 włącznie, Elżbieta działała poza Toruniem.

wszystkim była Elżbieta Zawadzka. Tu pomiędzy krajem a właśnie Londynem. I ona właśnie zaistniała jako jedyna cichociemna wśród 316 skoczków cichociemnych. Jeżeli chodzi właśnie o dalsze jej losy, no Elżbieta Zawadzka, czy uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim? Na barykadach nie. Jeżeli chodzi o to, współpracowała razem w szefostwie, bo Maria Witek zaistniała właśnie jako szef Wojskowej Służby Kobiet i to się mieściło na Powiślu u sióstr Urszulanek. Elżbieta Zawadzka właśnie tam razem z nią współdziałała, ale w Śródmieściu razem właśnie z Urszulankami opatrywała rannych i nawet widziała gołębiarza, bo gołębiarzami nazywano właśnie tych snajperów niemieckich, wyszkolonych bardzo, że tak powiem, niemieckich szeltów, którzy strzelali do powstańców. No, miała to szczęście, że właśnie przeżyła Powstanie Warszawskie. Jeżeli chodzi o ten okres dalej po Powstaniu Warszawskim, no więc udało się jakoś to jej szczęśliwie właśnie przeżyć i wróciła jeszcze na krótko do pracy tej konspiracyjnej, jeszcze troszkę organizowała szlaki, nawet współpracowała z Janem Jeziorańskim też właśnie, bo to też głośne nazwisko, bardzo znane, więc jeżeli chodzi o

0: pielęgniarką polityczną.
1: Generał Elżbietę Zawadzką z Torunia wspominała Anna Rojewska.
2: Reklama.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: O reklamie.
1: W naszym programie będziemy teraz wspominać jedną z najwybitniejszych torunianek, generał Elżbietę Zawadzką. Nasz reporter Artur Stochla spotkał się z Anną Rojewską, a rozmawiał z nią m.in. o losach pani generał po wyjściu z więzienia w 1955 roku. Generał ZOO trafiła za kratki jako więzień polityczny. To był też skutek jej działalności konspiracyjnej z czasów wojny.

Więźniarki, a to siedziało ich po kilkanaście w jednej celi, a że tak powiem, towarzystwo nieraz bywało takie, że to były i złodziejki, i nie chcę powiedzieć jeszcze innego jakiegoś tam, że tak powiem, czy nawet źle prowadzące się kobiety,

tą matematyką im wychodziło. No, takie to były te czasy, ale zajmowała się jako ten pedagog, zajmowała się tą pracą pedagogiczną i po wyjściu właśnie z więzienia, no jest taka sprawa, ciężko było jej uzyskać

Gdańsku, w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Elżbieta Zawadzka też miała ukończony w czasie, że tak powiem, czasu okupacyjnego. Mogła studiować na tajnym takim uniwersytecie i kontynuowała drugi fakultet, co się nazywało pedagogika społeczna, później nazywana andragogiką. I Elżbieta Zawadzka przez krótko, bo trzeba też wiedzieć, że była przede wszystkim nauczycielem gimnazjalnym, uczyła matematyki i bodajże wychowania fizycznego, no bo była, miała to doskonałe takie przygotowanie, właśnie ten hard ducha i w ogóle przez PWK, przez PWK.

matką wcześniejszą, była inwigilowana po prostu na wcześniejszą emeryturę. Ale jak sama potem nam opowiadała, miała w zamyśle coś pięknego, że zdobywała materiały, zresztą dużo materiałów też miała zachowanych z tego okresu, tego londyńskiego. Jakoś to jej się odtworzyła. I że postanowiła właśnie, że ona utworzy archiwum. I tu jest właśnie postać profesora Stanisława Salmonowicza. To pani profesor Elżbieta Zawadzka wespół z tymże profesorem UMK, ona w roku 1990 utworzyła Archiwum Pomorskie Armii Krajowej i w następnych po 3 latach Wojskową Służbę Kobiet. A tak ta nazwa to właśnie trwała dość długo, a po śmierci krótka jest nazwa Fundacja Generała Elżbiety Zawadzkiej, czyli po roku 2009, ale nadal podpisujemy Archiwum i Muzeum Pomorskiej Armii Krajowej oraz Wojskowe Służby Polek, a siedziba mieści się gdzie? No właśnie ulica Podmurna 93, gdzie właśnie pan redaktor gości dzisiaj tutaj ze mną. I Elżbieta Zawadzka, jej ogromną tą taką właśnie tą zasługą to jest to, że jako właśnie jedna z walczących kobiet Armii Krajowej, jako oficer i pomorzanka, postanowiła upamiętnić etos Armii Krajowej na Pomorzu i w tym pierwszym dziale archiwalnym, Archiwum Pomorskim, są właśnie upamiętnieni konspiratorzy, tak mężczyźni, jak i kobiety. I tu proszę spojrzeć, to jest 7, że tak powiem, części tomów słownika, to jest wszystko, zainspirowała to Elżbieta Zawadzka, słownik biograficzny konspiracji pomorskiej 1935, bardzo kobylasta, trudna praca. Są jeszcze inne oczywiście rzeczy. Te pierwsze to są jej autorstwa, a później to są inni autorzy, którzy właśnie kontynuowali. A 7, ten tom jest ostatnim. Ale również jako jedna z tych kobiet walczących oficerów postanowiła upamiętnić wszystkie kobiety walczące na frontach II wojny światowej. I muszę

doprowadzić do spotkania i do współpracy tych wszystkich kobiet w różnych formacji. Bo panie redaktorze, czym innym była, że tak powiem, służba, czyli wojsko konspiracyjne w Armii Krajowej, bo niestety, a czym innym w regularnych oddziałach wojskowych. Więc pani profesor przygarnęła w roku 1996 na szóstej sesji, tak, która była połączona z takim ogólnopolskim zjazdem kombatantek. No właśnie nie kierowała się, tak jak to podkreśliłam wcześniej, tymi animozjami politycznymi, bo czym innym była ta służba w konspiracji, a czym innym. I tak na przykład właśnie przyjęła również kobiety, te, które działały, że tak powiem, w szeregach w armii generała Andersa, tak, i te kobiety, które w 1943 roku, że tak powiem, wstąpiły do armii generała Berlinga. Ja nie ukrywam tego faktu, bo jest mi znane, bo wtedy pracowałam. One się, te kobiety, powiem szczerze, no nie lubiły się, że tak powiem. AK, że tak powiem, miały wiele, że tak, do zarzucenia, ale niesłuszne. Trzeba podkreślać, to było to bardzo to bolesne. Kobietom właśnie, tym, które właśnie były w tym Ludowym Wojsku Polskim. Pani profesor uważała, że one wszystkie zasługują właśnie na upamiętnienie, ponieważ walczyły z kim? Walczyły z niemieckim Hitlerem, jeżeli chodzi o okres II wojny światowej. Także naraziła się może bardzo tym, bo chciała zgody i inspirowała do współpracy, integrowała te wszystkie te środowiska. Ja już wtedy pracowałam i nawet miałam powierzone, dosłownie pani profesor mi powierzyła, oprócz Armii Krajowej, no Powstania Warszawskiego, bo to jest, że tak powiem, bardzo najcenniejsze materiały, najbogatsze, które posiadamy,

dowód, ale zapraszam na następne spotkanie. Zapoznamy z pracą tą archiwalną, więc jest bardzo żmudna i bardzo odpowiedzialna praca dokumentalisty. Tym bardziej, że to jest społeczne, panie redaktorze, to nie jest upaństwowione. My się borykamy z dużymi trudnościami finansowymi. Także młodzi ludzie chętnie by tu przyszli do pracy, bo przychodzą na praktykę studenci, no ale szukają lepszych warunków finansowych, ale że to najlepszym dowodem to jest pan Piotr, który tutaj właśnie jest od roku czasu, magister, który ma

pasjonaci. To wykonujemy dzielnie testament pani profesor Elżbiety Zawadzkiej i póki nam starczy sił, będziemy trwać na tym stanowisku. W każdym razie jest to praca bardzo poważna, ponieważ jest to wydawnictwo książkowe, to już jest około 50 tytułów. Pani profesor organizowała sesje popularno-naukowe i były nawet 3 ze zjazdami tych właśnie kombatantek. Jest tutaj, przygotowałam, no nie sposób, wszystkie egzemplarze.

że tak powiem, sylwetki kobiet żołnierzy, to są bardzo ciekawe, a autorkami właśnie zachęcała do pracy i do zgody kombatantki mieszkające w Warszawie, w Krakowie, w Zielonej Górze,

piękna rzecz, a 66 jest niezweryfikowanych. No niestety to jest... Myślała, że może ktoś się tego podejmie i dalej to uzupełni. W każdym razie 3 tomy słownika kobiet oznaczonych orderem Virtuti Militari. No panie redaktorze, można mówić bardzo dużo i bardzo pięknie i bardzo kwieciście, bo na to naprawdę sobie zasługuje, ale jest taka sprawa, że no są te trudności takie, co my właśnie mamy. Te finansowe, no bo my jesteśmy już, jak to powiedzieć, osobami, no już bardzo takimi seniorkami, bo to są kobiety. Jesteśmy

one niczym nie ustępowały, jeżeli chodzi o walkę właśnie żołnier, jako kobiet żołnierzy na równi z mężczyznami. No przecież wiadomo sprawa, że najbardziej zasłużyły one jako łączniczki, w łączności krajowej.

różnych takich działaniach, takich bojowych, były też właśnie minerkami, więc muszę to powiedzieć, że no przecież przygotowywały też dokumenty te fałszywe w legalizacji i tak dalej. No niesamowita

tajemnicę, że w trzech działach archiwalnych, które właśnie prowadzimy, ponieważ na czym polega nasza ta praca? Na gromadzeniu, na opracowywaniu dokumentów, to samo pozyskiwanie, jakże trudne.

ceniona, no, że tak powiem, no, ale staramy się w jakiś sposób. Więc oprócz tego właśnie mamy te spotkania, bo pani profesor jako ten nauczyciel, jako ten pedagog bardzo chciała,

zaczęły tą swoją opowieść, czy tam zaśpiewały jej nawet, nauczyły się pieśni właśnie o tej komendance, czyli o Marii Witekównie. Panie redaktorze, mieszkała w bardzo skromnych warunkach, jak powiedziałam. Oszczędzała każdy grosik. Przeznaczyła 100 tysięcy na upamiętnienie i tak 90 tysięcy przeznaczyła na upamiętnienie, żeby powstał w Warszawie pomnik pierwszej kobiety generała Marii Witek. No nie było miejsca, no tutaj zdradzę tajemnicę. Nie było dla kobiety, no niestety, miejsca. Ale dyrektor Muzeum Wojska Polskiego, że tak powiem, przystał na to, że na dziedzińcu gdzieś tam w rogu stanął w 2007 roku. Byliśmy właśnie na tym otwarciu, na tym poświęceniu pomnika generał Marii Witek i proszę bardzo, tu jest właśnie upamiętniony. Także gdzieś tam malutkim napisane, że ufundowała. A część tych pieniążków znowu na wszystkim Polkom walczącym na frontach II wojny światowej, że tak powiem, taki czarny powstał taki obelisk na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego na dziedzińcu. Tam jest właśnie dzwon Montera i właśnie tam w pobliżu właśnie jest właśnie wypisane. To jest wszystko dzieło Elżbiety Zawadzkiej. Czy tylko to? Pani profesor upamiętniła także tutaj jako swoje uczennice. Monika Dymska została w 2005 roku, która została zgilotynowana do nauczycielka, nawet nie rozpoczęła pracy 1 września 1939 roku, bo wybuchła wojna i właśnie należała tu na Pomorzu do konspiracji, do batalionu śmierci i chcę właśnie i tak zwany Związek Jaszczurczy, bo tak się nazywał. No może za bardzo rozbudowuję te tematy, ale to, aż mi się to wysuwa, żeby jak najwięcej o tej pani profesor podkreślić to jej naprawdę tą wielkość. Więc w 2005 roku właśnie tutaj ulica Kopernika pod właśnie Krzywą Wieżą jest tablica wmontowana, poświęcona właśnie Monice Dymskiej. No i Jadzia Kowalska, która miała zaledwie 17 lat, właśnie to ona zginęła właśnie w Palmirach, rozstrzelana w egzekucji, 150 osób tam, no one obydwie, te dziewczyny właśnie nie mają grobów takich, tylko mają symboliczne takie, no więc upamiętniona jest na terenie, jest głaz, tam gdzie właśnie się mieściło to gimnazjum na Królowej Jadwigi i jest potężny głaz i tam jest tablica upamiętniająca, ale nie tylko, to też słusznie została Elżbieta Zawadzka potem doceniona. No Elżbieta Zawadzka przede wszystkim, nie każdy to wie, to honorowa obywatelka miasta Torunia. Jest to kustosz, strażniczka pamięci. IPN właśnie ją nagrodził właśnie jako kustosz pamięci właśnie narodowej. No pani profesor, no jeszcze

bohaterka. Ona uważała, że to była służba ojczyźnie, że tak trzeba. I to też nas przyjmują do pracy, mówi, to jest służba. No trzeba było ją naprawdę zrozumieć. Ja nawet kiedy była w Ciechocinku w 2001 roku, pojechała do Ciechocinka do Zdrojowego na odpoczynek, no nie umiała odpoczywać. No proszę sobie wyobrazić, że poszła do siedziby, gdzie się mieścił Zbowit i gdzie się mieścił Związek właśnie Światowego Związku, bo w jednym tym mieszkali pokoju, to wypisywała fiszki tych wszystkich nazwisk kombatantek, które tam były. A mnie zaprosiła i mi wręczyła cały pakiet. O, pani Aneto mówi, to jest do wykonania zadanie dla pani na ten. No trzeba było wykonać zadanie. Tam nie było słowa powiedzieć, że czegoś nie umiem, że nie chcę. Po prostu osoby takie nie miały miejsca. Ona przyjmowała osoby chętne, oddane, że tak powiem, kochające tą pracę taką. No panie redaktorze, jest właśnie taka sprawa, że mamy się czym pochwalić. W samym tym dziale archiwalnym, gdzie ja już jestem 24 lata, zdobywamy te materiały z wszystkich okręgów. Najbardziej, że tak powiem, upamiętnione są powstańczynie warszawskie. Od roku 2002, dzięki pani profesor, też zaistniał dział wydzielony w ramach fundacji działający muzeum. Mamy ponad 500 eksponatów, też się właśnie tymi, ale są też kopie mundurów. No, dzieci się bardzo się cieszą, kiedy dziewczęta mogą się ubrać, przebrać, kładą marynarkę, lotniczki z polskich sił zbrojnych na zachodzie, czy no są, że tak powiem, różne bardzo takie, oczywiście nie oryginały, tylko kopie, no bo to się by się niszczyło, tak dalej. No to taka jest atrakcja. Warsztaty różne takie prowadzimy i, że tak powiem, wiek jest różnorodny. Nawet maluchy przychodzą, powiem szczerze, nawet i powiem szczerze, że nawet potrafią tu sobie puzzle ułożyć o Elżbiecie Zawadzkiej, jakoś tak jest wizerunek. No, także druga, trzecia klasa, czwarta, piąta, no młodzież przychodzi ze szkół

żeby to wszystko było atrakcyjne, no i pożyteczne, że tak powiem. No cóż bym mogła powiedzieć, no pani profesor dożyła bardzo sędziwego wieku, była do końca twórczą osobą, no spoczywa na cmentarzu świętego Jerzego, no epitafium napisane jest generał profesor Elżbieta Zawadzka, daty graniczne 1909-2009, chowana była 17 stycznia, w mroźny właśnie taki ten dzień. W gablocie jest jej czapka właśnie generalska, bo tylko to dostała. Pani profesor nie miała munduru, zresztą Maria Witek również nie miały te czapki generalskie.

0: Wiadomo, nakreśliłam to, co było w skrócie, bardzo była oficerem Armii Krajowej. No, zrobiła bardzo wiele, zasłużyła się niezwykle, bardzo dużo. No, zamiłowania, no była faktycznie historykiem, no miała wykształcenie to matematyczne, ale począwszy przez ileś lat kontynuowała to i do dzięki niej została ta historia, te nasze dzieje upamiętnione jak najbardziej. No i my wypełniamy bardzo, że tak powiem, jej ten testament wiernie. Jesteśmy bardzo, na tym stanowisku stoimy.
1: Mówiła nam Anna Rojewska z Fundacji Generał Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu. Nawet Napoleon pytał o Kopernika. Najwybitniejszy Turnianin urodził się 19 lutego 1473 roku właśnie w naszym mieście. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z profesorem Krzysztofem Mikulskim, który o życiu Mikołaja Kopernika wie prawie wszystko. Kopernik był nie tylko astronomem, ale także matematykiem, lekarzem, kartografem czy ekonomistą. Jak poznaliśmy datę jego urodzenia? Trochę przez przypadek, bo Kopernik postawił sobie kiedyś horoskop.
2: Mikołaj Kopernik był nie tylko astronomem. Nawet w swojej astronomii niektórzy twierdzą, że był bardziej matematykiem, algebraikiem, aniżeli astronomem. Ale poza astronomią, no, był to człowiek renesansu, a więc jak człowiek renesansu zajmował się bardzo wieloma sprawami. Przede wszystkim, no, z racji wykształcenia, co prawda niezakończonego doktoratem z tej dziedziny, ale był lekarzem. Na pewno był praktykującym lekarzem, bo znamy recepty, które wypisywał Kopernik. Wiemy, kogo leczył. Leczył biskupów kolejno, najpierw swojego wuja, potem dwóch jego następców. Doradzał księciu Albrechtowi i leczył jakiegoś jego urzędnika, a więc na pewno był praktykującym lekarzem. Co do jego wiedzy medycznej możemy mieć różne wątpliwości. Wiemy o tym, że nie był może najnowocześniejszy w swoich metodach leczenia, ale na pewno wyznawał tą podstawową zasadę Hipokratesa, że pacjentowi nie można zaszkodzić. Kim jeszcze był Kopernik? Kopernik był też kartografem. Co prawda mapy przez niego sporządzonej, mapy Prus, nie znamy, nie zachowała się do dzisiaj, ale wiemy, że próbowano mu ją ukraść, czy nawet ukradziono mu ją z komnaty, a więc stąd mamy dowód na to, że istniała. Kim był jeszcze Kopernik? Kopernik był niewątpliwie bardzo zdolnym administratorem i właściwie ekonomistą. Te jego zdolności administracyjne objawiły się wtedy, kiedy musiał administrować dobrami kapituły warmińskiej i na przykład osadzał na opuszczonych łanach chłopów, również polskiego pochodzenia. No, między innymi z tego okresu i właśnie przy okazji osadzania tych chłopów wyszło na jaw, że dobrze posługiwał się językiem polskim, bo potrafił w sposób właściwy fonetycznie zapisywać imiona i nazwiska tych chłopów. A więc stąd historycy na przykład, którzy badali te sprawy, uważają, że Kopernik świetnie znał język polski, bo radził sobie z nim bardzo dobrze przy tej choćby okazji. Kopernik był też ekonomistą. Sformułował on właściwie, jak niektórzy twierdzą, jako pierwszy, bo później zrobił to Greszem, prawo o tak zwanej dobrej i złej monecie. Prawo, które mniej więcej mówiło o tym, że zła moneta zawsze będzie wypierała monetę dobrą. Kilkadziesiąt lat później sformułował ją angielski ekonomista, ale Kopernik zrobił to już w latach 20. właściwie XVI wieku, a więc no, przyznano. Co prawda to zostało ujawnione i wyszło na jaw dopiero w wieku XX, ale przyznano, że to nie jest żadne prawo Greszema, że to zła moneta wypiera dobrą, tylko jest to prawo Kopernika Greszema, a więc przyjmujemy, że tak było. Zajmowanie się astronomią w czasach Kopernika właściwie było pochodną zajmowania się astrologią. To najbardziej interesowało współczesnych, a więc stawiano pewne horoskopy na życie, na przeżycie, na zdrowie, stawiano horoskopy na inne rzeczy. No, przede wszystkim to, z czym Kopernik miał do czynienia przez całe życie, on był uważany za specjalistę, który potrafi poprawić kalendarz, zreformować kalendarz, bo z tym kalendarzem coś nie pasowało, widziano, że wyraźnie rozchodzi się on z rzeczywistością zastaną, a więc nawet papież konsultował Kopernika a propos reformy kalendarza, która zresztą została później nieco w 1582 roku, a więc już kilkadziesiąt lat po śmierci Kopernika przeprowadzona. Natomiast jeśli chodzi o astrologię, to wiemy doskonale, że Kopernik astrologią się interesował. Miał w swoich zbiorach książki astrologiczne. No, między innymi datę urodzenia Kopernika znamy stąd, że jest to pochodna postawionego przez niego horoskopu astrologicznego, gdzie zapisano właśnie ową datę. Drugim takim przykładem jest prawdopodobna data śmierci matki, bo jeszcze na studiach w Krakowie Kopernik w 1494 roku stawiał horoskop na zdrowie matki. Stąd możemy się domyślać, że taki nagły dość wyjazd bez ukończonych studiów, bez uzyskania żadnego stopnia właściwie naukowego, choćby licencjata, jego i brata w 1495 roku w połączeniu z tym horoskopem mógł być spowodowany śmiercią matki. Powiedzmy sobie, no wtedy nawet te wróżby brano bardzo poważnie, bo uważano, że coś w nich jest z prawdy, więc możemy uważać, że był jak na swoje czasy uczonym, który jednak nie rezygnował z próby poznania świata w inny sposób niż tylko metodą naukową, której był twórcą niewątpliwie i najwybitniejszym przedstawicielem w swoich czasach.
1: Co wiemy o życiu prywatnym Mikołaja Kopernika? Astronomowi przypisywane są liczne romanse, ale profesor doktor habilitowany Krzysztof Mikulski z UMK w Toruniu przekonuje też, że Kopernik był człowiekiem spokojnym i unikał kontaktu z ludźmi.
2: Wiemy o tym, przypisywane mu są przynajmniej rozmaite romanse i to szczególnie w okresie, kiedy był już starszym człowiekiem, a więc no, powiedzmy sobie, że nie był najlepszego zdrowia. Istnieje taka książka, Prywatne życie Mikołaja Kopernika, istnieją filmy, które na przykład mówią nam o tym, że pod koniec życia związał się on z niejaką Anną Schilling, która miała być jego kochanką, kucharką. A więc bardzo bliską towarzyszką życia. No, źródła historyczne przeczą temu. Przede wszystkim, jak się wydaje, to w źródłach historycznych autor Prywatnego życia Mikołaja Kopernika w sposób dość nierozważny połączył dwie kobiety. Pierwszą, kucharkę Mikołaja Kopernika, która opuściła go, wydając się za mąż i która odwiedziła go następnie, wracając ze swoją nową panią z jarmarku w Królewcu, a mieszkała w Elblągu. No i to zatrzymanie się tej byłej kucharki na noc razem, powtarzam jeszcze raz, ze swoją panią u Kopernika spowodowało powstanie pewnej legendy, że musiała to być osoba, która była związana z Kopernikiem w sposób zdecydowanie bardziej poważny, aniżeli tylko poprzez kuchnię. No i wreszcie druga osoba, ta jest znana z imienia i nazwiska, aczkolwiek to imię i nazwisko ujawnione zostało dopiero po śmierci Kopernika, kiedy ona przyjechała do Fromborka, żeby likwidować swoje interesy, uwaga, osobiste, to była właśnie Anna Schilling. Ta Anna Schilling pojawia się w życiu Kopernika w roku 1537, czyli spójrzmy, to jest 6 lat przed jego śmiercią. Należy przypuszczać, że Kopernik już wtedy był poważnie chory, bo zmarł na właściwie wylew krwi do mózgu, a więc musiał z tym ciśnieniem i z innymi problemami naczyniowymi mieć problemy pewnie wcześniej. Ta Anna Schilling początkowo zamieszkała z Kopernikiem, ale na skutek interwencji kanoników i biskupa, który nakazał jej opuszczenie tej kanonii, teraz uwaga, przeniosła się do miasta i zakupiła tam sobie kamienicę. Co więcej, kiedy Kopernik deklarował, że oczywiście ją odprawi ze swojej kanonii, to pisał, że musi to upłynąć trochę czasu, ponieważ nie wie, czy w tak krótkim czasie znajdzie kogoś właściwego, kto będzie dodatkowo z nim, no, to było tam powiedziane prawie expressis verbis, spokrewniony. Wydaje mi się, że w związku z tym nie ma sensu szukać jakiejś innej Anny Schilling, bardzo blisko spokrewnioną z Mikołajem Kopernikiem, była niejaka Anna von der Schilling, a więc można powiedzieć, że Schilling, jego kuzynka, dość bliska, bo ich babki były siostrami, a więc to jest dość bliskie pokrewieństwo, zresztą Kopernik z tą kuzynką i jej siostrą jeszcze cioteczną utrzymywał bardzo bliskie kontakty, ponieważ mieszkały, one zostały wydane za mąż do Gdańska. Był opiekunem dzieci z jednej z tych kobiet, razem zresztą z mężem owej Anny Schilling. Mąż tej Anny Schilling, to wiemy dowodnie, zmarł w roku 1537, a więc można przypuszczać, że owa Anna Schilling nie była żadną kochanką Kopernika, tylko po śmierci swojego męża być może przyjechała do Fromborka, żeby po prostu zająć się niedołężniającym już swoim kuzynem. I w momencie, kiedy kazano jej się wyprowadzić z tej jego kurii, to kupiła dom w pobliżu, ażeby nadal jednak na zasadzie dochodzącej tym kuzynem się zajmować. Po śmierci Kopernika przyjechała i dopiero wtedy likwidowała tam swoje interesy, czyli między innymi sprzedała ową nabytą wcześniej kamienicę. Jeszcze jednym dowodem na to, że była ona tożsama z tą Anną Schilling, gdańszczanką, było to, że Kopernik deklarował się w takim liście do biskupa Jana Nantyszka, że oczywiście, że natychmiast ją odprawi ze skrzynią do Gdańska. Skrzynia to było wówczas coś poważnego. Skrzyni nie posiadały kucharki, bo skrzynia to był przejaw bogactwa. A więc jeżeli ta kobieta posiadała skrzynię, jeżeli tą skrzynię miała odprawiać do Gdańska, jeżeli stać ją było na to, żeby po wyprowadzce z kurii Kopernika kupić sobie dom we Fromborku, to musiała to być osoba bogata, a taką bogatą osobą mogła być wdowa po gdańskim kupcu. Wydaje mi się, że właśnie Kopernik był człowiekiem, takim typem samotnika. Człowiekiem, który raczej, jeżeli nie musiał, to nie utrzymywał kontaktu ze światem zewnętrznym, szczególnie po przyjeździe na Warmię, gdzie właściwie no, on przerastał swoim intelektem całe to otoczenie. Właściwie utrzymywał kontakty tylko z tymi najinteligentniejszymi z kanoników warmińskich. Nie było ich wielu. To był Tideman Gize, który uchodził za jego najbliższego przyjaciela. Może jeszcze Jan Skulteti, który właściwie przez którego on miał kłopoty z tymi kobietami, bo Skulteti utrzymywał normalną rodzinę, uważał się nadal za kanonika, ale właściwie sprzyjał luteranizmowi i ożenił się po prostu, można powiedzieć, i utrzymywał rodzinę. Więc to pośrednio to jego właśnie, czy ta przyjaźń wpłynęła na stosunki z Kopernika, z biskupem i z pozostałymi kanonikami, jego oskarżenia właśnie o te kontakty z kobietą. No, był to człowiek, który pełnił życie bardzo spokojne, bardzo bym powiedział, no, ułożone, bo no, on właściwie, szczególnie ten ostatni okres życia, on właściwie nie wyjeżdżał.
1: Jak wyglądał Kopernik? Niby każdy z nas ma przed oczami jego portret, ale to tylko poszlaki, które nie dają nam stuprocentowej pewności co do wizerunku astronoma.
2: Ten portret, który znamy, to jest dość wczesny, powiedzmy sobie, portret i istnieją przynajmniej takie przypuszczenia, że został on wykonany na podstawie autografu, czyli na podstawie takiego rzeczywistego portretu, który wykonano za życia Kopernika. No i to wszystko. No, w jakimś sensie ta czaszka, którą odkryto, niby uprawdopodobniała to szczególnie poprzez jakiś element, powiedzmy sobie, nosa, który miał być ułamany, i na portrecie Kopernika też tego typu defekt, powiedzmy sobie, jego wyglądu twarzy widać. No ale to są wszystko, to są poszlaki, które nie dają nam jednak stuprocentowej pewności. Natomiast no musimy przyjąć, i tak przyjmują historycy sztuki, tak przyjmujemy za nimi, że ten tak zwany toruński portret Kopernika, najbardziej znany, najbardziej rozpowszechniony, był oparty na autografie, czyli był oparty na rzeczywiście portrecie Kopernika wykonanym jeszcze za jego życia.
1: Profesor Mikulski mówi wprost, że Kopernik to najwybitniejszy torunianin, jaki kiedykolwiek urodził się w naszym mieście. Pytał o niego nawet Napoleon i co ciekawe, to w Toruniu najwcześniej zapomniano o astronomię. Przez długi czas nie umieliśmy wskazać domu, w którym faktycznie urodził się Kopernik.
2: No możemy powiedzieć chyba bez żadnej przesady, że był to najwybitniejszy człowiek, który w tym mieście się urodził. Pamięć o Koperniku zresztą, ona dzisiaj już jest bardzo silnie rozbudowana, ale ona była cały czas obecna. Musimy pamiętać o tym, że wszyscy, którzy odwiedzali Toruń, wszyscy najwybitniejsi tego miasta, na czele z cesarzem Napoleonem, z ludźmi, którzy przyjeżdżali tutaj, to każdy z nich pytał się o Kopernika, bo każdy sobie zdawał sprawę z tego, że ten Kopernik tu się właśnie urodził. To jest najśmieszniejsze, że to w Toruniu właściwie najwcześniej zapomniano o Koperniku, bo na dobrą sprawę pod koniec XVIII wieku i przez cały prawie wiek XIX, ja śmiem twierdzić, że aż do końca wieku XX, nie umiano poprawnie wskazać domu, w którym się Kopernik urodził. Początkowo wskazywano dom przy ulicy, na rogu ulicy Piekary i dzisiejszej Kopernika, czyli tam, gdzie jest chyba teraz hotel, ale to oczywiście nie miało szans, żeby to był dom Kopernika. Później jeden z niemieckich nadburmistrzów Torunia, Georg Bender, zresztą wybitny historyk, no, znalazł ojca Kopernika przy też ulicy tejże Świętej Anny, czyli dzisiaj Kopernika, ale przypisał mu kamienicę numer 17, taką niedużą kamienicę, która wchodzi dzisiaj w skład Muzeum Domu Mikołaja Kopernika. No, kilkadziesiąt lat później młody jeszcze wówczas historyk poznański, ale pochodzący z Torunia, Tomasz Jasiński, wykazał, że Bender korzystał z wadliwego źródła. Ono po prostu było przesunięte, była nieuwzględniona jedna z kamienic, które tam od narożnika Świętego Ducha w kierunku żeglarskiej się znajdowała, w związku z czym do tego ojca Kopernika nie należała kamienica numer 17, tylko 15, znacznie większa i rzeczywiście bardziej odpowiadająca zawodowi tego ojca, czyli kupiectwu. No, dzisiaj już wiemy, że to na pewno ta kamienica należała do Koperników, a nie ta malutka stojąca obok, ale na całe szczęście obie wchodzą w skład Muzeum Dom Mikołaja Kopernika, więc tutaj nic się złego nie stało. Natomiast no, jest jeszcze jeden problem, bo według moich ustaleń i badań Mikołaj Kopernik nie urodził się przy ulicy Świętej Anny, czyli przy ulicy, która dzisiaj jest jego imieniem nazwana, tylko urodził się przy kamienicy przy rynku, w której dzisiaj jest dom towarowy. To jest rynek staromiejski 33, na którym też wisi taka kamienica, taka tablica, że tam zapewne urodził się Mikołaj Kopernik. Cała tajemnica związana z tą kamienicą polega na tym, że w roku 1468 Mikołaj Kopernik, ojciec astronoma, kupił połowę tej kamienicy. I historycy wcześniej zastanawiali się, no, kiedy dokupił tą drugą połowę, żeby móc się tam wreszcie przeprowadzić. No, z moich badań wynika, że nie musiał jej dokupywać, ponieważ ta druga część kamienicy nigdy nie wyszła z rąk rodziny Wacenrode, czyli rodziny matki Kopernika, a więc Mikołaj Kopernik, kupując połowę tej kamienicy, tylko dokupował tą brakującą część, a nie musiał jeszcze dokupywać tej następnej. A więc natychmiast po kupieniu tej brakującej połowy, moim zdaniem, no pewnie remont jakiś musiał przeprowadzić, jak to zawsze przy takich przeprowadzkach, natychmiast do tej kamienicy z tej Świętej Anny się przeprowadza, bo to była jedna z najbardziej ekskluzywnie położonych kamienic przy najbogatszej pierzei rynku, a więc dla bogatego kupca to była oznaka jego zamożności i rangi i pozycji w mieście.
1: Czy są niewiadome w biografii Mikołaja Kopernika?
2: No właściwie o Mikołaju Koperniku wiemy, przynajmniej o jego początkowym okresie życia, bardzo niewiele. Nadal tajemnicą pozostaje okryta jego nauka na przykład w Chełmnie. Wydaje się, przynajmniej ja tak w swojej książce twierdzę, że musiał się tam uczyć, ponieważ w tym czasie, kiedy powinien wyjechać na studia do Krakowa, było to niemożliwe. Jego wuj, biskup warmiński, pozostawał wtedy w konflikcie z królem polskim i wyjazd jego siostrzeńca do Krakowa w tak niesprzyjających okolicznościach, no, mógł się dla tego siostrzeńca skończyć bardzo tragicznie. Dlatego Kopernik wyjechał na studia do Krakowa 2 lata później, aniżeli powinien, bo w tym czasie chłopcy wyjeżdżali na studia w wieku lat 16. Kopernik wyjechał tam dopiero jako 18-letni młodzieniec. I te 2 lata najprawdopodobniej, a więc ten czas, który po zakończeniu nauki w szkole parafialnej w Toruniu i przed wyjazdem na Uniwersytet Jagielloński do Krakowa, mógł spędzić, co jest bardzo prawdopodobne, w szkole braci wspólnego życia w Chełmie. To pierwsza tajemnica. Pewne tajemnice związane są też z jego wyjazdem, pobytem we Włoszech. Tutaj przypisywane są różnego rodzaju portrety, Giorgiona między innymi, przypisywane są kontakty z Kalimachem. No, są to moim zdaniem wymysły jednego z bardzo wybitnych skądinąd biografów Kopernika, Tadeusza Wasiudyńskiego, ale no, to trzeba do końca rozwiązać, bo wydaje mi się, że istnieją źródła po temu, żeby tym faktom ostatecznie raczej zaprzeczyć, aniżeli je potwierdzić. No i wreszcie ostatnia tajemnica, która związana jest z Kopernikiem, to jest miejsce jego pochówku. Co prawda kilka lat temu ogłoszono z wielkim hukiem, że to miejsce odnaleziono. Są na to pewne dowody pośrednie, są badania DNA, które potwierdziły, no, że kości znalezione w tej krypcie, w której je odkryto, i kości pochodzące z, znaczy włosy, przepraszam, pochodzące z rękopisu, który należał do Kopernika, mogły należeć do tej samej osoby, co jest dowodem wysoce uprawdopodobniającym, że mamy tutaj do czynienia z Kopernikiem, to jednak ten łańcuch DNA, który tam wykryto, jest na tyle nieduży, że nie daje to dowodu ostatecznego. A więc ta tajemnica pochówku, tajemnica tego miejsca, w którym Kopernik został pochowany, właściwie można powiedzieć, że od strony naukowej nie jest do końca rozwiązana.
1: Z profesorem doktorem habilitowanym Krzysztofem Mikulskim z Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Pruskowska.
3: Oblężenie Torunia w trakcie III wojny północnej, kulisy, przebieg i skutki. Rok 1703. Europa pogrążona w ogniu Wielkiej Wojny Północnej, w centrum dramatycznych wydarzeń znalazł się Toruń, ufortyfikowane miasto na szlaku łączącym Polskę, Saksonię i Szwecję. Przez niemal 5 miesięcy trwało tam oblężenie, które na zawsze zapisało się w historii miasta i regionu. Geneza konfliktu i strategiczne znaczenie Torunia pod koniec XVII wieku kilku potężnych władców: August II, król Polski i elektor Saksonii, Piotr I, car Rosji oraz Fryderyk IV Oldenburg, król Danii i Norwegii, zawarło sojusz wymierzony w Szwecję. Ich celem było ograniczenie wpływów szwedzkich w rejonie Bałtyku. Jednak młody i energiczny Karol XII, król Szwecji, błyskawicznie rozbił Duńczyków pod Kopenhagą, a Rosjan pod Narwą. W roku 1701 pokonał wojska sasko-rosyjskie nad Dźwiną, a w styczniu następnego roku wkroczył do Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która oficjalnie pozostawała neutralna. Szwedzi zajęli Wilno, następnie Warszawę, pokonali połączone siły polsko-saskie pod Kliszowem i wkroczyli do Krakowa. Toruń, położony nad Wisłą, stanowił kluczowy punkt komunikacyjny łączący centralną Polskę z Saksonią i Szwecją. Nic dziwnego, że stał się celem strategicznym dla armii szwedzkiej. Już od października 1702 roku August II osobiście doglądał przygotowań do obrony miasta. Wzmocniono garnizon, który liczył 6 tysięcy żołnierzy rozlokowanych w 9 regimentach pod dowództwem generała majora Christopha Heinricha von Kanica. Fortyfikacje Torunia, twierdza nie do zdobycia. Toruń od średniowiecza otoczony był podwójnymi murami, systemem baszt, bram i dwoma barbakanami, chełmińskim i starotoruńskim. W XVI i XVII wieku powstały dodatkowe, nowoczesne fortyfikacje, 8 bastionów i głęboka fosa. Na rozkaz von Kanica wszystkie umocnienia poddano gruntownym naprawom, pogłębiono fosę, wzmocniono palisady, wybudowano nowe stanowiska ogniowe i lunetę mieszczącą 200 osób oraz 4 armaty. Miasto zostało uzbrojone w 43 armaty brązowe, 46 armat żelaznych, 5 haubic i 9 moździerzy. Przygotowano się na każdą ewentualność. Przygotowania do oblężenia i pierwsze starcia. Po zwycięstwie Szwedów pod Pułtuskiem w maju 1703 roku stało się jasne, że Toruń będzie kolejnym celem Karola XII. W mieście rozpoczęto gorączkowe gromadzenie zapasów, zagoniono bydło z okolicznych pól, zburzono młyny, które mogłyby posłużyć wrogowi. Gubernatorem miasta został generał lejtnant Christian Dietrich von Röbel. Gdy 23 maja pojawiły się pierwsze szwedzkie oddziały, obrońcy podpalili zabudowania na Kępie Bazarowej, a dzień później zniszczyli przedmieścia i kościoły świętego Jerzego oraz świętej Katarzyny. Z mieszkańców sformowano 7 chorągwi milicji miejskiej, które obsadziły 6 odcinków obronnych, a jedna pozostała w rezerwie. 25 maja Szwedzi zablokowali wszystkie drogi do miasta. Następnego dnia pod Toruń dotarły główne siły szwedzkie. Według różnych źródeł liczące od 10 do 28 tysięcy ludzi. Wojskiem nominalnie dowodził generał major Magnus Stenbock, w rzeczywistości jednak decydujący głos należał do samego Karola XII. Rozpoczęcie oblężenia i codzienność pod ostrzałem Szwedzi rozbili obóz między Trzeposzem a Mokrem. Już pierwszego dnia rekonesansu miejskich umocnień stanowisko obserwacyjne Karola XII zostało ostrzelane z miasta. Pocisk armatni urwał nogę generałowi szwedzkiemu Bernhardowi von Liwenowi, który wkrótce zmarł. Przez kolejne tygodnie walki miały charakter sporadycznej wymiany ognia. Szwedzi nie dysponowali ciężkimi działami oblężniczymi, które dopiero sprowadzano z Rygi i Karlskrony. Tymczasem obrońcy kontynuowali naprawy i wzmocnienia. Szwedzi zbudowali prowizoryczny most na Wiśle, by sprowadzić faszyny z lewego brzegu. Sytuacja w Toruniu pogarszała się z każdym dniem. Zapasy żywności topniały, a Szwedzi skutecznie odcięli miasto od zaopatrzenia i wody pitnej. Wśród ludności i żołnierzy zaczęły szerzyć się choroby, zwłaszcza czerwonka i szkorbut. Straty spowodowane chorobami były większe niż te poniesione w starciach z wrogiem. Garnizon topniał. Jego realna liczebność spadła poniżej połowy stanu wyjściowego. Kulminacja oblężenia, atak artyleryjski i panika w mieście we wrześniu. Szwedzi zbudowali 4 umocnione stanowiska artyleryjskie, z których mogli ostrzeliwać miasto. 24 września rozpoczęło się intensywne bombardowanie Torunia ciężką artylerią oblężniczą. Pociski zapalające spadały ponad murami. Jeden z nich trafił w wieżę ratusza, gdzie przechowywano zapasy prochu. Eksplozja zniszczyła znaczną część budynku, wywołała pożary w kilku miejscach miasta, a mieszkańcy wpadli w panikę. Orkiestra miejska zaczęła z wież grać sygnał do kapitulacji, co spotkało się z ostrą reakcją dowódcy, który nakazał uwięzienie muzykantów. Ludność coraz głośniej domagała się poddania miasta. Dowództwo garnizonu odrzucało te postulaty, żądając jednak pisemnego uzasadnienia z wyszczególnieniem strat i problemów zaopatrzeniowych. Doszło do demonstracji uzbrojonych mieszkańców, które musiały zostać spacyfikowane przez oddziały saskie. Liczebność garnizonu spadła do około 1300 żołnierzy zdolnych do walki. Nadzieja na odsiecz była coraz bardziej iluzoryczna. Negocjacje kapitulacyjne i wejście Szwedów do miasta 7 października rozpoczęto rozmowy ze Szwedami. Karol XII twardo żądał bezwarunkowej kapitulacji, nie przyjmując żadnych propozycji kompromisowych. 11 października przedstawiciele mieszkańców skierowali do niego petycję, apelując do chrześcijańskiego miłosierdzia i wspólnoty wyznaniowej. Toruń był w większości miastem ewangelickim, jednak szwedzki monarcha pozostał nieugięty. 13 października Rada Wojenna podjęła decyzję o kapitulacji. 14 października o 6 rano Szwedzi wkroczyli do miasta przez bramę chełmińską. Skutki kapitulacji i polityka Szwedów, garnizon saski liczył w chwili kapitulacji 1863 osoby zdolne do walki i 2992 osoby chore. Żołnierzy rozbrojono i wcielono do armii szwedzkiej lub deportowano do Szwecji. Na mieszkańców nałożono kontrybucje w wysokości 100 tysięcy talarów, grożąc zburzeniem miasta w razie odmowy. Szwedzi zarekwirowali broń, amunicję, zapasy, a także zażądali pokrycia kosztów oblężenia, utrzymania sztabu i wysyłki jeńców do Gdańska. Rozpoczęto systematyczne niszczenie miejskich fortyfikacji. Fosy zostały zasypane, dzieła ziemne wyrównane, drewniane elementy murów i wież spalone, barbakany i wybrane baszty wysadzone. Szwedzi opuścili Toruń 21 listopada, kierując się do Elbląga. Polityczne tło, brak odsieczy i konsekwencje dla Rzeczpospolitej. Chociaż działania wojenne toczyły się na terenie Rzeczpospolitej, formalnie nie była ona w stanie wojny ze Szwecją. August II rozpoczął konflikt jako elektor saski, bez zgody Sejmu, a część szlachty z niechęcią patrzyła na jego działania. W czerwcu 1703 roku w Lublinie zebrał się Sejm, zdominowany przez stronników króla, który nie wypowiedział wojny Szwecji, lecz przyjął uchwałę o obronie kraju i monarchy. Pomysł odsieczy Torunia był przedmiotem narad wojennych, jednak brak zaufania między dowódcami, zwłaszcza po klęsce pod Kliszowem, uniemożliwił skuteczną interwencję. Kilka chorągwi operowało w okolicach Nieszawy i Brodnicy, lecz działania te były spóźnione i nie miały wpływu na losy oblężenia. Bilans strat i długofalowe skutki podczas oblężenia: zginęło lub zmarło około 1000 żołnierzy saskich, głównie z powodu chorób. Straty szwedzkie wyniosły około 50 zabitych i 70 rannych. Miasto poniosło ogromne straty materialne. Zniszczony ratusz, archiwum miejskie, katedra świętych Janów, dwór Artusa, wiele domów mieszkalnych i gospodarczych. Kontrybucje opróżniły kasę miejską, a ich spłata wymagała zaciągnięcia pożyczek. Okoliczne ziemie zostały wyeksploatowane przez zwycięską armię, a zniszczenie fortyfikacji na długo odebrało Toruniowi walory obronne. Pełna odbudowa umocnień nastąpiła dopiero po około 100 latach. Pamiątką po tych dramatycznych wydarzeniach był medal wybity przez mennicę toruńską z napisem: Toruń zaatakowany przez Szwedów, opuszczony przez Polaków, z Bożą pomocą dzielnie broniony przez mieszkańców i żołnierzy saskich. Oblężenie Torunia w roku 1703 to nie tylko historia militarna, ale również opowieść o politycznych rozgrywkach, zdradzie, wytrwałości i ogromnych cierpieniach zwykłych ludzi, którzy znaleźli się w samym środku wielkiej historii. programie A słyszałeś, że powojenne losy Elżbiety Zawadzkiej, cień Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa. Elżbieta Zawadzka, postać niezwykle zasłużona dla polskiej konspiracji, po zakończeniu II wojny światowej nie zaznała spokoju. Jej powrót do Torunia w lutym 1945 roku, tuż po wycofaniu się wojsk niemieckich, wydawał się początkiem nowego etapu w życiu. Odnalazła wówczas rodziców i siostrę Adele, choć jeszcze niedawno sądziła, że jej najbliżsi mogli paść ofiarą tragicznych wydarzeń związanych ze sprawą Jaracha. Jednak już po kilku dniach Zawadzka zdecydowała się udać do Warszawy, gdzie nawiązała kontakt z Zofią Franio, działającą pod pseudonimem Doktor. Obie kobiety, mimo oficjalnego rozwiązania Armii Krajowej, czuły się związane złożoną przysięgą i nie zamierzały porzucić idei walki o wolność. Z Warszawy Zawadzka przeniosła się do Poznania, gdzie w ramach delegatury Sił Zbrojnych na kraj podjęła działalność organizacyjną, przyjmując tożsamość Elżbiety Grochowskiej. Zajmowała się organizowaniem łączności oraz kolportażem prasy konspiracyjnej na terenie Wielkopolski i północnych okolic Poznania. Jej zaangażowanie trwało nawet po rozwiązaniu DRZ i powołaniu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, choć sama Zawadzka nie była świadoma powstania nowej organizacji. Lato 1945 roku przyniosło jej rozterki. Rozważała odejście z podziemia, jednak rozmowa z Marią Wittek na przełomie lat 1945 i 1946 przekonała ją do kontynuowania działalności. W 1946 roku Zawadzka rozpoczęła pracę na rzecz odtworzonego przysposobienia wojskowego kobiet PWK, jednocześnie rezygnując z dalszego zaangażowania w działalność konspiracyjną. Utajniła swoją przeszłość w Armii Krajowej, a w tym samym roku ukończyła studia pedagogiczne, zdobywając tytuł magistra. Nowe wyzwania i początki represji. Od wiosny 1946 roku Zawadzka pełniła funkcję kierowniczki referatu do spraw przysposobienia wojskowego kobiet w Gdańsku. Latem tego roku przeprowadziła w Garczynie pierwszy powojenny obóz szkoleniowy PWK. Jesienią przeniosła się do Warszawy, gdzie w Państwowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego odpowiadała za szkolenie instruktorek oraz organizację obozów pracy społecznej. Wkrótce jednak PWK zostało przekształcone w powszechną organizację Służba Polsce. Zawadzka, nie godząc się na upolitycznienie pracy z młodzieżą, zdecydowała się odejść z urzędu w styczniu 1948 roku. Od tego momentu jej kariera zawodowa nabrała innego wymiaru. Została referentem naukowym i asystentką wolontariuszką w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, kierowanej przez profesor Helenę Radlińską. Tam przygotowywała się do napisania rozprawy doktorskiej, koncentrując swoje badania na kształceniu dorosłych kobiet w ramach PWK. We wrześniu 1948 roku rozpoczęła pracę jako nauczycielka w drugim państwowym gimnazjum i liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w Łodzi. Jednak już w lutym 1949 roku z powodu choroby matki wróciła do Torunia. Tam podjęła zatrudnienie w kolejnych szkołach, jednak władze komunistyczne nie uznały jej przedwojennego stażu nauczycielskiego. Dopiero 8 lutego 1950 roku została nauczycielką kontraktową. Zaledwie kilka miesięcy później, 18 maja, zmarła jej matka. We wrześniu tego samego roku Zawadzka rozpoczęła pracę w Państwowej Szkole Stopnia Licealnego dla Pracujących w Olsztynie. W sierpniu 1951 roku Urząd Bezpieczeństwa zaczął interesować się Zawadzką, która w tym czasie prowadziła sprawę cichociemnego Andrzeja Czajkowskiego. 5 września została aresztowana. Powodem miało być odnalezienie 10-dolarowego banknotu w jej mieszkaniu. Spędziła noc w areszcie w Olsztynie. Następnego dnia przewieziono ją do aresztu śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie na Mokotowie. Oskarżono ją o współpracę z siatką szpiegowską kierowaną przez Andrzeja Czajkowskiego oraz jego agentkę Wandę Kryńską, prywatnie matkę Czajkowskiego i siostrę koleżanki Zawadzkiej. Według śledczych Zawadzka miała otrzymać propozycję współpracy przy budowie opozycji antykomunistycznej wzorowanej na polskim państwie podziemnym ze wsparciem z Londynu. Zawadzka odrzuciła tę ofertę, uznając, że nie służyłaby ona Polsce, lecz interesom Wielkiej Brytanii. Śledztwo przeciwko Zawadzkiej rozpoczęło się 7 września 1951 roku. Mimo upływu terminu aresztu tymczasowego był on kolejno przedłużany, a postępowanie zakończono 20 grudnia tego samego roku. Zawadzka została oskarżona na podstawie artykułu 5 dekretu Rady Ministrów z 13 czerwca 1951 1946 roku oraz artykułu 3 ustawy z 28 października 1950 roku zarzucano jej współpracę z Czajkowskim oraz posiadanie waluty obcej. 14 stycznia 1952 roku akt oskarżenia został zatwierdzony. W trakcie jedynej rozprawy 23 stycznia Zawadzka została skazana na 5 lat więzienia za kontakty z Czajkowskim oraz na rok za posiadanie dolarów. Ostatecznie orzeczono 5-letnią karę, zaliczając czas spędzony w areszcie. Jednak na wniosek naczelnego prokuratora wojskowego pułkownika Stanisława Zarakowskiego wyrok uchylono 27 czerwca i skierowano sprawę do ponownego rozpatrzenia. Nowe śledztwo prowadzone od 28 lipca do 28 sierpnia 1952 roku zakończyło się skazaniem Zawadzkiej na 7 lat więzienia i utratę praw publicznych na okres 3 lat. 3 września złożono kolejną skargę rewizyjną, a 25 listopada po raz trzeci rozpatrzono sprawę, by 3 dni później skazać ją na 10 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich, w tym zakaz wykonywania zawodu nauczycielskiego. Wyrok uprawomocnił się 6 grudnia 1952 roku. Więzienny szlak i działalność edukacyjna za kratami 13 grudnia 1952 roku Zawadzka trafiła do więzienia na Fordonie, gdzie przetrzymywano więźniarki polityczne z długimi wyrokami. W listopadzie 1953 roku została przeniesiona do Grudziądza, a w sierpniu 1954 do więzienia dla nieletnich w Bojanowie. Tam na wniosek naczelnika rozpoczęła pracę z osadzoną młodzieżą, ucząc w szkole podstawowej dla więźniarek kryminalnych. Następnie za zgodą władz utworzyła punkt konsultacyjny Liceum Korespondencyjnego w Lesznie, gdzie prowadziła zajęcia dla więźniów zarówno kryminalnych, jak i politycznych. Amnestia i powrót do wolności 10 stycznia 1955 roku. Prezes Najwyższego Sądu Wojskowego, pułkownik Jan Mitek, złożył wniosek o rewizję wyroku i zastosowanie wobec Zawadzkiej amnestii z 1952 roku. Argumentował, że nie ma dowodów na współpracę Zawadzkiej z Czajkowskim, a jej jedynym przewinieniem było niezgłoszenie 1952 roku. Argumentował, że nie ma dowodów na współpracę Zawadzkiej z Czajkowskim, a jej jedynym przewinieniem

0: rozpoczęła starania o wznowienie postępowania karnego na swoją korzyść. Jednak 28 maja 1960 roku Sąd Najwyższy odrzucił jej wniosek. 5 maja 1965 roku zwróciła się z prośbą o zatarcie skazania, a odpowiedź z 20 maja potwierdzała, że nie figuruje w rejestrze skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednak Urząd Bezpieczeństwa, przekształcony później w Służbę Bezpieczeństwa, nie zapomniał o Zawadzkiej. W 1976 roku funkcjonariusze skonfiskowali jej materiały dotyczące ruchu kurierów, które zebrała podczas kwerendy w Studium Polski Podziemnej w Londynie. Lata 1970 oraz 80 to czas nasilonej inwigilacji. Toruńska Służba Bezpieczeństwa prowadziła wobec niej sprawy o kryptonimach Kombatantka, Historyk i Penelopa. Skutkiem tej presji były problemy zdrowotne Zawadzkiej, między innymi choroba serca. Dokumenty dotyczące jej inwigilacji zostały zniszczone w roku 1990. Historia Elżbiety Zawadzkiej to nie tylko opowieść o heroicznej walce o wolność w czasie wojny, ale także dramatyczny obraz powojennych losów tych, którzy nie poddali się komunistycznej rzeczywistości. Represje, inwigilacja i lata spędzone w więzieniu nie złamały jej ducha, a jej postać do dziś pozostaje symbolem niezłomności, odwagi oraz walki o prawdę i sprawiedliwość.
1: Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: K2. To co dziś robimy?
6: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2.
0: Po reklamie.
7: Michał Mrozek, dzień dobry, słuchacie Radia Gra w niedzielę, 17 maja. Inwestycje w Toruniu, kultura, problemy bydgoskiego. Między innymi te tematy będziemy poruszać do godziny 13, a to oznacza, że startuje kolejna odsłona programu Toruński Kalejdoskop. Witam, zapraszam.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na program Toruński Kalejdoskop, a dzisiaj naszym gościem jest radny klubu Wspólny Toruń, wieloletni prezydent miasta, pan Michał Zalewski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Za pół roku w Toruniu wystartuje festiwal Camer Image. Do tej pory Energa Camer Image, od teraz Toruń Camer Image. Miasto przeznaczy miliony złotych, by być sponsorem tytularnym tego wydarzenia. Pan akurat chwalił ten ruch, prawda?
3: No, ruch, który okazał się niezbędny, ponieważ dotychczasowy główny sponsor Energa wycofał się z tego przedsięwzięcia. Camer Image Festival o znaczeniu światowym, bo to już jest pewne, który jest w Polsce akceptowany i przyjmowany jako wizytówka naszego kraju, wrócił do Torunia i wydawało się, że na stałe osiądzie w Toruniu. Wycofanie się Energii pewnie spowodowało jakiś pomysł na zawirowanie, poszukiwanie nowej lokalizacji, ale tak być nie powinno. W związku z tym miasto Toruń zdecydowało się przejąć rolę wiodącego sponsora, tego, który będzie poczynając od roku 2026 kwotą 1,5 miliona złotych wspierał festiwal. To było nieodzowne w tej sytuacji, bo nie wyobrażam sobie, aby festiwal opuścił nasze miasto. To jest naprawdę znakomita promocja Torunia. No ale też trzeba powiedzieć w tym momencie o tym, co jest dla mnie najtrudniejszym przeżyciem. Onegdaj w 2019 roku udało się pozyskać wspólnie 600 milionów złotych na inwestycje, w ramach której również ten festiwal miał funkcjonować. Inwestycję realizowaną na Jordankach, 400 milionów państwo polskie, 200 milionów miasto i wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Rozpoczął się pierwszy etap, jakim jest studio, już budynek widoczny w obszarze, który ma powstać docelowy. Niestety władze, mówię tak, polskie, bo przecież tak chyba w przybliżeniu należy określić, kto taką decyzję podjął, wstrzymują tą inwestycje, mimo że 400 milionów jest zapisane w państwowym wieloletnim programie rozwoju, mimo że 200 milionów toruńskie także jest przygotowane i w części zaledwie wykorzystane na potrzeby tego pierwszego budynku. To jest coś, co chyba wymaga już ostatecznej decyzji i doprowadzenia do realizacji głównego etapu, to 2/3 inwestycji całej.
2: To dość nieoczekiwany scenariusz, bo kiedy jeszcze rozmawialiśmy, kiedy był pan prezydentem, to raczej było pytanie, czy Toruń przypadkiem nie będzie musiał dokładać kolejnych milionów, bo 600 to będzie za mało. Stoi ten projekt, co jest zaskakujące z pana perspektywy. Powiedział pan nawet, że to nieodpowiedzialność rządzących trochę.
3: Tak, to jest nieodpowiedzialność rządzących i ktoś uważnie się temu przyjrzał, mógłby dojść do wniosku, że to jest także marnotrawienie pieniędzy publicznych, bo przecież 400 milionów niewykorzystywane państwowych, niewykorzystywane w pełni, nie mówię o tym pierwszym etapie, ale znakomitej części są po prostu niespożywane, nieużytkowane. To jest też swego rodzaju przewinienie w zakresie korzystania ze środków publicznych. I moim zdaniem naprawdę trzeba się otrząsnąć z jakichś drobnych, egoistycznych zachowań typu, a po co w Toruniu, a po co, bo to inwestycja rozpoczęta za poprzedniego umownie rządu, czy rządu dokładnie, tylko trzeba powiedzieć, jest zadanie i trzeba je zrealizować. To jest coś, co już naprawdę nie powinno podlegać dyskusjom. Czas najwyższy, żeby tak się stało, czas najwyższy, żeby politycy reprezentujący województwo kujawsko-pomorskie oraz Toruń powiedzieli zdecydowanie, ta inwestycja jest wymagana i potrzebna, tym bardziej, że w sąsiednim mieście w Bydgoszczy płynnie i sprawnie są realizowane inwestycje związane z kulturą, czy z szeroko pojętym uprawianiem, pokazywaniem życia artystycznego. No, piękny budynek Akademii Muzycznej, to jest jeden z przykładów, które już jest zrealizowane, ale i kolejny krąg opery i wreszcie ruszająca przebudowa i rozbudowa Filharmonii Pomorskiej, po drodze była przebudowa Teatru Polskiego. To są inwestycje, które są także finansowane z budżetu państwa i no, nie ma co się zastanawiać. Nie wolno dla potrzeb egoistycznych blokować tego typu inwestycji.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.
6: ¡Qué lo que estamos rulay! ¡Empezó el verano! ¡Fuego!
0: To jest Radio Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Naszym gościem jest dzisiaj Michał Zaleski. Przenosimy się w okolice trasy staromostowej, już gotowa według tego nowego projektu. Była taka ingerencja w praktycznie gotową inwestycję, którą prawie pan rozpoczął za swojej poprzedniej kadencji. Ta przebudowa to pana zdaniem taki był symboliczne pokazanie przez nowego prezydenta, że teraz będziemy to robić inaczej, czy tak z perspektywy tych 2 lat może ma to sens?
3: No, trafna ocena ze strony pana redaktora, tak, to było takie symboliczne potwierdzenie. Ja będę robił inaczej, ale także oczywiście za tym szły słowa, o których warto nie powiedzieć, mianowicie wsłuchując się w głosy mieszkańców, czyli no, miasto jest własnością mieszkańców, to nie jest ani władz miasta, ani kogoś innego. Więc tak pan prezydent Gulewski ocenił, że głosy mieszkańców zmierzają do tego, aby to takie zaplecze parkingowe, także skomunikowanie samego targowiska od strony zachodniej było zmienione. No i tak to się zadziało. I ta zmiana ma miejsce i ja tego nie kontestowałem, nie kontestuję. Uważam, że taka jest ocena sytuacji kogoś, kto współcześnie za miasto odpowiada i miał prawo taką decyzję podjąć.
2: Obok Uniwersam straszy, jak straszył, chociaż są kolejne zapowiedzi. Tutaj też pojawiła się jakaś koncepcja deweloperki, jak na nowych koniuchach. Tego wcześniej, w poprzednich latach, w poprzedniej dekadzie raczej nie braliśmy chyba pod uwagę.
3: Myślę, że gdybyśmy się przyjrzeli innym miastom, to pewnie byłoby podobnie. W mieście w Toruniu, tu już wracam do naszego kochanego, mojego miasta, w Toruniu są takie miejsca, które by można nazwać trójkątami bermudzkimi, gdzie jest olbrzymi problem, żeby zmiany miały miejsce, żeby zmiany zachodziły. Pierwszy, który na szczęście już się istotnie zmienia, to był teren po Tormięsie. To starsze mieszkanki i starsi mieszkańcy Torunia to pamiętają. Lata całe, pusty, nic się nie działo, dzisiaj powstaje osiedle. Podobnym terenem jest ten teren, tak jak to się popularnie mówi, po Uniwersamie i również z niewiadomych przyczyn. Właśnie te przyczyny oczywiście zawsze były sygnalizowane i pokazywane, ale tak naprawdę one nie były do końca racjonalne. Ten teren inwestycyjny był niewykorzystywany. Był kiedyś piękny projekt, naprawdę fantastyczny projekt panów architektów Ruca i Pszczulnego. Powstałby tam obiekt tego charakteru, jeżeli chodzi o działalność, jak centra handlowe, jak Plaza czy inne, Kopernikus, ale zupełnie innej architekturze, zupełnie innej wystroju samego budynku. No i temat nie został przeprowadzony, nie został zrealizowany. Dzisiaj pojawiły się propozycje, które pojawiały się wcześniej. Ja z uporem powtarzałem i powtarzam nadal. To nie jest teren dla mieszkaniówki. Prosiłem o to w trakcie obrad Rady Miasta, żeby przeanalizować kwestię mieszkaniówki na tym terenie, żeby nie wprowadzać tam mieszkaniówki, bo to po prostu zdeprecjonuje wartość tego terenu. Ba, co najważniejsze, spowoduje później takie poczucie złego miejsca do zamieszkania ze strony tych, którzy będą tam mieszkali. I dlatego zabiegam o to, żeby ten standard jedyny, który mógłby się tam pojawić, obecności innej niż usługi, wszelkiego rodzaju usługi oczywiście, żeby to ewentualnie był standard hotelowy czy takich apartamentów do wynajmu na krótki okres, to tak. Natomiast mieszkania z takim całodobowym, całorocznym, przez całe życie człowieka pobytem w mieszkaniu, przecież tak w Polsce korzystamy z mieszkań, to moim zdaniem ten teren się do tego nie nadaje. I tak historycznie było. Ja pamiętam ten teren z lat 70., kiedy pojawiały się pierwsze pomysły, nomen omen, także pana Ruca, architekta, ale ojca tego architekta, który zaprojektował pierwszą koncepcję budynku w tym obszarze. Tam mówiło się wyraźnie, to ma być centrum Torunia, nowoczesne, wypełnione usługami, funkcjami, do których przyjeżdża się i przychodzi z Torunia, a teraz z całej metropolii, i taka rola miała być tego miejsca. No dzisiaj te zastanowienia o mieszkaniówce moim zdaniem muszą być naprawdę odłożone ad acta i podstawowe, trzeba wrócić do podstawowego zamysłu wieloletniego, kilkudziesięcioletniego o tym, żeby tam były dominujące funkcje usługi, także z usługami hotelowymi, to powtarzam również, czy apartamentowymi, ale to maksymalne, co może tam się pojawić. Także z usługami hotelowymi, to powtarzam również, czy apartamentowymi, ale to maksymalne.

0: sama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie

0: Z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.

0: Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: Naszym gościem w programie Toruński Kalejdoskop jest dzisiaj wieloletni prezydent miasta, obecnie radny, pan Michał Zaleski. Użył pan słowa metropolia, więc zapytam, czy wierzy pan w sukces metropolii toruńskiej? Zapadłem wielkie boje z prezydentem Bruskim o ZIT. W zasadzie konferencje swego czasu były co drugi dzień i tylko było oświadczenie na oświadczeniu. Z Bydgoszczą nam nie idzie, więc próbujemy na własny koszt, ale z Kikołem, Golubiem, Dobrzyniem dobry krok?
2: Tak. W boju chyba najłatwiej się wielu rzeczy nauczyć. Wspomniał pan o tych naszych utarczkach toruńsko-bydgoskich, o tym spotkaniu z panią, pana prezydenta Rafała i moim u pani ówczesnej wicepremier rządu Rzeczypospolitej, no lat temu pewnie kilkanaście, gdzie no, zostaliśmy postawieni przed krótką alternatywą. Albo panowie się dogadacie i macie na to 15 minut tutaj na korytarzu naszej sali, w której jesteśmy, albo 150 czy 180 milionów euro pójdzie gdzie indziej, poza Toruń i Bydgoszcz. No, wyszliśmy na korytarz i po prostu no, wróciliśmy z potwierdzeniem, że się dogadaliśmy. Było niełatwo, ale był taki najlepszy możliwy zaczyn do prowadzenia tego, co powinno w naszym regionie funkcjonować, tej metropolii bydgosko-toruńskiej. Ja nie zmieniam zdania. To jest rzeczywista wartość tego miejsca, w którym jesteśmy. Miasta duże, nieodległe od siebie, 50 kilometrów.
1: Miasta z S10 za chwilę.
2: Niedługo połączone S10 dodatkowo. Komunikacja kolejowa też po dobrych już rozwiązaniach torowych. I to wszystko powoduje, że tak te miasta tworzą taką wspólnotę aglomeracyjną. Natomiast no, Bydgoszcz powiedziała, absolutnie nie wchodzi w grę. No i kilka lat temu nastąpiło rozstanie i dlatego te metropolie dwie, metropolia bydgoska, metropolia toruńska. No i wiem, że już raczkują podobne rozwiązania w Inowrocławiu, Grudziądzu i Włocławku. Włocławku chyba najdalej zaawansowane. No będziemy mieli takie rozwiązania. No moim zdaniem mamy tylko jedno wyjście. Dobrze współpracować z tymi sąsiadami, którzy chcą być naszymi dobrymi przyjaciółmi. Czyli powiaty chełmiński, golubsko-dobrzyński, aleksandrowski, no i oczywiście powiat toruński. I to jest to, co jest najważniejsze. Infrastruktura komunikacyjna, która powinna ulegać systematycznej poprawie, tworzenie funkcji tam, gdzie one są możliwe do najlepszego rozwoju, a więc na przykład funkcje związane z wypoczynkiem, z turystyką, rozumianą jako czas spędzony gdzieś w miejscach zieleni, w innych powiatach, tutaj to centrum takie miejskie, takie no, związane z nasileniem funkcji także dotyczące kultury, sportu, to w Toruniu. I to oczywiście ma sens i pamiętajmy, że zawsze dodając kolejny potencjał, nawet jak on nie jest wielki, zwiększamy dwukrotnie, albo może inaczej, dodając kolejny potencjał, zwiększamy w sposób wyraźny potencjał tego lidera, w tym przypadku Toruń. A ja o Toruń się martwiłem, martwię i będę martwił.
1: Ale wystąpienie z toruńskiego lotu pan tak skrytykował trochę na sesji Rady Miasta.
2: No tak, bo dla mnie to nie było żadnej konfuzji, że lot toruński i lot metropolitalny mogą funkcjonować równolegle obok siebie, mogą być razem. I nie rozumiałem trochę tej idei, ale no, jak to w Radzie Miasta decyduje większość.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
15: Po reklamie.
16: Czy będzie pan kandydował na prezydenta? To pytanie padnie w kolejnej godzinie toruńskiego kalejdoskopu. Dzisiaj moim gościem w programie jest Michał Zalewski, dziś radny, ale przez ponad 20 lat włodarz ogrodu Kopernika. Do rozmowy wrócimy wkrótce.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Słuchacie programu Toruński Kalejdoskop. Dzisiaj naszym gościem jest radny klubu Wspólny Toruń, wieloletni prezydent miasta, pan Michał Zaleski. Jak to w Kalejdoskopie, teraz trochę tak skaczemy z tematu na temat. Chciałem zapytać o strefę inwestycyjną za Motoareną. Na podpisaniu umowy miasta z Euroklubem pan mówił dla Radia Gra, że te plany tak naprawdę miały już wieloletnią tradycję.
3: Tak. O tak, tam my wtedy planowaliśmy coś, co nazywało się umownie fintechem. To było przedsięwzięcie wspólnie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, przygotowywane w założeniach, w zamiarach. To nie było nic inwestycji, budowy żadnej jeszcze nie było. Założeniem, że cały obszar obecnego, przepraszam, dawnego Polchemu, a więc teren, który miał zapisy umożliwiające realizację usług różnego rodzaju, zostanie objęty tym projektem, no powierzchniowo byłby znacznie większy teren. Ale i tak super, że dojdzie do realizacji tej strefy innowacyjno-technicznej w tym rejonie, że będzie także część terenów nieużywanych dla potrzeb lotniskowych przejętych od Aeroklubu Pomorskiego i że w efekcie to będzie przedsięwzięcie, które da taki napęd w tworzeniu miejsc pracy bardzo w Toruniu oczekiwanych dla ludzi, którzy mają wysokie wykształcenie, którzy mogą pracować w warunkach laboratoryjnych, mogą pracować w warunkach biurowych, mogą pracować w sposób, który będzie zgodny z ich przygotowaniem i zawodem i będą mogli to robić w Toruniu.
2: Powiedzieliśmy o miejscach pracy, więc teraz na dole drabiny mamy dzieci. Kryzys demograficzny dotarł do Torunia. Radził pan w wywiadzie dla Nowości, żeby prezydent Paweł Gulewski zawsze był o krok do przodu ze zmianami w sieci szkół. Teraz te zmiany bardzo naocznie można w mieście zauważyć, siatka okrojona, oddziałów mniej, rodzice protestują.
3: No trochę mi się oberwało w związku z tym, bo usłyszałem informację, że wtedy, kiedy można było 15 lat temu, nic w tej sprawie nie robiłem. No tak gwoli wyjaśnienia dopowiem, że 15 lat temu mieliśmy zupełnie inny problem. Bardzo dużo rodzących się dzieci, później wstępujących w etapy przygotowania przedszkolnego, 3-6 lat, a później do szkoły od 6 czy 7 roku życia. No i to oczywiście nie szukaliśmy rozwiązań idących w kierunku samoograniczania. Natomiast uważnie przyglądaliśmy się sytuacji, jaka jest w mieście, jeżeli chodzi o demografię i to, że rodzi się dzieci coraz mniej, no powodowało też takie pragmatyczne, ale bardzo delikatne działania, które podejmowaliśmy. To, co było najbardziej istotne, to przygotowywanie się do poradzenia sobie finansowego z tą samą ilością oddziałów w przedszkolach. Podobnie ze szkołami, ale tutaj był mniejszy problem, przy mniejszej ilości dzieci. Krótko mówiąc, oddziały mniej liczne. I no, dla mnie to jest rozwiązanie w tej sytuacji. To mniej dzieci w oddziałach przedszkolnych to jest coś, co właściwie nie tworzy dyskomfortu wielkiego dla organizatora tej działalności w sektorze publicznym, czyli dla miasta. Nie tworzy, ponieważ mamy sytuację, w której jak my nie przyjmiemy do przedszkola, to przyjmą przedszkola niepubliczne. My praktycznie 3/4 kosztów niepublicznych pokrywamy. No to jaki ma sens samoograniczanie w własnych przedszkolach po to, żeby te pieniądze i tak przeznaczyć gdzie indziej, prawda? No to raczej nie tędy droga jestem nadal gotów do dzielenia się takimi radami, uwagami, nie z nadzieją, że zostaną one w pełni skonsumowane, ale z nadzieją, że one może trochę inaczej pozwolą spojrzeć na rzeczywistość miejską i oczywiście, jeżeli byłyby takie pytania czy prośby do mnie, chętnie się swoimi spostrzeżeniami podzielę. Tak, dla mnie martwiący jest w tej chwili ten wątek dotyczący likwidacji oddziałów w przedszkolach, szczególnie w przedszkolach, gdzie te oddziały są mało liczne. To tak naprawdę jest równia pochyła do likwidacji przedszkoli. Jeżeli przedszkole liczy 4 oddziały i zamierza się jeden zlikwidować, no nie trzeba się długo zastanawiać, co będzie dalej z tym przedszkolem.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Mamy tu mano! I venga conmigo!

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
2: Naszym gościem jest dzisiaj Michał Zaleski. Jako prezydent spotykał się pan z mieszkańcami Torunia. Te spotkania miały swoją nazwę, nawet Tour de Zaleski. Nie wiem, jak, czy pan z równym uśmiechem właśnie ją odbierał. Paweł Gulewski stawia na media społecznościowe. Chciałem zapytać, czy panu nie brakuje tamtych wizyt na osiedlach? Często trudnych, często te pytania były trudne z punktu widzenia urzędnika, ale jednak był ten kontakt twarzą w twarz.
3: No tak, zdecydowanie powinno mieć to miejsce. Tutaj też to jest moje zdanie, tak na to patrzę z perspektywy wielu lat, tam przerwa była na okres pandemii, ale wielu lat, prawie 20 takich tur organizowanych na terenie miasta, kilkanaście spotkań danego roku. No bo rzeczywiście byliśmy twarz w twarz i świadomość tego, że ktoś ma problem i przychodzi i mówi: panie prezydencie, weź się pan do roboty, to trzeba zrobić, a nie czekać, to nie był tylko przytyk pod moim adresem, to był także impuls. I później wracałem do miejsca pracy i współpracownikami szukaliśmy rozwiązania dla problemu i szukaliśmy też pomysłu, jak sobie z tym poradzić, co mieszkanka, mieszkaniec zgłosił. To jest oczywiste, że w takiej sytuacji ludziom jest trudniej artykułować to, co ich gnębi, ale jak już to robią, to jest to szczere, prawdziwe i myślę, że to naprawdę nie ma sensu rezygnowanie z tego. Tutaj oczywiście pan prezydent Paweł Gulewski organizuje takie spotkania z radami okręgów, no to także mieszkanki, mieszkańcy, to także osoby, no trochę już wybrani poprzez system wyborów do rad okręgów, natomiast myślę, że tak niezręcznie też zabrzmiała wypowiedź pana rzecznika, który powiedział, że nie będzie spotkań z mieszkańcami. No są, bo są z radami okręgów, bo także pan prezydent Gulewski, jak dostaje prośbę, żeby gdzieś się pojawić na spotkaniu, to się spotyka. W związku z tym może bardziej łagodnie należało określić to, że takiego tour de Gulewski nie będzie. Natomiast że spotkania z mieszkańcami są, bo one mają rzeczywiście miejsce.
2: No i tutaj dochodzimy do wniosków, o których wszyscy w Toruniu wiedzą, ale to jest ciekawe. Wielu spodziewało się, że pan będzie totalną opozycją mimo wszystko jako prezydent po 22 latach. To chyba nie w pana stylu. Przed chwilą w zasadzie wszedł pan w buty rzecznika prezydenta, trochę go broniąc, prawda?
3: No tak, tutaj powiem najpierw górnolotnie. Nie kochałbym Torunia, gdybym kogokolwiek, kto wykonuje zadania wobec miasta teraz lub będzie wykonywał za ileś lat, krytykował, potępiał i stawiał w roli kogoś, kto nie zasługuje na akceptację. Absolutnie nie, to nie jest możliwe. Po drugie, proszę spojrzeć nawet na budynek, w którym jesteśmy. To wszystko odzyskało swoją wartość, miarę, renomę w czasach, kiedy ja pracowałem dla miasta. I ja ten cały skarb, łącznie z mostem generał Zawadzkiej, łącznie z Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki i tak dalej, oddałem wolą mieszkańców. Nie to, że ja sobie wybrałem. Nie, mieszkańcy zdecydowali. Wolą mieszkańców trafiło to w ręce kogoś następnego. No nie można kogoś, kto ten najważniejszy dla człowieka skarb. Ja oddałem 1/3 życia, prawie, no może 1/4 życia dla miasta. I to powstało. I ja nie mogę teraz powiedzieć, no to ten, kto się tym opiekuje, tym moim umownie skarbem, to teraz będzie tylko potępiany. Nie, ja widzę bardzo wiele dobrych działań, które są prowadzone w mieście, a jeżeli mam jakieś spostrzeżenia, tak jak deklarowałem, gotów jestem się nimi dzielić, to może być ta łyżka dziegciu w tym wszystkim, taka dwuczęściowa. Po pierwsze to, że ja rzeczywiście mówiłem o chęci radzenia, rozmów, przekazywania swojego doświadczenia, no ale minęły 2 lata i no, odzewu nie było, więc to jest ten kawałek tej łyżki dziegciu. Drugi kawałek łyżki dziegciu to był taki trochę śmieszny dzisiaj, ale wtedy mnie trochę to zdziwiło. Mianowicie, jak podsumowywany był rok 2024, to zarówno pan prezydent, jak i przewodniczący rady rozpoczynali podsumowanie od maja 2024, jakby miesiące styczeń, kwiecień w ogóle nie istniały. No wtedy ja odpowiadałem rzeczywiście za Toruń, no ale to powiedziałem to na sesji i mam nadzieję, że teraz już takiego postępowania wobec tego, co było przez kogoś innego robione, nie ma i nie będzie.
1: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radio Gra. Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
5: Kraftowy kebab, Adana kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z piec

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Po reklamie.
6: Radio gra. Hity pełne energii.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Naszym gościem w programie Toruński Kalejdoskop jest dzisiaj wieloletni prezydent miasta, obecnie radny, pan Michał Zaleski. Który kierunek polityki samorządowej Pawła Gólewskiego, no, panu nie odpowiada?
3: Tak to uprościć to się nie da, chyba rozmiar polityki samorządowej jest olbrzymi. Przecież to słowo polityka tutaj się plącze, ale tak naprawdę to jest gospodarka. To jest od oświaty poczynając poprzez kulturę, inwestycje drogowe, na utrzymaniu porządku, czystości kończąc. I w każdym tym z tych zakresów jest większość działań prowadzonych i robionych dobrze, a jeżeli zdarzają się jakieś potknięcia, no, w niektórych sytuacjach, już wspomniałem przed chwilą, no to zdarzają się, to nie jest nic, co wynika pewnie ze złej woli, a raczej z takiego, no, po prostu tempa życia, które ja też miałem w tym tempie życia, swoje potknięcia i swoje słabości, których później dopiero się mogłem sam wobec siebie z nich rozliczyć, a mieszkańcy mnie rozliczyli w wyborach.
2: A nie mieliśmy czasu i okazji wcześniej o to zapytać, czego pan tak żałuje najbardziej z niezrealizowanych rzeczy? Czy to ta olsztyńska, która wystartowała kilka tygodni temu? Czy to jest inwestycja, której faktycznie nie udało się mimo, no, zapowiedzi rok w rok? Jesteśmy już o krok. To już pamiętam, że na antenie Radia Gra mówiliśmy chyba od 2014.
3: No tak, i może dlatego, że mówiliśmy o tym, że rok po roku wydawało się, że już chwyciliśmy olsztyńską za nogi i że już prawie, że mamy swoje pieniądze, tylko te zewnętrzne, a tam na zewnątrz mówiono nie, na olsztyńską nie dostaniecie, możecie dostać na inne drogi, chociaż był omawiany ten odcinek Staromostowej, to jest w ramach takiej umownie rekompensaty 60 milionów złotych, druga część tych 60 milionów to jest Grudziącka, rejon tego wielkiego ronda przy skrzyżowaniu Strobanda i ta przebudowa Grudziąckiej, no tak to było, wtedy wydawało się, że za mało na olsztyńską, w związku z tym odstępowaliśmy i tak pewnie rok, drugi, trzeci. Może i dlatego tak to w takich charakterystycznych miejscach nie umieściłbym tego, co mogę żałować, że nie doszło do realizacji. Ja mówiąc szczerze, żałuję tego, że nie udało się doprowadzić do momentu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla trzeciego mostu drogowego w Toruniu. Bo to wtedy by przesądzało, że on będzie w konkretnym miejscu, w konkretny sposób zbudowany, że nie jest w tej chwili budowany, ale będzie kiedyś. Natomiast pojawił się ten pomysł takiego mostu tramwajowo-pieszego, zupełnie nowej lokalizacji, jakby ten most zachodni, on się ślimaczy, mówiąc tak obrazowo, bo studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe powoli dochodzi do skutku, no ale ciągle mam nadzieję, że dojdzie i wtedy ten rozkład potoków ruchu w Toruniu będzie równomierny. Tylko przypomnę, że kiedy budowaliśmy nowy most generał Zawadzkiej, to wydawało się, że w zupełności wystarczy na 30-50 lat. Po 10 latach okazało się, że obydwa mosty są wykorzystane i ten trzeci byłby, nie tylko jest oczekiwany, ale byłby rzeczywiście dla potrzeb ruchu wymagany w naszym mieście. Tak, to tak bardzo subiektywne spojrzenie moje na to, co mogłoby być przygotowane do takiego etapu, o którym powiedziałem.
2: Ostatnie pytanie. Czy będzie pan ponownie startował w wyborach na prezydenta Torunia?
3: To już na takie pytanie odpowiadałem i odpowiadam niezmiennie. Nie, to 21 lat i 6 miesięcy to ten czas, w którym wykonywałem zadania prezydenta w mieście Toruniu i to jest czas, który mógł dać wszystko. I gorycz porażki, i radość sukcesów, i świadomość, że robię to nie dlatego, że muszę, a dlatego, że kocham miasto, że to, co robię, jest dla mnie wielką miłością. I wreszcie, że są także rzeczy, w których mogę powiedzieć spokojnie, pokolenia zapamiętają moją obecność w Toruniu jako tego, który uczestniczył w takich zmianach widocznych w naszym mieście. Nie, to zresztą mam trochę taką zasadę, no, tak już zupełnie prywatnie, nie wchodzi się dwa razy do tej samej wody. To wprawdzie powiedzenie z czasów armii legionów, ale ja to utrzymuję też w swoim życiu. Natomiast oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość, to współodpowiedzialność za miasto z pozycji radnego bądź inne funkcje, które pozwolą mieć oko na to, co w mieście, to oczywiście tak.
2: Zawsze będzie też okazja, aby przybył pan ponownie do studia Radia Gra. Naszym gościem był dzisiaj radny klubu Wspólny Toruń, pan Michał Zalewski. Dziękujemy serdecznie za spotkanie.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: MediaExpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
0: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Wow, ale masz wypieki.
3: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
2: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
3: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
4: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Po reklamie.
8: Słyszeliście o Nocy Otwartych Sądów? Takie wydarzenie odbędzie się w Toruniu, a w tej godzinie toruńskiego kalejdoskopu zaprosi na nie Sławomir Nowacki, dyrektor Sądu Rejonowego w naszym mieście. Porozmawia z nim Piotr Olszowski. Zostańcie z nami.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
2: To jest Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM. Jesteśmy w Radiu Gra, również na portalu Gra FM. Piotr Kolszowski, dzień dobry, kłaniam się nisko. Witam bardzo serdecznie mojego i waszego, drodzy słuchacze i słuchaczki i gościa. Jest z nami pan Sławomir Nowacki, dyrektor Sądu Rejonowego w Toruniu. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
2: I już wygląda i brzmi, że będzie poważnie. Ale może jednak nie do końca, ponieważ o rozprawach sądowych nie będziemy mówić. Chociaż kto wie, może gdzieś tam w którymś momencie. Natomiast na pewno głównym punktem naszej rozmowy będzie nadchodząca noc otwartych sądów, która również w sądzie rejonowym, nie tylko w sądzie okręgowym w Toruniu, wiem, że też będzie, ale
3: zgadza się.
2: Teraz skupimy się na sądzie rejonowym i teraz wyjaśnimy, bo to też nie wszyscy muszą kojarzyć. Sąd rejonowy to jest ten nowy, piękny, duży sąd przy Warneńczyka, który jest. I od tego też chciałem zapytać, panie dyrektorze, jak wam się pracuje w tej lokalizacji nowej i ile to czasu minęło od przeniesienia się w to miejsce?
3: Decyzję o budowie sądu rejonowego nowego podjęto w 2012 roku. Budowa rozpoczęła się w 2018 roku i po niespełna 3 latach w 2021 roku w czerwcu wprowadziliśmy się do nowej siedziby. Owszem, jest to taki dość monumentalny budynek składający się z dwóch brył. Łącznie jest to prawie 18 tysięcy metrów kwadratowych. No, przenieśliśmy tam wszystkie wydziały z wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie całego Torunia, poza zespołami kuratorskiej służby sądowej. Także tak, dobrze nam się tam pracuje.
2: Dobrze, wygodnie, dużo miejsca, a te początki jak wyglądały? Pracownicy gubili się trochę, bo na 18 tysiącach metrów kwadratowych to myślę sobie, można się zgubić chyba już.
3: Jasne, że tak. No, budynek jest ogromny. Mamy blisko 40 sal sądowych, 10 wydziałów, 4 oddziały, które jakby zarządzają całą infrastrukturą, z biuro obsługi interesantów. No i rzeczywiście na początku mieliśmy problemy jakby w poruszaniu się, w logistyce po całym obiekcie.
2: Pracownicy dostawali mapki na przykład?
3: No nie, aż tak źle nie było, ale wszystko szybko się ogarnęliśmy i w tej chwili idzie nam sprawnie wszystko, poruszanie się po budynku.
2: W jednym budynku, w jednym miejscu, ale przypomnijmy na chwilę, jak to przed 2021 rokiem wyglądało, bo to było kilka lokalizacji w absolutnie różnych punktach miasta. To sprzężenie w jednym miejscu ułatwia sprawę, usprawnia komunikację?
3: Zdecydowanie. Taka centralizacja jest odpowiednia. Komunikacja między wydziałami, komunikacja między poszczególnymi budynkami zawsze była utrudniona. Przewożenie poczty, informowanie pracowników, no to zawsze, przepraszam, naszych petentów, to było dość skomplikowane. Miejsca parkingowe, no wszystko sprawiało jakieś tam problemy, nie? Także nowy budynek, nowa lokalizacja wszystkim pomogła.
2: I ten wyjątkowy budynek i funkcjonujące w nim wydziały i pracujących pracowników będzie można podziwiać, obserwować przy okazji nadchodzącej nocy otwartych sądów. Proszę powiedzieć, co to za inicjatywa, czy jego autorstwa i skąd się taki pomysł wziął?
3: Inicjatorem wydarzenia jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W tej chwili impreza ma jakby już charakter cykliczny. Kolejny rok pojawia się w przestrzeni. To jest jakby dobrowolna inicjatywa sądów, czy chcą przystąpić, czy nie. My pierwszy raz w tym roku przystępujemy. Impreza będzie miała miejsce w dniu 22 maja w godzinach od godziny 16 do 20.
2: Czyli można powiedzieć, że w tak dużym wymiarze po raz pierwszy będzie można ten, cały czas jeszcze o nim mówię, nowy sąd, bo to jest nowy sąd w Toruniu, obejrzeć. Wcześniej takiej okazji pewnie nie było.
3: Nie było. Oczywiście sędziowie prowadzą w ramach edukacji prawnej wycieczki po sądach. Korzystają z tego różne organizacje, szkoły średnie, szkoły podstawowe, ale takiej skali wydarzenia, które to chcemy zaproponować, jeszcze nie było.
2: Rozumiem. Powiemy sobie na pewno w kolejnej części naszej rozmowy już za chwilę o tych atrakcjach, które czekają na wszystkich, którzy pojawią się w trakcie nocy sądów. Przypomnijmy raz jeszcze na koniec tej pierwszej części rozmowy, jaki to termin, jaka data?
3: 22 maja.
2: 22 maja. Noc otwartych sądów również w toruńskich sądach i sądzie okręgowym, i sądzie rejonowym, a właśnie z dyrektorem sądu rejonowego rozmawiamy o tym, co nas będzie tego dnia czekało i w jakich godzinach, o tym za chwilę jeszcze w szczegółach. Zostańcie blisko radia.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: nigdy nie przeminą.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Gra.
8: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Kalejdoskop Radia Gra na 88,8 FM. Przypominam, dziś naszym gościem jest pan Sławomir Nowacki, dyrektor Sądu Rejonowego w Toruniu. Dzień dobry, witam raz jeszcze, a mówimy o Nocy Otwartych Sądów, czyli pięknej inicjatywie, która już 22 maja, czyli w piątek to dokładnie będzie, Toruński Sąd Rejonowy będzie można odwiedzić i wziąć udział w różnego rodzaju wydarzeniach, które będą miały miejsce w Sądzie Rejonowym. Co ciekawego w planie i w której godzinie dokładnie te animacje dla osób z zewnątrz, nie pracowników, nie petentów, będą się rozpoczynały?
3: Cała impreza rozpoczyna się od godziny 16. Jakby przed budynkiem sądu będziemy mieli stoisko, swoje stoisko, duże policja, będzie to pokaz sprzętu policyjnego, będzie motocykl, będzie łódź, będzie też technikę kryminalistyki, będzie dostępne stoisko promocyjne. Takim fajną rzeczą będzie też możliwość oznakowania swojego roweru. Policja jakby taką usługę będzie świadczyła, także też zapraszamy.
2: Czyli to nie tylko zwiedzanie stricte sądu, ale tych służb, które dla sądów albo w imieniu sądów często pracują i pomagają. Również tutaj mam na myśli wspomnianą policję chociażby.
3: Dokładnie. Będziemy też mieli stoisko Fundacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu o mediacji. Będzie można się dowiedzieć na temat, jak mediować, jaki jest sens mediacji, bo wiadomo, że no, fajnie jest, jak część spraw kończy się w sądzie już na poziomie mediacji, bez jakby dalszego procesowania. Swoje stoisko też będzie miała adwokatura, Izba Adwokacka w Toruniu. Będzie można przeprowadzić jakby rozmowy, dyskusje z adwokatami, jak to wygląda od ich strony. Kolejnym takim rzeczą fajną do obejrzenia będzie pokaz ksiąg wieczystych bez tajemnic. To będzie prezentacja ponad 100-letnich zbiorów z zasobów naszych archiwów ksiąg wieczystych. Jest dość ciekawa rzecz. Niektóre księgi to są takie dosyć spore, jak to się mówi, grundbuchy. To są jeszcze księgi, które są zapisywane ręcznie na temat z obszaru terenów, budynków i innych rzeczy.
2: Rozumiem, głównie tutaj na terenie Torunia.
3: Na terenie jurysdykcji Sądu Rejonowego w Toruniu, czyli powiat toruński.
2: I to są zbiory, które faktycznie fizycznie w tej chwili stacjonują, są w budynku Sądu Rejonowego?
3: Zgadza się. To są jeszcze takie grube książki opowiane w skórę, z takim ciekawym... No, oglądanie tego zawsze mi sprawia przyjemność, nie? Bo to jest jakby stara szkoła, stara tradycja, pismo, jak to wygląda. No, coś fajnego. Warto zwiedzenia i obejrzenia.
2: No bo teraz tak to nie wygląda. Wystarczy wspomnieć ostatnią informację. Nie wiem, czy to już jest aktualne, że w pewnym stopniu z ksiąg wieczystych będzie można nawet w M-Obywatelu korzystać. Mam na myśli tę wszechobecną cyfryzację, więc już teraz nie ma tego pisma
3: odręcznego. Owszem, cyfryzacja bardzo mocno jakby weszła do sądownictwa i to, o czym pan redaktor wspominał, też będzie miało miejsce, ale to jeszcze nie dziś, nie? Ale rzeczywiście to się realizuje powoli.
2: A zapytam o to miejsce do przechowywania. Jak jest jakieś specjalne miejsce w budynku Sądu Rejonowego do przechowywania tych ksiąg?
3: To jest archiwum ksiąg wieczystych. Mhm. Specjalne pomieszczenie, w którym się mieszczą właśnie te księgi, nie?
2: I teraz będzie można tam wejść i zobaczyć.
3: Nie, tak dobrze nie będzie. Księgi będą
2: trochę.
3: Księgi będą wyeksponowane w holu głównym, nie? Przy pracowników ksiąg wieczystych.
2: Okej. Okay. Za chwilę wrócimy do atrakcji, ale muszę przy tej okazji właśnie skorzystać, zwłaszcza żeby nam to nie umknęło. Będą takie przestrzenie sądu, które nadal gdzieś tam jednak są zamknięte dla oglądających, tych, którzy wchodzą. Rozumiem, że to nie jest tak, że nagle będziemy mogli każdy zakątek sądu sobie obejrzeć.
3: No tak. To, o czym pan redaktor mówił, to będą wycieczki oprowadzane przez naszych sędziów, którzy również biorą udział w akcji. Będzie wyznaczona trasa, będziemy można wejść do archiwum, znaczy, przepraszam, nie do archiwum, do aresztu, do pokoju niebieskiego, czyli tam, gdzie są przesłuchiwane osoby nieletnie. Zwiedzimy salę sądową taką, w której są osądzone osoby niebezpieczne. Taka będzie wycieczka szyta na miarę w obszarach, na co dzień, których ludzie tak bezpośrednio nie mają dostępu, nie? Na tą część wydarzenia obowiązują zapisy. O godzinie 17 w jednej z sal będzie miała miejsce symulacja procesu Baladyny w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej nr 16 w Toruniu. Będzie tak jakby pełne odzwierciedlenie procesu Baladyny, nie? Będzie adwokat, będzie oskarżony, będzie ława, będą ludzie.
2: I temu procesowi można się przyglądać, przesłuchiwać, jak rozumiem.
3: Owszem, na tą atrakcję mamy przewidzianych około 55 miejsc dla widzów.
2: O kolejnych atrakcjach powiemy sobie za chwilę w trzeciej części naszej rozmowy. Przypominamy raz jeszcze, 22 maja, noc otwartych sądów. Ktoś może mylić albo kojarzyć z nocami otwartych muzeów, bo to też jest wydarzenie, które ma miejsce w dużej skali. Tutaj skupiamy się stricte na sądach i tak właśnie w sądzie rejonowym w Toruniu. Moc takich atrakcji niedostępnych na co dzień będzie również miała miejsce w trzeciej części naszej rozmowy. Do tego tematu wrócimy.
1: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radio Gra.

0: hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: Kalejdoskop Radia Gra w Radiu Gra na 88,8 FM. Jesteśmy też na portalu Gra FM, a mówimy, przypomnę, o nadchodzącej nocy otwartych sądów, która w sądach na terenie całego kraju jest realizowana. U nas w Toruniu również i w sądzie rejonowym, i w sądzie okręgowym tego rodzaju atrakcje będą miały miejsce. Dziś rozmawiamy z panem Sławomirem Nowackim, dyrektorem sądu rejonowego w Toruniu. Raz jeszcze przypomnę, to ten duży, piękny sąd przy Warneńczyka funkcjonuje od 5 lat. Kiedy to w czerwcu było, panie dyrektorze?
2: Zgadza się.
1: W czerwcu 2021 roku, w szczycie pandemii, jeszcze warto to wspomnieć. I być może też trochę z tego powodu ta możliwość odwiedzin, zobaczenia tych przestrzeni, ale nie tylko z tego, przede wszystkim z tego powodu, że to sąd była ograniczona, a teraz noc otwartych sądów, więc można wejść do środka, zobaczyć wiele takich miejsc, których na co dzień zobaczyć nie możemy, 22 maja. Ale nie tylko oglądanie wnętrz, ale też branie udziału w różnego rodzaju procesach, symulacjach takich procesów będzie miało miejsce. Co jeszcze mamy w planie zajęć, panie dyrektorze?
2: Mianowicie, kolejnym takim punktem fajnym jest, znaczy inaczej, wszystkie punkty są fajne, ale takim kolejnym symulacją procesu jest proces Rity Gorgonowej, oskarżonej i skazanej za zabójstwo córki lwowskiego architekta, u którego pani Rita pracowała. Warto wspomnieć, że ten proces miał charakter poszlakowy i są opinie, że współcześnie w tych czasach wyrok mógłby paść zupełnie inny, mogłaby być uniewinniona.
1: Bo to jest historia z lat 30. ubiegłego wieku.
2: Zgadza się, ale szczegółów aż tak dokładnych nie chciałbym ujawniać ze względu na charakter tego wydarzenia.
1: I to jest symulacja, którą będą prowadzili studenci prawa.
2: Tak, to będą studenci prawa ze Stowarzyszenia ELSA Toruń.
1: Również biorący udział w nocy otwartych sądów. Dużo atrakcji, liczba miejsc, co zrozumiałe, ograniczona. W jaki sposób zapisać się na te atrakcje, jak z nich skorzystać? Oczywiście tutaj ostrzegamy, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna, a wiemy, że zainteresowanie ogromne. Więc ta liczba miejsc może się zmieniać w każdej chwili, nawet teraz, zgadza jak się o tym mówimy.
2: Tak jak pan redaktor wspomniał, niektóre wydarzenia, znaczy niektóre atrakcje z tego wydarzenia mają charakter zamknięty, obowiązują zapisy. I tak jest między innymi z procesem Baladyny i z procesem Rity Gorgonowej. Mamy też jeszcze takie na zapisy wydarzenie Obywatelski Monitoring Sądów, czyli spotkanie z członkami Fundacji Codewatch, na które też bardzo, bardzo zapraszamy. No i też nasze wycieczki, które są oprowadzane przez sędziów naszego sądu. Na to wydarzenie również obowiązują zapisy. A wszystkie inne atrakcje, jak przegląd ksiąg wieczystych, spotkanie z mediatorami, z adwokatami, jest bez zapisów.
1: Czyli to, jak pojawimy się 22 maja po 16, to na pewno nie zostaniemy odprawieni z kwitkiem w sądzie, tylko z którejś z atrakcji na pewno będziemy mogli skorzystać.
2: Oczywiście, że tak. No, atrakcji jest dużo. Samo to stanowisko policji przed sądem, które będziemy, prezentacja sprzętu policyjnego, prezentacja technik kryminalistycznych, znakowanie rowerów. No, będzie dużo atrakcji takich, które będzie można skorzystać.
1: Proszę powiedzieć, w jaki sposób, gdzie ta rejestracja, w jaki sposób się zapisywać?
2: Informacje na temat zapisów są na BIP-ie naszego sądu. Jest adres podany: administracja@toruń.sr.toruń.gov.pl. I tam będzie można przez tym kanałem jakby zgłaszać chęć uczestnictwa w tych zamkniętych wydarzeniach.
1: To jeszcze na koniec zapytam, bo rozmawialiśmy chwilę jeszcze poza anteną, że już teraz, jeszcze przed nocą otwartych sądów, zainteresowanie jest ogromne. Też przekonujecie się o tym, że społeczeństwo, że obywatele chcą wiedzieć, jak sądy funkcjonują, chcą zobaczyć je od środka, niekoniecznie w tych sytuacjach, w których one, czyli sądy się przydają, ale rzeczywiście, żeby bez żadnych konsekwencji ani konieczności rozwiązywania przykrych historii w naszym życiu zobaczyć.
2: Charakter wydarzenia jakby świadczy o tym, że sądy otwierają się na lokalną społeczność. Musimy mieć, drodzy państwo, też świadomość, że sądy to nie tylko wtedy, kiedy nas ktoś wzywa, oskarża. No, w sądzie można załatwić szereg spraw takich naszych codziennych. Mamy Wydział Ksiąg Wieczystych, mamy Wydział KRS, Wydziały Cywilne, gdzie można pozałatwiać swoje takie rzeczy codziennie tak naprawdę, nie? To nie jest tak, że ktoś nas oskarża, idziemy do sądu jako oskarżeni albo jako świadkowie, nie? Niekiedy po prostu zwykłe takie nasze bytowe rzeczy są w sądzie załatwiane, dlatego też, charakter wydarzenia ma taki cel, aby przybliżyć sądownictwo społeczeństwu.
1: Czyli obalamy kolejny mit, podobnie jak ten związany ze straszeniem dzieci policją. Sądu też nie należy się bać.
2: Dokładnie.
1: Do tego zachęcamy. I zachęcamy też do wzięcia udziału w Nocy Otwartych Sądów. A naszym gościem był pan Sławomir Nowacki, dyrektor Sądu Rejonowego w Toruniu.
2: I jeszcze chciałbym, drodzy państwo, podziękować wszystkim tym osobom i organizacjom, które jakby dosyć aktywnie wspierają tą akcję, biorą udział w wydarzeniach. To m.in. Fundacja Codewatch, Szkoła Podstawowa nr 16 w Toruniu oraz Stowarzyszenie ELSA. I co najważniejsze, pracownicy naszego sądu. Dziękuję bardzo.
1: Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy. Już nie możemy się doczekać 22 maja od 16, a więcej szczegółów na stronach internetowych Toruńskiego Sądu Rejonowego. Dziękuję bardzo serdecznie za wizytę.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop. W Radio Gra. Radio Gra.

0: time.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowit.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Fort Jakuba ma się zmieniać na lepsze, a to za sprawą Fundacji Kosmos, która, nazwijmy to, przejmuje obiekt. Z Anną Lamers o planach fundacji w kolejnej godzinie programu Toruński Kalejdoskop porozmawia Artur Stochla. Zostańcie z nami.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Artur Stochla, dzień dobry. Decyzją Pawła Gulewskiego, prezydenta miasta, najstarszy fort w mieście, fort Świętego Jakuba, nie trafił pod młotek, a został objęty kuratelą Fundacji Kosmos. Jak fundacja planuje ożywić to miejsce, w jakim stanie i czym jest fort Świętego Jakuba, opowie nam dzisiejsza gościni, Anna Lammers z Fundacji Kosmos.
3: Jest na pewno po pierwsze jednym z najstarszych obiektów fortecznych w Toruniu. Jest pozostałością w zasadzie po forcie redditowym. To taka rzadka rzecz, która tak naprawdę w Toruniu były niewiele takich obiektów, ale przede wszystkim w ogóle mało takich obiektów się zachowało. Generalnie były to obiekty, które były dość szybko zmieniane, dość szybko również modyfikowane i czasami nawet rozbierane jeszcze przez samych twórców, czyli wojska pruskie, czyli państwo pruskie. A tutaj akurat ta reddita, cały ten budynek tak naprawdę ze swoim założeniem oraz właściwie z dużą częścią stoku bojowego zachował się w bardzo dobrym stanie. To jest naprawdę rzadkość. Zachował się głównie dlatego, że od pewnego etapu został wykorzystywany na koszary. Tam były koszary wojsk pruskich, potem wojska polskie, a potem po wojnie od lat 50. mieszkali tam ludzie przecież. Tam były 47 mieszkań. Dopiero w 2018 roku ostatnie osoby się wyprowadziły. I to spowodowało, że obiekt ten zachował się naprawdę w bardzo dobrym stanie, ale też ciekawym. Bo te przestrzenie, które były wielokrotnie przerabiane do różnych celów, jakich służył ten obiekt, powodują taką specyfikę naprawdę interesującą tego obiektu, że jak teraz wprowadzamy osoby, które oprowadzamy po tym zabytku, to pokazujemy zarówno i tą część mieszkalną, i tą część typowo wojskową, i liczne przeróbki, na przykład klatki schodowe nie pasujące jedna do drugiej, a już chyba największą atrakcją jest wchodzenie w takie dzikie, małe jakieś klatki schodowe, wychodzi się w zupełnie innym miejscu i najciekawsze jest to, że osoba, która naprawdę się interesuje fortyfikacjami, powiedziała mi, proszę cię, nie zostawiaj mi tutaj, nie wyjdę sam.
2: W jakim stanie jest ten obiekt?
3: No w stanie jest, no właśnie, z jednej strony w stanie jest tragicznym, no bo jest rozkradzione są wszystkie możliwe instalacje, pobite właściwie wszystkie szyby. A z drugiej strony to jest mocny obiekt forteczny. On kiedyś płonął i naprawdę stoi po dziś dzień. Strop jest w bardzo dobrym stanie, co jest szczególnie ważne, no bo tutaj najczęściej następują degradacje. Wymaga oczywiście licznych nakładów, ale sama konstrukcja budynku, naprawdę bądźcie spokojni, stoi i stać będzie.
2: Skoro stać będzie, no to bardzo dobrze, to nas uspokoiło, to nas cieszy, ale domyślam się, że na pewno przed wami wiele prac, już pierwsze porządki były, prawda? A co jeszcze panujecie?
3: No w najbliższym czasie sprzątanie, jeszcze raz sprzątanie, ale również wprowadzanie tam zwiedzających. Chcemy pokazywać wyjątkowość tego obiektu, chcemy go oswajać, chcemy ludziom pokazywać, że to jest fajne dziedzictwo, że to nie musi być mroczne, że to nie musi być smutne, tylko że to może być naprawdę świetna przestrzeń też do wspólnych działań. Część powiem, a część zostawię, że tak powiem, w tajemnicy. Bardzo szeroko rozmawiamy ze społecznością i artystów, i ze społecznością akademicką, i z dawnymi mieszkańcami. Na pewno powstaną na dzień dobry właściwie dwa muzea, można powiedzieć, w tej przestrzeni, takie na razie małe, skromne, z uwagi na właśnie warunki budynku, ale opowiadające historię niekoniecznie wojskową. Mamy w Toruniu Muzeum Twierdzdoru, nie ma co robić konkurencji. Ale fortyfikacje są emanacją tak naprawdę rewolucji przemysłowej pierwszej i drugiej. Tak naprawdę to dzięki rozwojowi technologii tak naprawdę te forty musiały się też rozwijać, bo też armaty, które miały niszczyć te forty, musiały się rozwijać. I o tym będziemy chcieli na pewno opowiedzieć. A druga to Toruń był miastem przygranicznym. I to jest też ciekawa bardzo historia, bo ona jest nie tylko, ona oczywiście ma wpływ na to, że te forty się rozwijały, ale jest też opowieścią o zwykłym życiu nas, tutaj mieszkańców Torunia czy Aleksandrowa Kojewskiego, który już był za granicą.
2: Co też jakby na dzień dzisiejszy jesteście w stanie albo możecie pokazać, bo jak sama wspomniałaś, ten obiekt jednak wymaga wiele pracy, więc domyślam się, że nie wszędzie może być bezpiecznie.
3: Poza tym, że jest dużo śmieci, można brodzić w starych parasolach oraz niewyobrażalnej ilości butów, to zagrożenia większego i takiego, powiedziałabym, fizycznego nie ma, prawdę powiedziawszy. Więc tutaj raczej ograniczamy zwiedzanie do czasu i właśnie zaśmiecenia. To jest tą przeszkodą. Tak, do końca, do święta twierdzy się musimy jeszcze umawiać. pod numerem telefonu, bądź też przez fanpage'a, który już istnieje. Poświęcie Twierdzy Toruń, czyli 6-7 czerwca, kolejne weekendy, każda sobota, każda niedziela, 11-15. Jesteśmy i zapraszamy do zwiedzania.
2: Mówiła Anna Lamers z Fundacji Kosmos. Do rozmowy wracamy po przerwie.
1: Toruński kalejdoskop.
0: Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid.
10: Po reklamie.
0: To jest...

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Wracamy do rozmowy z Anną Lammers z Fundacji Kosmos i zaczynamy od pytania, czy nie brakuje im rąk do pracy i nie potrzebują wolontariuszy do pomocy.
3: Oj tak, doskonale trafiłeś z pytaniem, dlatego że tak, tam jest ilość pracy, która jest niewyobrażalna. Ale drugą częścią tego wszystkiego jest atmosfera, która jest. Bo z jednej strony potrzebujemy wolontariuszy do tego, żeby przyszli, pomogli nam sprzątać, a z drugiej strony za każdym razem gotujemy obiad. To budowanie społeczności dookoła tego obiektu poprzez wolontariat też jest bardzo ważnym aspektem naszej działalności. My myślimy o tym obiekcie właśnie w kontekście wspólnoty, wspólnego dobra, które ma być też wspólnie tworzone. Więc każda nowa osoba, a średnio po każdym takim sprzątaniu zostaje 3 do 5 osób tak na trwałe, już nie mówię przez tydzień, tylko przez lata. I ta społeczność nie tylko jakby pracuje na tym obiekcie, ale też coraz bardziej uwrażliwia też kolejne obszary ludzkie, prawda, na tę specyfikę budynków fortecznych. Co powoduje, że ja już coraz rzadziej słyszę, o Boże, całe życie mieszkałem koło fortu i nie wiedziałem, że on istnieje. Ostatnio przyszła pani na przykład w bardzo eleganckiej sukni i w butach na koturnie i bardzo przeprosiła, że ona dzisiaj nie może sprzątać, bo prawda, strój nie pozwala, ale ona na pewno przyjdzie następnym razem, bo jej koleżanka powiedziała na piwie, że tam jacyś wariaci sprzątają. I ona przychodzi. Więc to jest najpiękniejsze w tym wszystkim.
2: Piękna historia, jak ludzie potrafią się jednoczyć i walczyć o wspólną sprawę. Już powoli tutaj będziemy zamykać ten temat Fortecy Świętego Jakuba, ale muszę powiedzieć, Aniu, że słuchacze no, tego nie mogą zobaczyć, ale być może słyszą po głosie, ale widzę, że ten fort przetrwa i że on jest wśród ludzi, że on cię tak osobiście cieszy.
3: On mnie bardzo cieszy i powiem szczerze, że naszemu panu prezydentowi będę do śmierci za to wdzięczna i wiem, że nie tylko ja, tylko cała polska społeczność forteczna, kiedy przekazałam tą informację, to naprawdę korki strzelały i w Krakowie, i w Przemyślu, i w Gdańsku, i w Warszawie, że o Giżycku nawet nie wspomnę. Bardzo często pozbywamy się tego dziedzictwa, tak naprawdę nie rozumiejąc jego wartości. Ale w momencie, kiedy zaczynamy ją adaptować, kiedy zaczynamy tam działać, właśnie jak w tych miastach, gdzie wspomniałam, nagle się okazuje, że jak w Krakowie, w Centrum Kultury o 23 w poniedziałek nie ma gdzie samochodu zaparkować, bo tyle ludzi korzysta i oni są niesamowicie dumni. Oni opowiadają, jak to w naszym forcie, który tutaj stał, prawda, można inaczej wykorzystać. Te przestrzenie są takie fascynujące, tam co drugi oprowadza. Chociaż zupełnie się na tym nie zna, ale kocha.
2: Właśnie jeżeli chodzi o te zabytki, to chciałem cię również zapytać, tutaj sobie pozwolę płynnie przejść do tematu bydgoskiego przedmieścia, na którym również nomen omen właśnie w tej chwili się znajdujemy. Należysz do Rady Okręgu Bydgoskiego Przedmieścia i chciałbym zapytać, co tam ciekawego słychać na tym bydgoskim przedmieściu?
3: Na bydgoskim przedmieściu dużo ciekawego jak zwykle słychać. Na pewno ze świeżych tematów no to mamy dwa. Jedne to są ptaki, konkretnie gołębie. Akurat wczoraj mieliśmy posiedzenie Rady Okręgu i to jest, myślę, temat, na którym bardzo warto się pochylić. Bo myślę, że to jest problem, który dotyczy całego miasta. To nie jest problem tylko naszego terenu. Są to gołębie, które dziko gniazdują, które są często utrapieniem i plagą tak naprawdę. Tak? Każdy, kto gdzieś na dłużej wyjechał i zostawił balkon otwarty, doskonale wie, o czym ja mówię. I czy to jest Rubinkowo, Skarpa, Grębocin, czy nie wiem, Podgórz, czy Bydgoskie, to dokładnie ten sam problem ma. Zaproponowaliśmy właśnie wypracowanie systemowych rozwiązań. Tak się akurat złożyło, że była również pani reprezentująca fundację wspierającą ptaki. Był też przedstawiciel Wydziału Środowiska i Ekologii i staramy się jako Rada Okręgu razem z tymi organizacjami stworzyć wspólny plan dla miasta, to znaczy może jakieś ptaki, które będą odstraszały na przykład pustułki, czy też na przykład ograniczenie populacji poprzez, jak się okazało, można fałszywe jajka wkładać, czy na przykład nasączać ziarno czy pokarm jakimiś środkami antykoncepcyjnymi po prostu. Także temat, myślę, bardzo ważny i ogólnomiejski. No i druga sprawa dzieje się. Jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, to złożyliśmy w ramach spotkania z panem prezydentem w zeszłym roku taki wniosek budżetowy o stworzenie szlaku turystycznego po bydgoskim przedmieściu. No i nie ukrywajmy, dzieje się właśnie w tej chwili to. Został ogłoszony konkurs, został wyłoniony wykonawca, no nie ukrywam, że to jestem ja, akurat tak się złożył, ale tak, w ogóle angażuję całą Radę do tego. Wspólnie chcemy przygotować fajne takie trzy trasy po bydgoskim przedmieściu.
2: Mówiła Anna Lammers z Fundacji Kosmos i z Rady Okręgu Bydgoskiego Przedmieścia. Wracamy po przerwie.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wow, ale masz wypieki.
3: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
2: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
3: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cent tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Witam w trzeciej i ostatniej części rozmowy z Anną Lamer z Fundacji Kosmos, ale również przedstawicielką Rady Okręgu Bydgoskie Przedmieście. Przed przerwą rozmawialiśmy m.in. o zmianach i pomysłach na nowe atrakcje w tej części Torunia. Teraz poruszymy temat bezpieczeństwa w oparciu o niedawny atak na bydgoskim przedmieściu, ale również podczas naszej rozmowy z Anną zwróciłem uwagę na to, że chociaż bydgoskie przedmieście nieustannie się rozwija, to jednak jakby lokali użytkowych i gastronomicznych ubywało. Stąd też moje pytanie, czy istnieje realna szansa na to, żeby zmienić obecną sytuację i jak można by przyciągnąć przedsiębiorców do tej zabytkowej dzielnicy?
3: No myślę, że dwutorowo, ale w pierwszej kolejności musiały być preferencyjne czynsze, bo to jest bardzo duży problem, prawda? Nawet w programie rewitalizacyjnym, a przecież bydgoskie przedmieście jest objęte, prawda, programem rewitalizacyjnym, ponieważ jest zdegradowanym terenem. Więc preferencyjne warunki właśnie tak, żeby ta kawa mogła kosztować ludzkie pieniądze. Żeby ten przedsiębiorca nie wydawał ogromnych kwot na wynajęcie, a tak mamy na przykład w kwadracie na Fałatach, gdzie są stawki jak na Starym Mieście. Więc to powoduje, że jakby trudno jest tam utrzymać się takiej gastronomii, szczególnie tej małej, gdzie pracuje osoba zazwyczaj, która jest właścicielem tego obiektu, prawda? Więc tutaj jakby stawki wynagrodzenia to już jest dalszy problem. I to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka też, że ja z kolei się bardzo boję tego, że w pewnym etapie pojawi się bardzo dużo apartamentów u nas. I że wyprze to tych naturalnych mieszkańców, których mamy wspaniale przewieszanych. Bo bydgoskie przedmieście jest specyficzne. Częściowo w nim mieszkają ludzie, którzy, prawda, kupują drogie mieszkania i apartamenty, ale mamy też bardzo dużo osób autochtonów, którzy tutaj znaleźli się właściwie przypadkowo po wojnie w ramach mieszania, prawda, społecznych eksperymentów mieszania mieszkańców, ale oni już też są bardzo zżyci. Oni najczęściej mówią, że ja tu jestem z Bydgoskiego, to jest moja okolica, prawda, nikogo nie tkną, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Więc nie chciałabym wylewać trochę dziecka z kąpielą, ale też myślę, że pojawienie się turystów w takim zrównoważonym rozwoju turystycznym może też wpłynąć na to właśnie, że te lokale gastronomiczne, które mam nadzieję, że nie będą miały muffinek za 20 zł, tylko będą właśnie miały takie demokratyczne ceny, że będzie mogła i moja sąsiadka, pani Halinka, ale też ten turysta z Krakowa sobie usiąść razem i coś wspólnie zjeść.
2: Chciałem też podpytać o kwestię bezpieczeństwa, bo tutaj nie ukrywam, że może nie skupiać się tutaj na tym temacie, który miał ostatnio miejsce z tym człowiekiem, którego na szczęście się udało złapać, ale jak właśnie wygląda kwestia bezpieczeństwa na bydgoskim przedmieściu? Ja wiem doskonale, że już to, co było kiedyś, to już jest za nami na szczęście, ale czy mieszkańcy tutaj czują się bezpiecznie po prostu?
3: Mam wrażenie, że coraz bardziej. Też przypominam sobie, że jak na posiedzenie Rady Okręgu naszej przed pan dzielnicowy nowy, pan policjant i powiedział, słuchajcie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Czy wy zauważyliście, że pod Żabką już nie stoją? To było zawsze takie miejsce newralgiczne. I ja od tego dnia zaczęłam specjalnie tamtędy przejeżdżać na rowerze, jadąc na Radę Okręgu, jakby nie skracając sobie drogi inaczej, i tam naprawdę już nie stoją. Czyli generalnie mam wrażenie, że główne punkty zapalne, czyli Żabki, które wszyscy mieszkańcy wiedzą doskonale, o czym mówię, stały się już bezpieczne. Ja prywatnie, mówiąc szczerze, mieszkam od lat tutaj w różnych częściach bydgoskiego przedmieścia i nigdy nie czułam się zagrożona. Więc trudno jest mi powiedzieć, natomiast mam wrażenie, że to zdecydowanie tak czy tak z roku na rok jest coraz lepiej. Oczywiście, że zdarzają się osoby pod wpływem, tak? I one się zdarzają, no na Chomińskim Przedmieściu już się kiedyś zdarzyła taka osoba, też pamiętam. Więc jakby no to się dzieje, natomiast no ja się czuję bezpieczna i mam wrażenie, że nie tylko ja.
2: Cóż mogę więcej dodać? Nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu zaprosić w imieniu własnym, ale również twoim do Fortu Świętego Jakuba, ale również na bydgoskie przedmieście.
3: Tak, dokładnie tak. Zapraszamy was serdecznie i na Jakuba, i na bydgoskie. Trzeba spacerować, sezon się zaczyna. Chodzimy, kroki, kroki, kroki. A w Jakubie również schody, więc jakby naprawdę będzie fitness pierwsza klasa.
2: Dziękuję bardzo, Aniu, za rozmowę.
3: Dziękuję również.
2: Naszym gościem była Anna Lamers z Rady Okręgu Bydgoskie Przedmieście, jak również Toruńskiej Fundacji Kosmos. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Po reklamie.
7: Słuchacie programu Toruński Kalejdoskop. Mówiliśmy dzisiaj już o inwestycjach, samorządzie, problemach bydgoskiego. Czas na kulturę. W tej godzinie Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska porozmawia z reżyserem z Torunia, Ryszardem Krukiem. Zostańcie z nami.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Katarzyna Grochowalska-Brzeskowska, dzień dobry, słuchacie Toruńskiego Kalejdoskopu w Radiu Gra. Ze mną dzisiaj toruński reżyser i scenarzysta Ryszard Kruk, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
2: Jesteś tak zapracowanym człowiekiem, że będziemy rozmawiać o dwóch projektach twoich, czyli o filmie, który powstaje, Być jak Jerka, i o filmie, który niedługo zobaczymy w toruńskiej odnowie, czyli Piernikarki, ale zaczniemy od tego właśnie filmu, do którego zdjęcia teraz właśnie wystartowały, czyli Być jak Jerka. To film dokumentalny, będzie to taka podróż do świata wyobraźni malarza Jacka Jerki i tak naprawdę interesuje mnie, jak doszło do tego projektu, bo to są zawsze ciekawe historie, jak opowiadasz o tym, jak to się zaczęło, jak doszło do danego projektu.
3: Tutaj była taka sytuacja dość spontaniczna. Zostałem zaproszony na wernisaż, właściwie zakończenie wernisażu w odnowie wystawy, na które to zakończenie było właśnie takim też spotkaniem z autorem. No i doszło do rozmowy z panem Jackiem i powstał taki pomysł, żeby że ja robię filmy i tak dalej, i po prostu moglibyśmy rozpocząć współpracę, czy spotkać się i porozmawiać, no bo wernisaż, no to nie jest momentem, żeby on podjął decyzję od razu, tak, robimy, żeby mnie poznał, co zrobiłem ja do tej pory i jaki mam pomysł na film, bo to było decydujące na pewno.
2: No właśnie, jeżeli chodzi o pomysł na film, to nie będzie taki standardowy chyba film dokumentalny.
3: Stwierdziłem, że tym bardziej, że pan Jacek chciał, żeby film był o malarstwie, żeby już nie wracać do czasów, kiedy robił plakaty, czyli taka klasyczna biografia, urodził się, skończył studia i co się działo, tylko na pewno oczywiście elementy biografii jakieś się pojawią, bo inspiracje to również świat dzieciństwa i na pewno jakieś elementy, ale to nie będzie taka klasyczna biografia, tylko będzie to film właśnie o sztuce, o tym, jak się ta sztuka rodzi, i o inspiracjach. No, spróbujemy wejść w ten świat. Trochę się śmieję, bo to jest tytuł Być jak Jerka, czyli trochę tak jak być John Malkovich. Wejdziemy do głowy pana Jacka.
2: Też nie wiem, czy dobrze pamiętam, że chyba ma powstać dzieło, tak? W trakcie powstawania filmu.
3: Tak, to jest taka też fajny pomysł, powstał w czasie naszego spotkania już takiego roboczego, żeby to nawet pan Jacek zaproponował, że ja mogę namalować obraz, tylko malowanie obrazu, i właśnie teraz rozmawiamy jeszcze do końca, no już mamy trzy tematy, ale nie jest to takie też proste, no bo te obrazy są bardzo w jego twórczości, no są bardzo różne, tak? I po prostu teraz wybrać jeden, który no na pewno nie będzie odzwierciedlał całej twórczości, ale myślę, że pokaże w sposób, w jaki też mistrz pracuje. No i zaczniemy od tych szkiców, od taki zeszyt jest, szkicownik, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, która czy element, którego chyba nikt nie widział do tej pory. No i są rysunki, są pastele, no i na końcu oczywiście są akrylowe już takie te główne dzieła.
2: I też powstaną animacje obrazów.
3: Tak, no i zanimujemy. Nie chciałbym, żeby to tak po prostu zanimować obraz, to żeby to miało, żeby ta animacja też była z wyczuciem i wchodziła również w zdjęcia, które będziemy robić w naturze, tak, po prostu, bo tutaj jakby zderzą się dwa światy, ten świat, który, bo pan Jacek mówi właśnie, że ten świat w jego obrazach to jest jego świat, który działa według jego reguł. No, przykładem są zwierzęta, że siedzą przy ognisku, lis z królikiem, tak, że sobie nic nie robią, ale generalnie tam jest, nie działają prawa grawitacji i tak dalej. No po prostu jest jego świat na jego zasadach, a żyje w świecie innym. I teraz te, jak te światy się przenikają, no tutaj jest naprawdę też dla nas twórców też pole do uruchomienia wyobraźni również i zaproponowania czegoś też, tak.
2: A po przerwie powiemy o tym, gdzie będzie można spotkać Ryszarda Kruka z kamerą. Ale to po przerwie, zostańcie z nami.
1: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii.

0: /specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl. Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie. To jest Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra. Ze mną ponownie Ryszard Kruk, toruński reżyser, scenarzysta. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Rozmawiamy o filmie Być jak Jerka. To film, który powstaje, do którego zdjęcia właśnie wystartowały. No i zgodnie z obietnicą muszę cię zapytać, gdzie spotkamy cię z kamerą?
3: Na pewno w Toruniu, bo tutaj się pan Jacek Jerka urodził. Dzieciństwo spędził, no i też studiował. Tutaj taką dzielnicą jego jest Bydgoskie Przedmieście. Bardzo często wspomina park i mówi wprost, że wskazuje wręcz obrazy, które są inspirowane parkiem miejskim. Też obszary nadwiślane. No i ta zabudowa taka specyficzna dla Bydgoskiego Przedmieścia. Secesja, Pruski Mur. No już mamy dużo lokacji wybranych i są też inspiracje.
2: Tak, na konferencji pamiętam, jak prezentowałeś jedną z kamienic, która była bardzo podobna do kamienicy przedstawionej na obrazie. Więc...
3: Tak. I też mamy takie podwórko, które też będziemy aranżować, czyli to będą nie tylko animacje, ale również będziemy starali się właśnie tą aranżować rzeczywistość. No oczywiście Starówka też, bo też w jego obrazach, szczególnie tych dedykowanych Toruniowi. Ale na przykład też myślę o zdjęciach w Grudziądzu, tam jest ten spichrz, który jest nad Wisłą, jest bardzo jerkowski. Zresztą żona pana Jacka jest z Grudziądza i on Grudziądz też zna. No i tam te tramwaje grudziądzkie też jeżdżą po Starówce, to te szyny tramwajowe, tramwaje też są jakimś elementem niektórych obrazów. No także, no ale jednak Toruń jest tutaj tym głównym miejscem. No i oczywiście Bory Tucholskie, czyli mistrz tam, inspiruje się miejscami, w których przebywa. Na pewno też już mamy miejsca, taka stodoła ze skrzydłami odlatująca jak trzmiel wielka. No to są już inspiracje ze wsi.
2: I czeka was też wycieczka do Wrocławia.
3: Tak, to jest bardzo, bardzo ważny element filmu, bo udało się pozyskać wytwórnię filmów fabularnych we Wrocławiu, czyli to jest producent, który będzie naszym koproducentem mniejszościowym, ale to jest, no tam powstał Twój Wincent, no czyli to są filmy, które mają nominacje oscarowe czy na dużych festiwalach. Także no Chłopi, teraz wiem, że tam jest realizowana też Lalka. No jest to jedna z najlepszych wytwórni filmowych w Polsce i Europie. Także bardzo liczę, tam będziemy pracować na dużych takich halach z green screenami i postprodukcja, czyli część tych animacji ma powstać tam właśnie.
2: Jak myślisz, co będzie największym wyzwaniem przy tworzeniu tego filmu? Czy właśnie ta część tworzenia animacji, czy właśnie praca w terenie, czy może spotkania w pracowni z panem Jackiem?
3: Ja myślę, że tutaj cały czas ten scenariusz jest napisany, ale to nie jest pod kątem scenariusza i opowiedzenia tego. Głównie chciałbym opowiadać obrazem, chociaż słowem też, ale ten scenariusz, znalezienie, dotarcie do tego momentu, kiedy się ten powstaje pomysł, no jakby nam się to udało, to będzie bardzo ciekawy film, nie tylko dla fanów, których jest dużo, fanów twórczości mistrza, ale myślę, że dla każdego po prostu zobaczyć, jak się kreuje sztukę, to jeżeli uda się to uchwycić, będzie najtrudniejsze, ale to jest wyzwanie i myślę, że no ja się cieszę, że mam takie wyzwanie. Mam nadzieję, że to się uda, po prostu uda. No, pracujemy nad tym, a pan Jacek jest bardzo otwarty. Mamy różne pomysły, różne są do wykorzystania miejsca i myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawy film. Też ma uruchamiać, tak sobie hasło takie wymyśliłem, że on ma uruchamiać wyobraźnię u widza.
2: I efekty zobaczymy za rok.
3: Za rok, w maju. Zobaczymy, bo to czy będzie maj, czerwiec, bo może być na którymś z toruńskich festiwali, na przykład na Tofifeście może być premiera, ale no najchętniej bym ten film zgłosił i miał premierę na krakowskim festiwalu filmowym, bo to jest najważniejszy chyba w Europie, jeden z ważniejszych na pewno festiwali filmów dokumentalnych.
2: Mhm. Czyli za rok film Być jak Jerka, ale już niedługo w Toruniu odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu Piernikarki i o nim powiemy po przerwie. Zostańcie z nami.
0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: Grupa TRB, Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl. oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.

0: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: Radio gra. Hity pełne energii.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radiu Gra.
2: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam ponownie. To jest Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra. Ze mną Ryszard Kruk, toruński reżyser. Witam ponownie.
3: Witam, dzień dobry.
2: Dla osób, które teraz dopiero do nas dołączyły, powiem, że rozmawialiśmy już o filmie Być jak Jerka. To film dokumentalny, do którego zdjęcia właśnie startują. Ale teraz, zgodnie z zapowiedzią, powiemy o filmie Piernikarki, bo już 24 maja w toruńskiej Odnowie odbędzie się pokaz przedpremierowy tego filmu. A premierowo będzie można go zobaczyć też na Tofifeście. To na przełomie czerwca i lipca. O piernikarkach już rozmawialiśmy nieraz, ale tutaj poproszę cię, żebyś powiedział tak w pigułce, co zobaczymy na ekranie, oczywiście nie zdradzając wszystkiego.
3: Myślę, że ciekawe w tym filmie jest to, oczywiście są bohaterki, są kobiety, jest to historyczna opowieść, jest 7 pań z jakby 6 miejsc, bo 2 panie są z koła gospodyń wiejskich bronisławianki. Pokazujemy te różne miejsca związane z tradycjami piernikarskimi i chyba też w tym filmie no, jest ważne, że pokazujemy, że te że to nie są tradycje jakieś takie tylko muzealne, ale że to są tradycje, które są autentycznie żyją i pokazujemy te panie, które, dla których jest to pasja życia. No, czyli też ten piernik jest znów bohater.

0: drugiego, w zasadzie pierwszego planu. Myślę, że to jest bardzo nie tylko dla Torunia, też ciekawa historia, taka no, pozytywna można powiedzieć, bo panie, które idą za swoją pasją, osiągają sukces zawodowy.
1: To kogo zobaczymy na dużym ekranie i gdzie się pojawiliście z kamerą?
0: Pani doktor Anna Kornelia Jędrzejewska, która jest dyrektorką Muzeum Kręgowego obecnie w Bydgoszczy. Tam ona prowadzi warsztaty też piernikarskie, ale no, wywodzi się z Torunia, to tworzyła Muzeum Piernika. Jest też pani wiceprezes Fabryki Cukierniczej Kopernik Anna Kowalska, która tam pracuje całe życie. Pokazujemy, jak wygląda proces tworzenia pierników. Małgorzata Mikulska-Wernerowicz, szefowa działu historii toruńskiego piernika w Muzeum Okręgowym w Toruniu, która odpowiadała za pisanie. W zeszłym roku no, dostaliśmy wpis na listę niematerialnego dziedzictwa te tradycje piernikarskie. Pani Małgorzata Mikulska-Wernerowicz była no, osobą, koordynatorem, główną osobą piszącą wniosek z sukcesem. No i obecnie staramy się już o UNESCO dla tych tradycji, czyli o taki wpis międzyświatowy. Dwie panie z Koła Gospodyń Wiejskich Bronisławianki, pani Anna Patyk i pani Elżbieta Pińska, robią pierniki, w których są ziemniaki. Tak? To też będziemy mogli zobaczyć, będziemy w kuchni i też opowiadają no, też o tej swojej pasji. Beata Prankę-Zdziebło, twórczyni form do piernika figuralnego, do form w ogóle piernikarskich, rzeźbi te formy. To jest jedna z dwóch, podobno z dwóch kobiet w Polsce snycerek tego typu. No i Dorota Swobodzińska, to jest szefowa piernikarni starotoruńskiej Torunianki Cafe. No twórczyni tych miejsc, które tworzyła od podstaw, od takiej jednoosobowej działalności. No to są oczywiście przykłady, bo takich pań, które działają w świecie piernika, to nie jest więcej, no ale
1: no film ma też swoje ograniczenia czasowe.
0: Ograniczenia, to nie jest książka, która może mieć tak 500 stron, a my tutaj mamy film, który ma 45 minut. Też odwiedzaliśmy takie miejsca jak Pasiekę na przykład. Byliśmy w Pasiece, także są pszczoły też w filmie, i które robią miód, czyli te elementy, z których składa się piernik, albo u pana Babalskiego w Młynach. To są takie etiudy, tak? Też jest o przyprawach, jakby etiudy w filmie, takie krótkie przerywniki. Bo też nie chcę za dużo mówić, no ale to jest też ważny element. Myślę, że to jest takie kino historyczne, ale nie rewolucyjne, tylko takie pozytywizm z romantyzmem trochę wymieszany, bo znów to jest tak jak w moich poprzednich filmach, w tym przypadku bohaterki jakby wywalczają sobie taką swoją sferę wolności pracą i pasją swoją, tak? Wszystkie panie będą na pokazie i będą też pierniki, również te z ziemniakami, ale też z fabryki Kopernik. Też Beata Prankę-Zdziebło zrobi pierniki z swoich form piernikarskich. Też będzie można wszystkiego skosztować. Taki to jest kulinarny jeszcze dodatek, akcent na premierze.
1: A przypomnę, premiera 24 maja, w niedzielę w toruńskiej odnowie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Ryszard Kruk i zapraszamy oczywiście na film. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
2: Toruński kalejdoskop. Toruński kalejdoskop. W Radiu Gra.

0: Toruński kalejdoskop powoli zmierza do końca. Jak to w kalejdoskopie bywa, poruszaliśmy przeróżne tematy. Od samorządu, przez kulturę, w imieniu swoim i całego zespołu, który przygotował te 4 wywiady z Michałem Zaleskim, Sławomirem Nowackim, Anną Lammers i Ryszardem Krukiem. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego, niedzielnego popołudnia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
15: Po reklamie.

No i jest, znowu mamy weekend, czyli taki najfajniejszy czas w tygodniu, bo możemy w końcu na chwilę zapomnieć o pracy i cieszyć się tym popołudniem. A że pogoda za oknem dzisiaj wybitnie barowa, no to spokojnie można sobie po obiedzie poleżeć na własnej kanapie. No, można też na cudzej, my nie wnikamy. Sylwia Pawłowska, dzień dobry.

Ian Rimes w Radiu Gra. Macie swój ulubiony kolor? No pewnie tak, znajdą się też tam po drugiej stronie i tacy, którzy mają swoją ulubioną markę samochodu, liczbę, która przynosi szczęście. Okazuje się, że my Polacy mamy też swoją ulubioną porę roku. W takim razie, który miesiąc stoi na czele całej tej dwunastki? Na pewno o tym jeszcze powiemy.

0: Halo Radio gra i hity pełne energii od samego rana. Okazuje się, że maj rządzi w Polsce. Statystyki nie kłamią. Większość z nas właśnie maj uważa za ten ulubiony miesiąc. No i faktycznie, no bo kto nie lubi majówki, kwitnących kwiatów czy pierwszych truskawek, prawda? W maju można nareszcie posiedzieć na zewnątrz, bo dni, wiadomo, robią się coraz dłuższe, a po zimie w końcu dostajemy takiego porządnego kopa energii.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
0: A jeżeli ktoś w maju szuka miłości, no to wiadomo, maj podkręca szanse. Kto jeszcze nie próbował, niech koniecznie wpisze w kalendarz. No wiadomo, żeby nie zapomnieć.

0: Niedzielne popołudnie z Radiem Gra płynie sobie we własnym tempie, a za nami noc muzeów, ale w całym kraju wiele miejsc i instytucji świętuje już od piątku, czyli przez cały ten weekend. No, fakt jest faktem, że najlepiej po muzeach chodzi się nocą, bo wtedy jest naprawdę strasznie fajnie. Skorzystaliście? Kto był, pewnie jeszcze nie doszedł do siebie po tej ilości selfie z dinozaurami czy rycerzami.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
12: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.
17: Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Niedzielne popołudnie gra. Uczniowie klas ósmych pewnie już rzucili zeszyty w kąt. Dla maturzystów to ostatnia prosta. No i będzie można w końcu zamienić matematykę na hamak. Znajdzie się też czas na spotkania z ekipą, wakacyjne love story, no i legalne nic nie robienie. No bo kto wytrzymał tyle stresu, temu wakacje się po prostu należą.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: 439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: Balance. Zdrowit.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na VW do

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

Vox po 14 w Radiu Gra. Mówią, że gdy w maju często grzmot, no to rośnie wszystko w lot. No i dobrze, niech rośnie, niech nam trochę popada, bo deszcz w maju też jest potrzebny. No, chociaż nie ma co ukrywać, chyba wszyscy wolimy słońce. Sylwia Pawłowska, witajcie w to niedzielne popołudnie.

Hity pełne energii i Shania Twain w Radiu Gra. Jakie są wasze ulubione owoce? Zadano nam Polakom ostatnio takie właśnie pytanie. I zaraz wam powiemy, jakie były odpowiedzi.

0: Niedzielne popołudnie i september z nami w Radiu Gra. Jakie są ulubione owoce Polaków? No, kochani, królowa jest tylko jedna i to jest truskawka. Aż 41% ankietowanych twierdzi, że truskawka to jest ich owoc numer jeden. Dopiero kolejne miejsca zajmują jabłka, czereśnie, maliny, gruszki, śliwki i borówki, dumnie zwane jagodami. No i teraz bardzo ważne pytanie. Jak nie dać nabić się w zagraniczną truskawkę? Wiecie?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Jednym słowem, jak odróżnić polską truskawkę od tej zagranicznej? No, wrócimy jeszcze do tego tematu.

0: No i tak fajnie gra to niedzielne popołudnie. Grają też hity pełne energii, a na horyzoncie już niestety czai się poniedziałek. No bo dla większości to znowu budzik, kawa i wieczne wrzuć mi to proszę na maila. No ale są i tacy, którzy po turboaktywnym weekendzie marzą. Marzą, żeby wpaść do biura, no i w końcu złapać oddech od tych rodzinnych maratonów i odwiedzin. Czyżby praca to był taki nowy sposób na odpoczynek?
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze.

0: Sound and Grace w Radiu Gra. Apka mObywatel nie zwalnia tempa, dostała właśnie świeżą aktualizację i aż dwie nowości na pokładzie. No i teraz pytanie, co jest po pierwsze, no i co po drugie? Sprawdzimy dla Was po 15.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

No i takie hity też bierzemy ze sobą do samochodu, no bo to są hity pełne energii w Radiu Gra. Mamy niedzielne popołudnie, a po nocy muzeów w ten weekend mamy też, uwaga, Dzień Wolnej Kultury. A to się, kochani, idealnie składa, bo w niedzielę nigdzie nie musimy się spieszyć, no i wszystko możemy robić wolniej. Wolniej wstajemy, pijemy kawę, wolniej rozkręcamy to popołudnie. Dlatego taka wolna kultura w taki wolny weekend idealnie nam się tu wpasowała. Sylwia Pawłowska, witajcie ponownie.

0: Pełna energii Tina w Radiu Gra. Obywatel znów się zmienia. Właśnie wjechała nowa aktualizacja i dwie gorące nowości. Uwaga, numer jeden to jest wyszukiwarka, dzięki której wiadomo, dokumenty i usługi znajdziemy szybciej, a numer dwa to jest zgłaszanie wolnego internetu. O co w tym chodzi? Jak wam się internet wlecze, wrzucacie info w apkę, a Obywatel podobno ogarnia sprawę. Jak? No właśnie tego też jestem ciekawa.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
8: Ale tak po kosztach.
9: Masz to w Brico.
10: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowid. Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
18: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
19: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: Po reklamie.
21: To jest Radio Gra.

0: Liminok w Radiu Gra, a dzisiaj wieczorem żużlowe emocje na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, bo czas na szóstą kolejkę żużlowej PGE Ekstraligi, no i pojedynek Wrocław kontra Toruń. Z nami w studiu Michał Mrozek. Michał, chyba będzie grubo.
1: Może to nie są derby, ale na pewno jeden z ligowych klasyków ostatnich lat. Starcie Betard Sparta Wrocław kontra Press Toruń to gwarancja emocji. W zeszłym sezonie drużyny jechały ze sobą aż 4 razy. Rok temu kluby z Wrocławia i Torunia mierzyły się w półfinale. Na Motoarenie torunianie wygrali 52-38, a w rewanżu we Wrocławiu było 47-43 dla Sparty. Oba zespoły jechały także rok temu we Wrocławiu w końcówce fazy zasadniczej i to nie było przyjemne spotkanie dla Torunian, którzy wtedy wysoko przegrali 34-56. Obie drużyny w tym roku też mierzą wysoko, są w czołówce tabeli po 5 ligowych kolejkach. Wrocław ma na koncie 3 zwycięstwa, Toruń o 1 zwycięstwo więcej. I jeszcze kilka słów o awizowanych składach na dzisiejszy mecz. Gospodarze stawiają na Kurca, Janowskiego, Kowalskiego. Pojedzie Biuli, Łaguta, Andersen i Kowolik. Skład Torunian prezentuje się następująco: Dudek, Lambert, Blydorn, Mikkelsen, Sajfudinow, Kawczyński i Duchiński. Mecz startuje o 19:30.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: No i tak wam grają hity pełne energii w Radiu Gra. Mamy niedzielne popołudnie, weekendowa meta już prawie osiągnięta. Także odpoczywajcie, wypoczywajcie, relaksujcie się, ile się da.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Płacisz Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj...
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i...

0: Dekors u nas przed 16 w Radiu Gra, a dzisiaj w kalendarzu 17 maja Sławomir i Weronika mają swoje 5 minut, a do tego mamy oficjalny dzień pieczenia. No, los chyba przemyślał sprawę, imieniny są, ciasto jest, odmówić? No, nie wypada.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara?
5: No.
6: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wow, ale masz wypieki.
9: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
8: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
9: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
11: Dzień dobry, sąsiadce.
12: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
11: To do zobaczenia.
12: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
13: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
2: Po reklamie. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Sylwia Pawłowska, dzień dobry. Mamy niedzielne popołudnie. Ósmoklasiści odpoczywają, maturzyści też mają weekend, ale przerwy od maja niestety nie mają alergicy. No bo w maju alergicy mają przepłakane, przesmarkane i generalnie przekichane. Ale spokojnie, jesteśmy z wami w całej tej niedoli. No co zrobić? Maj nie pyta, maj pyli.

0: Magic System w Radiu Gra. Ma i to czas, kiedy truskawki wjeżdżają bez ograniczeń, ale zawsze pojawia się pytanie, jak odróżnić nasze polskie truskawki od tych nie naszych. Okazuje się, że to wcale nie jest takie trudne i jeżeli owoc wygląda tak, jakby uciekł z siłowni, czyli jest podłużny, bledszy u góry, no i kompletnie nie pachnie, to raczej nie jest nasza polska gwiazda. Nasze truskawki są mniejsze, totalnie czerwone, z zielonymi szypułkami, no i zapachem takim, że aż ślinka cieknie. Specjaliści od truskawek radzą, zanim kupisz, powąchaj.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super, no to jak dołączyć?
6: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na VW do

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: No i tak muzycznie przeszliśmy ten ostatni most z Lanbery. Mamy 17 maja, po zimnej Zośce czas wyprowadzać pomidory na świeże powietrze. Działkowcy już świętują, no bo można bez stresu wrzucać sadzonki do gruntu. Pamiętajcie tylko, że pomidory nie z każdym się dogadują. Lubią mieć za sąsiadów czosnek, bazylię, cebulę czy marchewkę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Ale podobno z koprem tworzą taki toksyczny związek, więc lepiej ich razem nie łączyć.

0: No i dokładnie tak też gra ta niedziela. Tu hity pełne energii, tu radio gra. Wiosna na nas działa troszkę jak zimny prysznic. Kwiecień i maj bez szału, no i chłodno, ale podobno będzie lepiej. Znamy szczegóły, zostańcie.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
1: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Może ty też dołączysz...
4: ...historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Może ty...

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Pierwsze radio gra, Robert Chojnacki i Piasek u nas. Wiosna trochę taka chłodna i deszczowa, ale podobno lato już wyciąga sandały. No i robi taką prawdziwą rozgrzewkę. Od czerwca w całej Polsce szykuje się mega upał, a tropikalne noce i fale gorąca będą codziennością. Tak mówią synoptycy, także szykujcie wiatraki, bo lato zapowiada się w wersji max.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.

0: toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.

Alex Warren i hity pełne energii w Radiu Gra. Sylwia Pawłowska, witajcie w to popołudnie. Jesteśmy dokładnie w połowie maja. No i nawet jak deszcz popada, czy słońce poświeci, to maj i tak ładuje nas energią lepiej niż podwójna kawa.

0: Michael Jackson i niedzielne radio gra. Koreańczycy zbudowali taką cud maszynę, która może rozwiązać wszystkie nasze problemy z paliwem. Podobno będzie teraz taniej, szybciej i w dodatku ekologicznie. Jak to jest zrobione? No to jest dobre pytanie. Za chwilę wam o tym opowiemy, bo już to rozkminiliśmy.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: I to się nazywa energia. To był Timberg w Radiu Gra. Koreańscy naukowcy odpalili taki totalny game changer, czyli reaktor, który zamienia dwutlenek węgla w benzynę. Dziennie z maszyny wylatują takie 3 kanistry takiego wypasionego paliwka, a wszystko z przemysłowego dymu, który jeszcze chwilę temu podnosił ciśnienie ekologom. No i to przebija nawet nasz rządowy program CPN.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: I chociaż to paliwo w Korei to jest jeszcze jeden wielki eksperyment, ale matka Ziemia już śle lajka.
2: Daleko z

0: Doktor Alban w Radiu Gra. Jakie jest ulubione warzywo Polaków? Okazuje się, że pomidor został numerem jeden. Przeciętny Polak wciąga średnio 10 kg tych czerwonych kulek rocznie, a 39% z nas nie wyobraża sobie obiadu bez pomidora w roli głównej. A tuż za nim ogórek, potem ziemniak, kalafior, marchewka i sałata. Więc jeżeli nie lubicie pomidorów, no to chyba nie jesteście stąd.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon

0: zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Już trwa Allegro.

0: weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na VW.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: Jesteśmy przed 18 w Radiu Gra. Maj nam trwa, a maj to sezon na zakochanie, więc kto się nie zakocha w maju, ten niech chociaż zje truskawkę albo pomidora, no bo w czerwcu to już nie to samo. Sylwia Pawłowska, pa pa!
1: Reklama.
2: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
3: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
2: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
4: Super.
2: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Po reklamie.

Rynek Nowomiejski w Toruniu, serce Nowego Miasta z ponad 700-letnią historią. Rynek Nowomiejski w Toruniu to miejsce, które od ponad 760 lat stanowi centralny punkt tętniącego życiem Nowego Miasta. Jego historia sięga roku 1264, kiedy to wraz z lokacją Nowego Miasta Torunia wytyczono kwadratowy plac o niezwykle charakterystycznym układzie urbanistycznym, który do dziś zachwyca zarówno mieszkańców, jak i turystów. Kwadratowy układ, zaskakujące proporcje i sieć ulic, plac Rynku Nowomiejskiego ma kształt niemal idealnego kwadratu o bokach mierzących około 95 metrów. Wyróżnia się nie tylko swoimi proporcjami, ale także nietypowym usytuowaniem boków. Są one ustawione ukośnie względem głównych stron świata. Każdy z czterech narożników placu jest punktem wyjścia dla dwóch prostopadłych ulic, które stanowią przedłużenia Pierzei. I tak, z narożnika wschodniego wybiega ulica Szpitalna oraz ulica Świętego Jakuba, z południowego ulica Browarna i Ślusarska, z zachodniego ulica Królowej Jadwigi oraz Prosta, a z północnego ulica Sukiennicza oraz ulica Świętej Katarzyny. Wschodni narożnik rynku sąsiaduje z jednym z najważniejszych zabytków sakralnych Torunia, kościołem Świętego Jakuba. Zabudowa rynku. Od gotyckiego ratusza po nowoczesność centralny punkt Rynku Nowomiejskiego od wczesnego XIV wieku zajmował monumentalny Ratusz Nowomiejski. Był to budynek wielofunkcyjny, mieszczący zarówno salę posiedzeń Rady Miejskiej, jak i sąd ławniczy, kancelarię, sukiennice, ławy chlebowe, a w piwnicach piwiarnie oraz więzienie. Po połączeniu Starego i Nowego Miasta w roku 1454 ratusz stał się pomocniczą siedzibą władz miejskich, a następnie przekształcono go w magazyn. W roku 1668 po przejęciu przez ewangelicką gminę nowomiejską kościoła Świętego Jakuba ratusz został zaadaptowany na świątynię luterańską pod wezwaniem Świętej Trójcy. Przekształcony na gotycki kościół służył mieszkańcom aż do początków XIX wieku. W związku ze złym stanem technicznym budynku zapadła decyzja o wzniesieniu nowego zboru. Projekt przewidywał wykorzystanie części dawnych murów, jednak ostatecznie powstał zupełnie nowy budynek w stylu neoromańskim według projektu Karla Friedricha Schinkla. Ukończony w roku 1824 przez niemal 100 lat służył ewangelikom, a następnie od roku 1927 do 1939 był cerkwią prawosławną. Dziś mieści się tam siedziba Fundacji Tumult, która kontynuuje tradycję kulturalną tego miejsca. Kamienice, gospody i domy weselne, codzienność Nowego Miasta. Rynek Nowomiejski otaczają kamienice, które od wieków były własnością najzamożniejszych mieszkańców tej części miasta. W przeciwieństwie do Starego Miasta, Nowe Miasto miało bardziej rzemieślniczy niż kupiecki charakter, co znalazło odzwierciedlenie w nieco skromniejszej architekturze domów. W miejscu dzisiejszej kamienicy o numerze 10 aż do połowy XVIII wieku funkcjonowały ławy mięsne, niewielkie stoiska handlowe o szerokości niespełna 5 metrów, rozciągające się przez całą długość bloku aż do ulicy Wielkie Garbary. Przy rynku działały również dwie z ponad 20 karczm Nowego Miasta. Gospoda pod Modrym Fartuchem oraz gospoda murarska w XVI wieku w miejscu obecnej kamienicy o numerze 25 powstał nowomiejski dom weselny, który przez lata gościł liczne uroczystości mieszkańców. Wielokrotne pożary, m.in. w latach 1413 i 1455, wojny krzyżackie w XV wieku, a także zniszczenia szwedzkie i napoleońskie sprawiły, że do dziś przetrwało niewiele oryginalnych średniowiecznych budynków. Większość zachowanych kamienic zawdzięcza swój obecny wygląd przebudowom z czasów nowożytnych i XIX wieku. Rynek Nowomiejski w XX wieku i jego ochrona w okresie międzywojennym Rynek Nowomiejski zamieszkiwali głównie kupcy. W czasie II wojny światowej architekt Hans Delgast opracował projekt ujednolicenia zabudowy placu, jednak nie został on zrealizowany w całości. Od roku 1961 wszystkie pierzeje Rynku Nowomiejskiego oraz fasady domów narożnych są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A przez 1371. Dzięki temu miejsce to cieszy się szczególną ochroną konserwatorską i zachowuje swój niepowtarzalny klimat oraz historyczny charakter. Dziś Rynek Nowomiejski to nie tylko świadek wielowiekowych dziejów Torunia, ale także przestrzeń tętniąca życiem, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Spacerując po jego brukowanych uliczkach, można poczuć atmosferę dawnych czasów i odkryć niezwykłe historie, które składają się na unikalną tożsamość tej części miasta.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Kamerimicz to wydarzenie, które od lat niezmiennie przyciąga uwagę miłośników kina z całego świata. Trudno się dziwić, to właśnie tutaj, w sercu Polski, spotykają się najwięksi artyści odpowiedzialni za wizualną stronę filmu. To święto operatorów filmowych, którzy są prawdziwymi magikami obrazu, a ich kunszt i kreatywność sprawiają, że filmy zapadają w pamięć na długo. Historia festiwalu sięga początku lat 90. Pomysł narodził się w Toruniu, gdzie przez 7 pierwszych edycji od 1993 do 1999 roku wydarzenie miało swoją siedzibę. To właśnie Toruń podarował festiwalowi jego najbardziej rozpoznawalną nagrodę, Złotą Żabę, która nawiązuje do miejskiej legendy o flisaku. Z czasem, ze względu na problemy lokalowe i logistyczne, a także konflikt z władzami miasta wokół budowy nowego centrum festiwalowego, organizatorzy zdecydowali się na przeprowadzkę. Od roku 2000 przez dekadę gospodarzem Kamerimicz była Łódź. W tym czasie główne wydarzenia odbywały się w Teatrze Wielkim, a pokazy filmów oraz spotkania z twórcami miały miejsce w wybranych łódzkich kinach oraz w klubie festiwalowym w hotelu Centrum, który tętnił życiem do późnych godzin nocnych. Dekada łódzka to czas intensywnego rozwoju i umacniania pozycji festiwalu na arenie międzynarodowej. Jednak już w roku 2010 Kamerimicz przeniósł się do Bydgoszczy. Nową siedzibą wydarzenia stała się Opera Nowa, która przez kolejne lata gościła wybitnych twórców i miłośników kina. W maju 2012 roku Fundacja Tumult, odpowiedzialna za organizację festiwalu, podpisała umowę z miastem, która gwarantowała obecność wydarzenia w Bydgoszczy do 2014 roku. To właśnie tutaj, podczas 20. edycji, na czerwonym dywanie pojawili się tacy goście jak Keanu Reeves, prezentujący film Side by Side, David Lynch, który otrzymał Złotą Żabę za całokształt twórczości, Alan Parker jako przewodniczący jury Etiud Studenckich oraz Joel Schumacher stojący na czele jury konkursu głównego. Bydgoska odsłona festiwalu to także liczne wydarzenia towarzyszące, w tym wystawy w Toruniu, jak choćby pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej prezentacja fotografii Briana Adamsa, którą artysta osobiście otworzył w Centrum Sztuki Współczesnej. W listopadzie 2018 roku, podczas 26. edycji, dyrektor festiwalu Marek Żydowicz ogłosił, że była to ostatnia odsłona Kamerimicz w Bydgoszczy. Decyzja ta otworzyła nowy rozdział w historii wydarzenia, powrót do Torunia. Od 2019 roku gospodarzem festiwalu jest Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki. To miejsce, które doskonale oddaje ducha nowoczesności i otwartości na światowe trendy w sztuce filmowej. Wśród gości gali inauguracyjnej 27. edycji znaleźli się m.in. Danny DeVito, Peter Greenaway i Ewa Dałkowska, którzy odebrali specjalne Złote Żaby. Podczas gali zamknięcia w Toruniu pojawili się również Quentin Tarantino i Robert Richardson, którzy zostali nagrodzeni jako duet reżyser i operator. Edward Norton został uhonorowany nagrodą imieniu Krzysztofa Kieślowskiego, a Richard Gere odebrał nagrodę specjalną. Festiwal Kamerimicz to nie tylko pokazy filmowe i spotkania z gwiazdami światowego kina, to także bogaty program warsztatów, seminariów i wystaw artystycznych, które pozwalają zgłębić tajniki sztuki operatorskiej i filmowej. Przykładem może być autorska wystawa Artu Mobile Świat Saski, Boddeke i Petera Greenawaya, prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu do 1 marca 2020 roku. W ramach wydarzenia uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do rozmów z mistrzami kamery, wymiany doświadczeń i poszukiwania nowych inspiracji. Nie można zapomnieć o roli Fundacji Tumult, która od początku istnienia festiwalu czuwa nad jego organizacją i rozwojem. Twórcą i dyrektorem Kamerimicz jest Marek Żydowicz, wizjoner i pasjonat filmu, który od lat konsekwentnie buduje międzynarodową markę wydarzenia. Dzięki jego zaangażowaniu i wsparciu wielu instytucji, w tym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, festiwal zyskał nową perspektywę rozwoju. W grudniu 2017 roku w Warszawie podpisano list intencyjny dotyczący utworzenia Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz w Toruniu, które ma współtworzyć przyszłe edycje festiwalu i jeszcze bardziej umacniać pozycję Polski na mapie światowego kina. Główną atrakcją i najbardziej prestiżową częścią festiwalu jest konkurs główny, w którym operatorzy filmów fabularnych walczą o złotą, srebrną i brązową. Żabęte wyjątkowe statuetki stały się symbolem najwyższego uznania dla mistrzów obrazu, a ich zdobycie to marzenie wielu artystów z całego świata. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych
filmowych Kamerimicz. To nie tylko jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce, ale i globalna platforma wymiany doświadczeń, inspiracji i prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie sztuki operatorskiej. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a magia kina ożywa w pełnej krasie. Nie tylko na ekranie, ale i podczas niezliczonych spotkań, rozmów i wspólnych przeżyć.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak? To Allegro.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

Mury miejskie Torunia, historia obrony, architektury i miejskiego krajobrazu Toruń, jedno z najważniejszych miast o średniowiecznym rodowodzie w Polsce, może poszczycić się nie tylko bogatą historią handlu i kultury, ale również imponującym systemem obwarowań miejskich. Mury miejskie Torunia, będące zespołem średniowiecznych fortyfikacji, stanowią dziś nie tylko świadectwo dawnej potęgi miasta, ale także istotny element jego panoramy i tożsamości. Pierwsze umocnienia Torunia pojawiły się już w pierwszej połowie XIII wieku. Wówczas, zgodnie z przekazami historycznymi, miasto otaczały wały drewnianoziemne, które okazały się wystarczające, by w roku 1242 oprzeć się najazdowi Świętopełka. Jednak już kilkanaście lat później rozpoczęto budowę ceglanego systemu obronnego, którego fragmenty zachowały się do dzisiaj. Najstarszy z nich, biegnący wzdłuż ulicy pod Krzywą Wieżą, datowany jest na lata 1246-1262 i uznawany jest za najstarszy zachowany fragment muru miejskiego w Polsce. System murów Torunia był wyjątkowo rozbudowany. Stare miasto otaczały dwa pierścienie murów, wysoki od strony miasta i niższy od zewnątrz, rozdzielone między murzem zwanym parchamem. Całość poprzedzała szeroka fosa. Od strony zachodniej, szczególnie narażonej na ataki, powstała nawet trzecia linia obrony. Od południa, gdzie naturalną barierę stanowiła Wisła, zastosowano pojedynczy mur bez fosy. W sumie na głównych szlakach komunikacyjnych ulokowano 8 bram miejskich, z których do naszych czasów dotrwały 3. Mostowa, Żeglarska i Klasztorna. Wszystkie od strony Wisły. W obrębie murów miejskich funkcjonowało aż 33 baszty, pełniące rolę zarówno obronną, jak i obserwacyjną. Do dziś przetrwały m.in. Krzywa Wieża, Gołębnik, Żuraw, Wartownia, Monstrancja, a także 3 bezimienne baszty przy ulicy Podmurnej. Każda z nich ma swoją odrębną historię i funkcję, a niektóre zyskały nowe przeznaczenie. Od hosteli po siedziby konsulatów. Nieco później, bo pod koniec XIII wieku rozpoczęto budowę murów nowego miasta Torunia. Ich konstrukcja była zbliżona do fortyfikacji Starego Miasta, jednak od zachodu, gdzie nowe miasto stykało się ze starym, nie wzniesiono murów. Z 4 bram i około 21 baszt nowomiejskich nie zachowała się żadna, choć w roku 2009 odkryto fundamenty 4 bramy nowego miasta, ustawionej naprzeciwko staromiejskiej. Nie zachowała się żadna, choć w roku 2009 odkryto fundamenty 4 bramy nowego miasta, ustawionej naprzeciwko staromiejskiej.

0: roku 1522 narożne baszty Starego Miasta przebudowano na okrągłe basteje wypełnione ziemią i dostosowane do obrony artyleryjskiej. Jedna z nich, nazywana Kocim Łbem, zachowała się do dzisiaj, choć w zmienionej formie. W XIX wieku, w okresie dynamicznego rozwoju miasta i zmian urbanistycznych, większość murów została rozebrana. Pozostawiono jedynie niektóre odcinki stanowiące dziś cenny element dziedzictwa Torunia. Zachowane fragmenty wpisane do gminnej ewidencji zabytków pod numerem 225 są nie tylko atrakcją turystyczną, ale i ważnym punktem odniesienia dla mieszkańców. Zachowane do dziś bramy miejskie to brama klasztorna pochodząca z pierwszej połowy XIV wieku, podwyższona w XVI stuleciu, brama mostowa wybudowana w roku 1432 przez Hansa Gotlanda, brama żeglarska wzniesiona na przełomie XIII i XIV wieku, częściowo rozebrana i przebudowana w XIX stuleciu. Lista bram, które nie przetrwały do naszych czasów, jest znacznie dłuższa. Obejmuje m.in. bramę chełmińską, istniejącą od końca XIII wieku do około 1889 roku, bramę świętej Katarzyny, bramę świętego Jakuba, bramę kotlarską, bramę łazienną, bramę paulińską, bramę prostą, bramę starotoruńską oraz inne, których relikty i fundamenty można dziś odnaleźć podczas prac archeologicznych. Wśród zachowanych baszt wyróżniają się krzywa wieża, jeden z symboli Torunia, znana z charakterystycznego odchylenia od pionu, ta baszta Gołębnik, najwyższy punkt nadwiślańskich murów miejskich, baszta Monstrancja. Po II wojnie światowej mieścił się tu skład znaków drogowych, tej baszta Wartownia, również po wojnie pełniła różne funkcje. Obecnie znajduje się tu Stowarzyszenie Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia, baszta Żuraw, baszta Koci Łeb, jedna z 9 zachowanych baszt obronnych. Obwarowania Torunia są wyjątkowym świadectwem średniowiecznej architektury militarnej na ziemiach polskich, stanowią nie tylko materialny ślad historii, ale i inspirację dla kolejnych pokoleń, zarówno tych, którzy chcą poznawać dzieje miasta, jak i tych, którzy pragną je chronić i pielęgnować.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2!
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowit.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Po reklamie.

0: Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Toruń, miasto o bogatej historii i tradycjach militarnych, zapisał się w dziejach polskich sił zbrojnych jako istotny ośrodek wojsk balonowych. Choć dziś loty balonem kojarzą się głównie z rekreacją i sportem, w pierwszych dekadach XX wieku balony odgrywały kluczową rolę w działaniach wojennych, zwiadzie i obserwacji. Toruń stał się jednym z najważniejszych miejsc rozwoju tej formacji, a pamięć o baloniarzach jest tu pielęgnowana do dziś. Historia wojsk balonowych w Toruniu sięga okresu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Już w 1920 roku, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, baloniarze odegrali znaczącą rolę w działaniach frontowych. Po zakończeniu wojny, ze względu na strategiczne położenie Torunia i istniejącą infrastrukturę z czasów pruskich, miasto zostało wybrane na siedzibę polskich oddziałów balonowych. Baloniarze korzystali z dawnych koszar przy obecnej ulicy Sienkiewicza, portu sterowcowego przy dzisiejszej ulicy Balonowej i hali balonowej w pobliżu Podgórza. Rozbudowana infrastruktura sprzyjała rozwojowi tej wyjątkowej formacji. W Toruniu działały kluczowe ośrodki szkoleniowe dla baloniarzy. W latach 1921-1924 funkcjonowała tu Centralna Szkoła Balonowa, która kształciła pierwszych oficerów nowo powstałej formacji. Następnie od 1924 roku swoją działalność rozpoczęła Szkoła Podchorążych Rezerwy Wojsk Balonowych, która przez kolejne 15 lat przygotowywała następne pokolenia specjalistów. W tym okresie jednostka przeszła ewolucję organizacyjną. Od 1924 do 1929 roku istniał Batalion Balonowy, a od 1929 roku do wybuchu II wojny światowej pierwszy Batalion Balonowy. Szkolenia obejmowały nie tylko obsługę balonów obserwacyjnych, ale także naukę nawigacji, meteorologii, łączności oraz taktyki wykorzystania balonów w działaniach wojennych. Kadra toruńskiej jednostki balonowej szybko zyskała renomę w całej Polsce, a Toruń stał się swoistą kuźnią podniebnych specjalistów. Wśród żołnierzy pierwszego Batalionu Balonowego żywa była pamięć o kolegach poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Dla upamiętnienia ich ofiary z inicjatywy samych żołnierzy i dzięki ich składkom wzniesiono w 1937 roku pomnik poległych żołnierzy wojsk balonowych. Monument znalazł swoje miejsce na wzniesieniu zamykającym aleję w Parku Miejskim na bydgoskim Przedmieściu, obecnie Aleja Bogusława Magiery. Rzeźba wykonana przez Michała Kamieńskiego przedstawiała orła zrywającego się do lotu, trzymającego wieniec spleciony kotwicą, symbolikę ściśle związaną z wojskami balonowymi. Pomnik szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc pamięci w Toruniu, a także ulubionym celem spacerów mieszkańców. Niestety po zajęciu miasta przez Niemców we wrześniu 1939 roku monument został zniszczony. Okupanci nie chcieli, by patriotyczna symbolika przetrwała w przestrzeni publicznej. Po zakończeniu II wojny światowej przez długie dekady nie udało się przywrócić pomnika poległych baloniarzy. Władze komunistyczne nie były zainteresowane odbudową monumentu, który przypominał nie tylko o walce z Rosją bolszewicką, ale również o udziale polskich baloniarzy w działaniach po stronie aliantów. Wraz z degradacją parku na bydgoskim Przedmieściu pamięć o wojskach balonowych powoli zanikała, choć wśród mieszkańców Torunia i pasjonatów historii przetrwała na dawnych fotografiach i w opowieściach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dopiero po wielu latach, w 2017 roku, pojawiła się inicjatywa odbudowy pomnika. Zaangażowanie lokalnych społeczników, wsparcie samorządu, Instytutu Pamięci Narodowej, a także darczyńców z kraju i zagranicy sprawiły, że projekt nabrał realnych kształtów. Rekonstrukcja monumentu została przeprowadzona z wielką dbałością o szczegóły. Wykorzystano zachowaną dokumentację archiwalną, a także ponownie wykonano rzeźbę orła, którą odlał znany toruński artysta. Prace budowlane poprzedziły badania archeologiczne, które pozwoliły odnaleźć oryginalny fundament z 1937 roku. Dzięki temu nowy pomnik stanął dokładnie w tym samym miejscu, co przedwojenny pierwowzór. Ściany cokołu pokryto inskrypcjami z nazwiskami poległych baloniarzy, a całość dopełnia symboliczna rzeźba nawiązująca do tradycji polskich wojsk balonowych. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 14 sierpnia 2020 roku, w przeddzień Święta Wojska Polskiego i setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wydarzenia, w którym baloniarze odegrali swoją rolę w ceremonii, wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, wojska, instytucji kultury oraz mieszkańcy miasta. Wydarzenie miało miało podniosły charakter. Odczytano apel poległych, oddano salwę honorową, a nad uczestnikami przeleciały samoloty Aeroklubu Pomorskiego. Pomnik stał się miejscem, w którym kolejne pokolenia Torunian mogą oddać hołd żołnierzom walczącym o niepodległość Polski.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: bałagan.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Doskonały Dzień Mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: słyszałeś, że przy ulicy Żeglarskiej w samym sercu toruńskiej Starówki stoi prawdziwa perła architektury, której historia mogłaby posłużyć za scenariusz niejednego filmu? Mowa o Pałacu Dąbskich, jednym z najciekawszych zabytków Torunia, miejscu, które od setek lat jest świadkiem burzliwych dziejów miasta i regionu. Dziś w Radiu Gra Toruń opowiadamy wam niezwykłą historię tego miejsca, które nie tylko zachwyca swoim wyglądem, ale także tętni życiem kulturalnym. Pałac Dąbskich, znany również jako Pałac Biskupa, to barokowa rezydencja, która powstała pod koniec XVII wieku. Jej fundatorem był biskup kujawski Stanisław Kazimierz Dąbski, który w 1693 roku postanowił wznieść w Toruniu reprezentacyjną siedzibę dla swojej rodziny. Wybrał na ten cel miejsce przy ulicy Żeglarskiej, gdzie na zrębach dwóch gotyckich kamienic powstał okazały pałac miejski. Od samego początku budowla imponowała rozmachem, była świadectwem pozycji i ambicji rodu Dąbskich herbu Godzięba. Przez blisko 100 lat pałac pozostawał w rękach kolejnych pokoleń rodziny Dąbskich. To właśnie tutaj toczyło się życie towarzyskie i kulturalne toruńskiej elity, a sam budynek wielokrotnie gościł znamienitych gości. Jednak pod koniec XVIII wieku los pałacu się odmienił. W roku 1800 przeszedł w ręce pruskiego urzędnika. Od tego momentu zabytek wielokrotnie zmieniał właścicieli i funkcje. W XIX wieku Pałac Dąbskich przeżywał prawdziwą metamorfozę. W 1815 roku mieścił się w nim Hotel Gdański, który przez wiele lat przyciągał podróżnych odwiedzających Toruń. W 1870 roku pałac został przejęty na potrzeby armii pruskiej, co wiązało się z kolejną przebudową. Przez kolejne dekady pałac pełnił funkcje administracyjne. W XX wieku był siedzibą Policji Państwowej, a następnie kierownictwa Muzeum Pomorskiego. W XX wieku Pałac Dąbskich zyskał nowe życie. W 1924 roku przejęło go Wojsko Polskie, które urządziło w nim kasyno oficerskie. Po zakończeniu II wojny światowej budynek trafił w ręce Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od 1957 roku mieścił się tu Wydział Sztuk Pięknych, a pałac stał się miejscem, gdzie tradycja spotykała się z nowoczesnością. Dziś Pałac Dąbskich to nie tylko zabytek, ale przede wszystkim centrum życia kulturalnego Torunia. W jego murach mieści się Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny. Jedna z najmłodszych, ale i najbardziej dynamicznych instytucji kultury w regionie. To właśnie tu, przy ulicy Żeglarskiej 8, odbywają się spektakle, koncerty, warsztaty i recitale, które przyciągają miłośników sztuki z całego województwa. Teatr działa nieprzerwanie od 2014 roku, a jego celem jest nie tylko prezentowanie muzycznych widowisk, ale także promocja młodych, utalentowanych artystów z regionu kujawsko-pomorskiego. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu to instytucja, która od początku swojego istnienia stawia na różnorodność. Nie ogranicza się wyłącznie do klasycznych spektakli muzycznych. Warto wspomnieć o działającej przy Teatrze Galerii Proscenium, jednej z kolejnych toruńskich galerii, która daje szansę na prezentację dorobku artystów z całego kraju. To, co wyróżnia Toruński Teatr Muzyczny, to brak stałego zespołu aktorskiego. Instytucja współpracuje z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy oraz teatrami z różnych zakątków Polski, między innymi z Warszawy, Częstochowy czy Kielc. Dzięki temu na scenie przy ulicy Żeglarskiej pojawiają się artyści reprezentujący różne style i szkoły teatralne, co sprawia, że każdy spektakl jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Historia Toruńskiego Teatru Muzycznego to również historia spektakli, które na zawsze zapisały się w pamięci mieszkańców miasta. Premierowy występ własny teatru, sztuka Siostry Parry, miał miejsce 13 czerwca 2014 roku w Teatrze Leśnym w Ciechocinku. Kolejne spektakle takie wasze jak Bajka Muzyczna Rosnę, pierwsza produkcja dedykowana najmłodszym widzom, dzieciom w wieku od 1 do 6 lat, czy Gra Warta Piernika, czyli Maurycy i Kolędnicy. Opowieść familijna z premierą 6 grudnia przyciągnęły do teatru setki widzów nie tylko z Torunia, ale i z całego województwa. Warto dodać, że to właśnie ten ostatni spektakl został wystawiony w największych miastach regionu: Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu, a premiery i pierwsze spektakle zawsze odbywają się w siedzibie teatru w Toruniu. Pałac Dąbskich i Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny to miejsca, które na stałe wpisały się w krajobraz kulturalny Torunia. To tu historia splata się z teraźniejszością, a tradycja z nowoczesnością. Dla mieszkańców miasta to nie tylko zabytkowy budynek, to przede wszystkim przestrzeń, w której rodzą się nowe pomysły, gdzie młodzi artyści artyści mogą realizować swoje pasje, a widzowie mają szansę przeżyć niezapomniane chwile. Dziś opowiadając o tym miejscu w Radiu Gra Toruń, mamy nadzieję, że każdy z Was poczuje wyjątkowy klimat tego miejsca i zainspiruje się do odkrywania kolejnych tajemnic toruńskiej starówki.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
5: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
5: K2!
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Majowy twist mieszkaniowy w Toruniu. Rabaty nawet do 1619 zł za metr kwadratowy mieszkania lub lokalu inwestycyjnego z bonusami od Murapolu. Gotowe do odbioru wybrane lokale. Więcej na murapol.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

programie A słyszałeś, że toruńskie okno na świat, niezwykła historia Peweksu. Peweks dla jednych symbol luksusu, dla innych okno na świat, przez które do szarej codzienności PRL-u wpadał powiew zachodniej egzotyki. W Toruniu historia tego wyjątkowego sklepu zaczęła się jeszcze zanim na dobre zadomowiła się w świadomości mieszkańców. W czasach, kiedy kolorowe reklamy i szeroki wybór towarów były tylko mglistym marzeniem, Peweks stał się synonimem niedostępnego, wymarzonego świata. Jego początki sięgają jednak dużo wcześniej niż mogłoby się wydawać. Korzenie Peweksu należy szukać w wydarzeniach, które rozgrywały się niemal 100 lat temu. W 1929 roku powstał bank Pekao, a to właśnie on odegrał kluczową rolę w późniejszej historii dewizowych zakupów w Polsce. W 1960 roku bank zaczął wydawać bony towarowe, swoistą walutę zastępującą dolary, która otwierała drzwi do sklepowych półek z zachodnimi towarami. Ale dla Torunia datą przełomową był rok 1969. Wtedy to w nowo otwartym hotelu Kosmos powstał pierwszy w mieście punkt sprzedaży dewizowej. To właśnie tu, w hotelu Kosmos, torunianie mogli poczuć się jak na zachodzie. Wcześniej, by zdobyć upragnione czekolady, kawy czy gumy Donald, trzeba było jechać do Bydgoszczy na stary rynek pod numer 20. Nowy kiosk w Toruniu natychmiast stał się jednym z najbardziej obleganych miejsc. W powietrzu unosił się zapach świeżo mielonej kawy. Półki uginały się pod ciężarem kolorowych opakowań, a każdy zakup był małą podróżą do innego świata. Praca w toruńskim Peweksie była marzeniem wielu. Ekspedientki dzięki wysokim prowizjom od sprzedaży mogły liczyć na zarobki dorównujące pensjom dyrektorskim. Krążyły opowieści o pewnej pracownicy, która tak szybko dorobiła się fortuny, że przestała przejmować się obowiązkami, co ostatecznie doprowadziło ją do zwolnienia. Nie brakowało też osób, które wykazywały się ogromną przedsiębiorczością. Następczyni wspomnianej ekspedientki nie czekała na standardowe dostawy. Z własnych środków wynajmowała taksówki bagażowe, by jak najszybciej ściągnąć towar z Bydgoszczy. Nowości znikały z półek w błyskawicznym tempie, a wysokie prowizje sprzedawczyń nie uszły uwadze urzędnikom ZUS-u. Okazało się, że przyszłe emerytury pracownic Peweksu mogły przewyższyć świadczenia wysokich urzędników państwowych. Peweks w Toruniu nie był jednak tylko miejscem spełniania konsumpcyjnych marzeń. W trudnych momentach potrafił ratować mieszkańców miasta. W 1981 roku, kiedy wprowadzono kartki na alkohol i zakaz jego sprzedaży przed godziną 13, torunianie mieli swoją alternatywę. Peweks w hotelu Kosmos otwierał się już o godzinie 8 rano, a ograniczenia nie dotyczyły dewizowych zakupów. To tu bez kolejek i bez stresu można było zdobyć popularną żytniówkę. Wkrótce otwarty został drugi punkt przy ulicy Żeglarskiej 18, który także cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Nie sposób pominąć również faktu, że Peweks wprowadzał do Torunia nowinki technologiczne, które w innych sklepach były zupełnie nieosiągalne. To właśnie tu można było kupić fińskie spirale antykoncepcyjne Koper T. Produkt, który pod względem zaawansowania technologicznego wyprzedził

Wiedzał polskie wyroby o całe lata świetlne. W czasach, gdy dostęp do nowoczesnych środków medycznych był mocno ograniczony, Peweks stawał się miejscem, gdzie torunianie mogli zadbać o swoje zdrowie i komfort życia na poziomie zachodnich standardów. Magia Peweksu zaczęła jednak gasnąć wraz z końcym PRL-u. W 1990 roku złotówka stała się wymienialna, a dewizowe sklepy utraciły swój wyjątkowy status. Z każdym rokiem liczba klientów malała, a oferta przestawała być unikatowa. W 1993 roku firma zaczęła chylić się ku upadkowi, a ostatecznie zniknęła z rynku w 2003 roku. Dziś po toruńskich Peweksach pozostały jedynie wspomnienia, puste puszki po napojach i opowieści o czasach, kiedy kawa Jacobs i czekolada Milka były symbolem luksusu, a każda wizyta w sklepie była małym świętem. Peweks w Toruniu to nie tylko historia handlu, ale także opowieść o marzeniach, tęsknocie za lepszym życiem i sprycie zwykłych ludzi, którzy potrafili odnaleźć się nawet w najbardziej nieoczywistych sytuacjach. To fragment dziejów miasta, który na zawsze pozostanie w pamięci tych, którzy choć raz przekroczyli próg magicznego sklepu z zachodnimi towarami.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.

0: 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: kamienica. Zofiówka, toruńska legenda artystycznej bohemy przy ulicy Bydgoskiej numer 26 w Toruniu stoi budynek, którego historia mogłaby śmiało rywalizować z najbardziej znanymi salonami artystycznymi Paryża czy Krakowa. To właśnie tutaj, w kamienicy nazwanej Zofiówką, w latach 20. XX wieku biło serce toruńskiej bohemy. Miejsce to stało się legendą za sprawą Kazimiery Żuławskiej, kobiety o niezwykłej pasji, sile charakteru i ogromnym wpływie na życie kulturalne swoich czasów. Początki tej niecodziennej historii sięgają jednak nie Torunia, lecz Zakopanego. Kazimiera Żuławska była romanistką, znawczynią historii sztuki i niezwykle aktywną uczestniczką życia artystycznego. Wraz z mężem Jerzym Żuławskim, wybitnym pisarzem, filozofem, pionierem alpinizmu, prowadziła w Zakopanem jeden z najważniejszych salonów epoki młodej Polski. Ich dom był miejscem spotkań poetów, malarzy i myślicieli, a także bazą wypadową na trudne górskie szlaki Tatr i Alp. Niestety, sielankę tę przerwała śmierć Jerzego w 1915 roku, co całkowicie odmieniło życie Kazimiery. Pomimo osobistej tragedii, Kazimiera Żuławska nie poddała się. Przez pewien czas była prawą ręką Kazimierza Tetmajera, a w 1921 roku zdecydowała się na radykalną zmianę. Sprzedała zakopiańską willę i przeniosła się do Torunia, wybierając bydgoskie przedmieście, wówczas najmodniejszą, pełną zieleni i miejskiego życia dzielnicę miasta. To właśnie tutaj, przy ulicy Bydgoskiej numer 26, wprowadziła się do kamienicy, którą nazwała Zofiówką na cześć swojej matki. Miejsce to szybko zyskało przydomek u pani Kazi i stało się centrum życia artystycznego Torunia. Spotkania w Zofiówce miały wyjątkowy klimat. Trwały często do białego rana, a ich uczestnicy prowadzili płomienne dyskusje o sztuce i literaturze w oparach papierosowego dymu i przy kieliszkach alkoholu. Kazimiera Żuławska sama siadała przy fortepianie, grając utwory Chopina czy Brahmsa, a wśród gości kręcił się jej syn, Marek Żuławski, późniejszy słynny malarz. To właśnie on po latach wspominał, jak podczas jednego z takich wieczorów podszedł do niego Stanisław Przybyszewski i zapytał z poważną miną, czy wie, czym jest delirium tremens. Kiedy Marek zaprzeczył, Przybyszewski odparł tylko, że powinien żałować, po czym odszedł z dumą. Największą gwiazdą toruńskiego salonu był jednak Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany jako Witkacy. Przyjaźń Kazimiery z tym wybitnym, ekscentrycznym artystą była niezwykła i odegrała ogromną rolę w historii polskiej kultury. To właśnie Kazimiera Żuławska namówiła Witkacego do publicznego prezentowania jego dramatów. Dzięki jej zaangażowaniu w Toruniu odbyły się premiery takich dzieł jak W małym dworku czy Wariat i zakonnica. Witkacy słynął z niepowtarzalnego poczucia humoru. Potrafił wysłać do Żuławskiej pocztówkę zaadresowaną w sposób zupełnie absurdalny, a mimo to przesyłka bez problemu docierała do adresatki. Podczas wizyt w Toruniu regularnie płatał figle rodzinie Kazimiery, na przykład strasząc jej ciotkę przy wejściu do mieszkania. Sława Zofiówki trwała zaledwie 5 lat. W 1926 roku Kazimiera Żuławska wyprowadziła się do Warszawy. Jednak jej historia nie skończyła się w Toruniu. W czasie II wojny światowej w swoim warszawskim mieszkaniu ukrywała Żydów, za co pośmiertnie uhonorowano ją medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznanym przez Instytut Yad Vashem. Kazimiera Żuławska zmarła w 1972 roku, niemal zapomniana w swoim dawnym mieście. Losy samej Zofiówki nie były łaskawe. W nocy z 11 na 12 października 2013 roku w kamienicy wybuchł pożar, który odciął drogę ucieczki mieszkańcom poddasza i pochłonął 3 ofiary. Był to jeden z najtragiczniejszych rozdziałów w historii tego domu. Dziś, przechodząc obok kamienicy przy Bydgoskiej 26, warto na chwilę się zatrzymać i wyobrazić sobie dźwięki fortepianu, zapach tytoniu, śmiech i rozmowy, które niegdyś rozbrzmiewały przez otwarte okna. Zofiówka to nie tylko budynek, lecz przede wszystkim ludzie, którzy tworzyli tu historię polskiej kultury. Odważni, utalentowani, pełni pasji. To miejsce, które na zawsze zapisało się w dziejach Torunia jako symbol twórczego fermentu i artystycznej odwagi.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
0: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
0: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
0: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu Motoarena Toruń imienia Mariana Rosego to jeden z najbardziej nowoczesnych stadionów żużlowych w Polsce, położony przy ulicy Pera Jonsona 7. Obiekt stanowi nie tylko sportową wizytówkę miasta, ale także miejsce licznych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i gości z całego kraju. Historia toruńskiego żużla sięga połowy XX wieku. Pierwszy stadion żużlowy imienia Mariana Rosego działał od roku 1950 przy ulicy Broniewskiego, będąc przez niemal 60 lat areną sportowych emocji dla lokalnych kibiców. Ostatni mecz na tym obiekcie rozegrano w październiku 2008 roku podczas finału drużynowych Mistrzostw Polski, który zakończył się zwycięstwem toruńskich Aniołów. W międzyczasie już w czerwcu 2008 roku ruszyła budowa nowego, nowoczesnego stadionu przy szosie bydgoskiej. Projekt powierzono firmie Alstal, wyłonionej w przetargu przeprowadzonym przez prezydenta Torunia w grudniu 2006 roku. Budowa zakończyła się z niewielkim opóźnieniem, a uroczyste otwarcie Motoareny odbyło się 3 maja 2009 roku. W inauguracyjnym meczu Unibak Toruń ówczesny mistrz Polski zmierzył się z wicemistrzem Unią Leszno. Gospodarze odnieśli zwycięstwo, a pierwszy rekord toru ustanowił zawodnik z Leszna Lee Adams. Wkrótce potem, 25 lipca 2009 roku, Motoarena gościła finał indywidualnych Mistrzostw Polski. Triumfatorem został Tomasz Gollop przed Krzysztofem Kasprzakiem i Januszem Kołodziejem. Niedługo później, 8 października 2009 roku, ogłoszono, że Toruń i Motoarena będą gospodarzami jednego z turniejów prestiżowego cyklu Grand Prix. Motoarena to nie tylko sport. 11 czerwca 2011 roku na stadionie wystąpił światowej sławy artysta Rod Stewart, dając niezapomniany koncert dla tysięcy fanów. Motoarena Toruń to przykład nowoczesnej myśli architektonicznej i funkcjonalności. Kompleks obejmuje nie tylko sam stadion, ale także przestronny parking mogący pomieścić ponad 500 samochodów osobowych, 12 autobusów oraz niemal 100 miejsc VIP. Tor żużlowy początkowo mierzył 325 metrów, jednak przed sezonem 2017 roku dokonano korekty geometrii drugiego łuku, skracając długość do 318 metrów. Proste mają po 62 metry, a łuki promień 31 metrów. Szerokość toru jest zmienna. Na prostych wynosi 12 metrów, na łukach 18 metrów. Przestrzeń o szerokości 3 metrów oddziela bandy toru od trybun, co zwiększa bezpieczeństwo kibiców. W trakcie budowy zastosowano innowacyjne rozwiązanie – nachylenie toru do wewnątrz. Na prostych wynosi ono około 4%, 50 cm, a na łukach 6 do 7%, 110 cm. Dzięki temu zawodnicy mogą rozwijać większe prędkości i łatwiej wyprzedzać rywali. W bezpośrednim sąsiedztwie stadionu znajduje się Toruńska Aleja Sportu Żużlowego. Wyjątkowa aleja z wmurowanymi w chodnik tablicami upamiętniającymi osoby zasłużone dla toruńskiego żużla. Aleja powstała w 2019 roku w 10. rocznicę oddania Motoareny do użytku. Pierwsza tablica poświęcona została Marianowi Rosemu, patronowi stadionu. Był wybitnym polskim żużlowcem. Zdobył drużynowe Mistrzostwo Świata w 1966 roku, a swoją karierę sportową rozpoczął w toruńskim klubie motorowym przy Lidze Przyjaciół Żołnierza. Licencję żużlową uzyskał w 1958 roku, a już w tym samym roku zdobył trzecie miejsce w Mistrzostwach Torunia. W 1961 roku uzyskał uprawnienia instruktora sportu żużlowego, a rok później dołączył do Stali Toruń, późniejszego Apatora, w barwach reprezentacji Polski. Czterokrotnie wystąpił w finałach indywidualnych Mistrzostw Polski, a w 1966 roku sięgnął po tytuł drużynowego mistrza świata. Niestety 19 kwietnia 1970 roku podczas zawodów ligowych w Rzeszowie doznał poważnych obrażeń w wyniku wypadku na torze i jeszcze tego samego dnia zmarł w szpitalu. Z wykształcenia był technikiem ślusarzem, pracował jako cywilny pracownik w wojsku oraz instruktor nauki jazdy w toruńskiej Lidze Przyjaciół Żołnierza. W latach 60. pracował także jako taksówkarz. Był dwukrotnie żonaty, pierwszy raz w 1960 roku, drugi raz w 1969 roku. Został pochowany na cmentarzu Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Wybickiego w Toruniu. Od 1974 roku organizowane są zawody sportowe jego imienia. W 1994 roku jego imię nadano ówczesnemu stadionowi Apatora w Toruniu, a obecnie patronuje Motoarenie. Motoarena Toruń imienia Mariana Rosego to nie tylko miejsce sportowych zmagań, ale
też ważny punkt na mapie miasta, łączący bogatą tradycję z nowoczesnością i będący wyrazem szacunku dla wybitnych postaci toruńskiego sportu. Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
9: Po reklamie.

Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu. Chełmińskie przedmieście w Toruniu to miejsce, gdzie sportowa tradycja łączy się z nowoczesnością. W tej zachodniej części miasta znajdują się dwa wyjątkowe obiekty, które od dekad przyciągają zarówno sportowców, jak i kibiców. Stadion miejski imienia Grzegorza Duneckiego oraz lodowisko Tortor imienia Józefa Stogowskiego. Oba te miejsca pełnią ważne funkcje nie tylko w lokalnej społeczności, ale także na sportowej mapie regionu. Stadion miejski w Toruniu, położony przy ulicy generała Józefa Bema 23 na 29, stanowi jeden z najważniejszych punktów sportowych w

W mieście sąsiaduje z halą widowiskowo-sportową oraz lodowiskiem Tortor, tworząc kompleks sportowy dostępny dla mieszkańców i sportowców. Historia tego obiektu sięga roku 1961, kiedy to został uroczyście otwarty. Przez kolejne lata stadion był świadkiem licznych wydarzeń sportowych, a w roku 1997 rozpoczęto jego gruntowną modernizację. Prace te uwzględniono także w programie rozwoju bazy sportowej przyjętym w roku 2003 przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Efektem tych działań było ponowne otwarcie stadionu w roku 2004, już w nowej, bardziej funkcjonalnej odsłonie. W kolejnych latach stadion wzbogacił się o zadaszenie trybuny wschodniej oraz nowe, wygodne krzesełka w barwach niebiesko-żółtych, co podniosło komfort zarówno zawodników, jak i widzów. Obiekt ten służy przede wszystkim lekkoatletom i piłkarzom, a także organizatorom licznych wydarzeń sportowych o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Postać Grzegorza Duneckiego jest nierozerwalnie związana z toruńskim sportem. Urodzony 24 września 1915 roku w Kuźniecku w Rosji, zmarł 13 listopada 1959 roku w Toruniu. Był wybitnym lekkoatletą i utalentowanym trenerem. Dunecki ukończył gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Tczewie. Podczas II wojny światowej przebywał w Lublinie i Warszawie, gdzie wykonywał różne prace. Od kelnera przez pomocnika kucharskiego, konwojenta, aż po szofera. Tragiczne wydarzenia wojenne odcisnęły piętno na jego życiu. Podczas Powstania Warszawskiego stracił syna. Po wojnie wrócił do Torunia, gdzie kontynuował swoją sportową działalność. Zasłynął przede wszystkim jako sprinter. W roku 1939 zdobył tytuł mistrza Polski na 200 metrów. Był także sześciokrotnym wicemistrzem Polski na dystansach 100 i 200 metrów oraz w biegu przez płotki na 110 metrów. Dla uczczenia pamięci Grzegorza Duneckiego od roku 1960 w Toruniu odbywa się memoriał jego imienia, który przez pewien czas gościł także w Bydgoszczy i Grudziądzu. Tuż obok stadionu znajduje się lodowisko Tortor, które od ponad 60 lat stanowi centrum sportów zimowych w Toruniu. Obiekt ten został oddany do użytku 6 stycznia 1960 roku. Już w dniu otwarcia rozegrano pierwszy mecz hokejowy pomiędzy Pomorzaninem Toruń a ŁKS Łódź, zakończony zwycięstwem gospodarzy 4-2. W połowie lat 80. lodowisko przeszło istotną modernizację. W roku 1986 przykryto je dachem według projektu Czesława Sobocińskiego, a 2 lata później zamontowano krzesełka dla widzów. W roku 2009 obiekt został rozbudowany o 2 taflę treningową, co znacznie zwiększyło jego możliwości. 5 marca 2024 roku na budynku lodowiska odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą stulecie hokeja na lodzie w Toruniu. Józef Bronisław Stogowski urodził się 27 listopada 1899 roku w Toruniu, zmarł 14 maja 1940 roku w rodzinnym mieście. Był wszechstronnym sportowcem, hokeistą, piłkarzem, lekkoatletą, tenisistą, a także ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej. Początkowo związany był z klubem SC Wistula Torn, a później z TKS Toruń, gdzie grał zarówno w piłkę nożną, jak i w hokeja na lodzie. Kontuzja przerwała jego karierę piłkarską, ale w hokeju odniósł liczne sukcesy. W barwach TKS Toruń zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w roku 1928, następnie reprezentował Legię Warszawa, a później AZS Poznań, z którym zdobył tytuł mistrza Polski już w pierwszym sezonie gry. Józef Stogowski był także filarem polskiej reprezentacji narodowej. Jako bramkarz rozegrał 70 spotkań międzypaństwowych, 6-krotnie brał udział w Mistrzostwach Świata, 4-krotnie w Mistrzostwach Europy, zdobywając 2-krotnie tytuł wicemistrza. 2-krotnie powoływany był także do reprezentacji Europy na mecze z Kanadą. Stadion miejski imienia Grzegorza Duneckiego oraz lodowisko Tortor imienia Józefa Stogowskiego to nie tylko nowoczesne obiekty sportowe, ale również miejsca pełne historii związane z wybitnymi postaciami toruńskiego sportu. Oba te obiekty pozostają otwarte zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów, stanowiąc ważny element życia sportowego i kulturalnego miasta.

0: Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Armatnie pamiątki na ścianach.
1: To jest Radio Gra.
0: Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem to bardzo często całościowy obraz ponad 700-letniej historii miasta. Zwracamy uwagę na wielkie, monumentalne kościoły, wspaniałe kamienice, ulice, układ miasta, tak aby turyści dostali całościowy obraz historii, ale także kultury, społeczeństwa, tego, co działo się, dzieje i być może dziać będzie się w mieście. Powiem Państwu osobiście, że bardzo lubię zwracać uwagę na detale, które dopełniają całościowo obrazu tego, który chcę namalować swoimi słowami turystom. I nie inaczej będzie w dzisiejszym spotkaniu. Chciałbym Państwa zabrać na, mam nadzieję, ciekawą wyprawę szlakiem armatnich pamiątek na ścianach.
1: To jest Radio Gra.
0: Kiedy będą Państwo spacerować ze swoimi turystami albo sami zwiedzać miasto, zwróćcie uwagę, że Toruń założony w 1233 roku trwa w mentalności jako miasto gotyku, Piernika i Kopernika. I warto odpakować troszeczkę Toruń z tego pluszowego pudełka słodkiego i zwrócić uwagę na to, że była to jedna z najpotężniejszych twierdz tej części Europy. Bez wątpienia i bez względu na okres historyczny, o którym mówimy. Czy to jest okres średniowiecza, czy końcówka II wojny światowej. Zawsze mury, baszty, bramy, następnie bastiony i kolejne rozwiązania technologiczne, które powodowały, że armie próbujące zdobyć miasto, miały nie lada z tym problem. I to o tyle jest istotne, że Toruń, który został założony w 1233 roku, po raz pierwszy został zdobyty w 1655 roku przez armię szwedzką, która również użyła fortelu, przekonawszy władze miejskie do otwarcia bram, no i wówczas dokonała się okupacja Torunia przez armię szwedzką, która uchodzi za jedną z najbardziej dramatycznych historii Torunia. Mowa tutaj o zubożeniu kasy miejskiej, dewastacji miasta, no i o ogólnym popadaniu w coraz większą ruinę gospodarczą. Warto również dodać, że Szwedzi podchodzili pod Toruń trzykrotnie. Pierwsze podejście to 1629 rok, kiedy szczęśliwie Torunianie poradzili sobie z nimi i to mieszkańcy Torunia bez pomocy wojsk królewskich niemalże przepędzili Szwedów spod murów przy pomocy kota, ale tę legendę mam nadzieję będzie okazja przytoczyć jeszcze przy okazji innego spaceru. Następnie wspomniany 1655 rok, kiedy przy wykorzystaniu fortelu, szpiegów i tak dalej otwierają bramy miejskie. Szczęśliwie ta okupacja również się kończy podczas odbicia miasta przez wojska polskie połączone z austriackimi. No i rewanż króla szwedzkiego, 1703 rok, oblężenie Torunia i długotrwały ostrzał artyleryjski powodują naruszenie budynków, kościołów, pożary, zniszczenie, ogólną pożogę, która szczęśliwie i tak nie zakończyła się całkowitą dewastacją miasta. Niemniej jednak struktura dzisiejszych już zabytków została bardzo poważnie naruszona. No i co się okazuje? Mieszkańcy po zakończonym oblężeniu odbudowują miasto, podnoszą je z ruin i pozostałe kule szwedzkie, między innymi z tego strzału z 1703 roku, zostają wmurowywane w fasady budynków. Dzisiaj przechadzając się chociażby ulicą Ślusarską przy narożniku z Wielkimi Garbarami spostrzegą Państwo jedną z takich kul. Następnie ulica Wielkie Garbary przy jednej z kamienic. Również jest ona widoczna. Nie wspomnę już o kościele w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gdzie w murach od strony południowej spostrzegą Państwo dwie kule, chociaż jest ich tam o wiele więcej. No ciekawy przypadek, o którym słyszałem, to także ulica Szpitalna. Dzisiaj w jednym z budynków jest tam hotel i w fasadę również wmurowana jest kula szwedzka. Słyszałem ciekawą opowieść, pewnie to taka legenda miejska, która mówi, że w 1703 roku, kiedy Szwedzi ostrzeliwali miasto, chcieli również zniszczyć kościół dla nowego miasta, strzelali. Jedna z kul przeleciała na wskroś przez szyby, nie naruszała prezbiteru, nie naruszyła ołtarza głównego, a wbiła się w budynek dzisiejszego hotelu, a wcześniej szpitala. Innym ciekawym przypadkiem jest również wieża kościoła katedralnego pod wezwaniem Świętych Janów. Kiedy Państwo staniecie przy ulicy Żeglarskiej, popatrzcie sobie uważnie w stronę zegara, to zwróćcie uwagę na cyfrę 8. Tam spostrzeżycie niewielką dziurę, która również jest pamiątką po wojskach szwedzkich. Co prawda to nie kula armatnia, ale to właśnie ona spowodowała naruszenie również pięknego i wielkiego zegara, który służył onegdaj żeglarzom i flisakom.
1: To jest Radio Gra.
0: Zobaczcie Państwo sami, jak niewielki detal, jakim są wmurowane kule armatnie, potrafi uzupełnić całościową wycieczkę i pokazać nieco inną historię miasta. Dodam też, że nie jesteśmy osamotnieni, bo jeśli wybiorą się Państwo na zwiedzanie Chełmna, równie pięknego miasta, czy pojadą do Grudziądza, tam również w murach miejskich spostrzegą Państwo pamiątki dawnych wojen właśnie w postaci wmurowanych kul armatnich. W tym przypadku nie jesteśmy osamotnieni.
1: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: ratusza staromiejskiego, gdzie dzisiaj znajduje się Muzeum Okręgowe w Toruniu, znajdziemy niepozorny metalowy baner. Przedstawia postać dzierżącą chochlę. Niby nic nadzwyczajnego. Ot, kucharz w pracy. Ale ten człowiek to Jordan, bohater jednej z najbardziej znanych toruńskich legend. Legenda ta barwnie i nie bez dramatyzmu opisuje moment powstania mieszczan i koniec panowania krzyżaków w Toruniu. Ale czy to tylko bajka o kucharzu, garach i gorącym rosole? A może za tą legendą kryje się znakomicie przeprowadzona operacja przejęcia zamku? Spróbujmy to dziś rozgryźć. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu. Zapraszam.
1: To jest Radio Gra.
0: Zacznijmy od tła politycznego. W 1440 roku powstał Związek Pruski. Krótko mówiąc, konfederacja miast i szlachty z ziem kontrolowanych przez krzyżaków. Toruń, Gdańsk, Elbląg i wiele innych ośrodków gospodarczych miało dość ograniczającej ich rządów zakonnych, kontrolowanej wolności handlu czy podatków. A czarę goryczy przelał niekorzystny dla Związku Pruskiego wyrok procesu przed niemieckim cesarzem, który potępiał i nakazał rozwiązanie organizacji. Wówczas bieg wydarzeń znacznie przyspieszył. Związkowcy rozpoczęli dyskretne rozmowy z dworem polskim. Król Kazimierz IV Jagiellończyk początkowo unikał jawnego zaangażowania, ale cicho za kulisami zaczęto działać. Pojawiła się pomoc finansowa, doradcy, organizacyjne wsparcie. W lutym 1454 roku powstanie staje się faktem. 4 lutego tego roku Rada Miasta Torunia wypowiada posłuszeństwo krzyżakom i wysyła oficjalny list do Malborka. Dwa dni później, 6 lutego, mieszczanie otaczają zamek, w którym stacjonuje załoga zakonna i tu, w kulminacyjnym momencie do akcji, wkracza postać legendarnego kucharza Jordana. Tak te wydarzenie opisał Cernecke w swojej kronice Prus. Dano początek powstaniu i postanowiono rozpocząć grę od pierwszego uderzenia, którego dokonano 6 lutego w dzień Świętej Doroty, kiedy to zamek toruński został zajęty przez podstępną grę. Miejscowi mieszczanie w przebraniach kobiet i dziewcząt, każdy z dobrą bronią pod długimi sukniami, odważnie weszli i zajęli zamek, który był słabo obsadzony. Cernecke dalej twierdzi, że zdobycia dokonano podstępem, a jednym z kluczowych momentów było działanie kucharza, który miał dać umówiony znak z wieży zamkowej. Tak to pisze kronikarz. Bez wątpienia znak dany przez kucharza z wieży zamkowej był znakiem umówionym, aby można było to zobaczyć z daleka. Według relacji, już rankiem 7 lutego z najwyższej wieży zapłonął ogień, symbol uwolnienia zamku i sygnał do dalszych działań w regionie. Pamiętajcie Państwo, że komunikacja między zamkami w tamtym czasie to głównie płomienie albo sygnały dymne dawane z najwyższej wieży. Wówczas obserwatorzy z kolejnych zamków odczytywali ten sygnał i działali. Wydarzenia w Toruniu potoczyły się bardzo szybko. Gdańszczanie przystąpili do działania, najpierw zaatakowali Wielki Młyn, a następnie zdobyli zamek. W zasadzie zamek został poddany przez samą załogę, został wzięty. Przewaga militarna i organizacyjna mieszczan oraz skoordynowane działania miast pruskich szybko przyniosły rezultaty. Już po miesiącu krzyżacy utrzymywali się jedynie w Malborku, Sztumie i Chojnicach. W tym samym czasie Związek Pruski podjął też zdecydowane kroki dyplomatyczne. Do Krakowa udał się Hans von Bizen, który w imieniu Konfederacji stanął przed królem Kazimierzem Jagiellończykiem z prośbą o inkorporację Prus do Królestwa Polskiego. 21 lutego 1454 roku jego wystąpienie zostało przyjęte przez Radę Koronną, a już następnego dnia król wypowiedział zakonowi oficjalnie wojnę. Akt inkorporacji Prus podpisany 6 marca stał się nie tylko formalnym końcem dominacji zakonu w wielu miastach, ale i początkiem wojny 13-letniej. Wojna, która rozpoczęła się od wybuchu powstania w Toruniu, w zasadzie trochę zainicjowanego przez kucharza, tu także dobiegła końca. 19 października 1466 roku w dworze Artusa podpisano drugi pokój toruński, kończący 13-letni konflikt między Polską a zakonem krzyżackim. I teraz zobaczcie Państwo na pewne zdarzenia, które jakże są symetryczne z tym, co dzieje się współcześnie. Organizacja polityczna, która doprowadza do działania wewnątrzkrajowego, jednocześnie odrywając miasta poszczególne od kraju. Dochodzi do zbrojnego wystąpienia przy cichym wsparciu państwa, które nie chce się oficjalnie przez jakiś czas ujawniać. A w tym wszystkim agenci, szpiedzy, wywiadowcy. Zatem patrząc na te wielkie daty,

0: bitwy i traktaty. Łatwo zapomnieć, że za każdym zwrotem historii stoją nie tylko rycerze i królowie, lecz również całe zastępy cichych uczestników. Czy to są agenci, szpiedzy, donosiciele. Ich nazwisk często nie znajdziemy w kronikach, a jednak to oni splatali nici informacji, dezinformacji, zdrady, które ostatecznie przesądzały o zwycięstwach lub porażkach. Bo historia, choć pisana dużymi literami, bywa dziełem ludzi działających w cieniu. Do usłyszenia. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruń.
1: To jest Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach.

0: Chociaż wydawać by się mogło, że o założeniu Torunia wiemy już niemal wszystko, łącznie z datą dzienną, to w przewodnikach i starej prasie nie brakuje niekiedy sensacyjnych doniesień. Dziś w audycji, a słyszałeś, że opowiem Państwu o tym, co spowodowało, że nasze miasto powstało właśnie w tym, a nie innym miejscu, jak wyglądały jego początki i czy faktycznie krzyżakom chodziło tylko o szerzenie chrześcijaństwa. Paweł Bukowski, przewodnik miejski po Toruniu i zapraszam Państwa w podróż po kolejną dawkę ciekawostek o naszym mieście. Nie tak dawno temu kraj obiegła sensacyjna wiadomość o znalezieniu przez archeologów śladów świadczących o pobycie Rzymian na Kujawach, a dokładnie w okolicach wsi Gąski i Wierzbiczany. To jest około 30 km od Torunia. Choć do tej pory wydawało się to niemal niemożliwe, to fakty nie pozostawiają złudzeń. Podczas wykopalisk natrafiono na ozdoby, ostrogi, świadczące o obecności wysokiego rangą oficera oraz elementy zdobiące jeźdźców. Ale cóż te odkrycia mogą mieć wspólnego z historią Torunia? No cóż, jeśli zagłębimy się w XIX-wieczne kroniki oraz lokalną prasę z początku XX wieku, natrafimy tam na opowiadania dowodzące, że nasze miasto zostało założone przez Rzymian, a dokładnie przez Torundusa, który po podbiciu lokalnych plemion miał założyć własny gród o nazwie Toruń i wybudować tu świątynię bogini Wenus. Nie ma co ukrywać, że ta opowieść wywołuje spory uśmiech na ustach, jednak pamiętajmy, że do kwietnia tego roku z obecności Rzymian w naszym województwie również się śmiano.
1: To jest Radio Gra.
0: No właśnie, Toruń. Warto w tym miejscu przyjrzeć się, co to słowo właściwie oznacza. W źródłach natrafimy na słowo tor, które ma rzekomo oznaczać ubitą drogę, trakt handlowy. Inna definicja prowadzi nas do niemieckiego słowa brama. I faktycznie, jeśli spojrzymy na mapę, to spory kawałek czasu byliśmy symboliczną bramą między państwem zakonnym a koroną. Byliśmy także miastem położonym przy traktach handlowych. Jednak wróćmy na chwilę do szlaków handlowych, których kontrola zapewniała dostatek i władzę. Jak dowiadujemy się ze źródeł, krzyżacki oddział pojawił się na tych ziemiach już w 1228 roku i krótko po przybyciu zajął otrzymany od Konrada Mazowieckiego na lewym brzegu Wisły gródek tzw. Vogelsang, czyli ptasi śpiew. Następnie bracia zakonni wybudowali murowany zamek na terenie dzisiejszej Małej Nieszawki. Jego ruiny są nadal widoczne na jednym z pól. W dalszej kolejności w 1231 roku, no ta data powinna się Państwu kojarzyć z jednym z budynków w Toruniu, zwarty oddział przeprawił się przez Wisłę i odbudował tu warownię z potężnym dębem pośrodku, która leżała prawdopodobnie na obszarze dzisiejszej wsi Stary Toruń. Zresztą dziś znajduje się tam również pamiątkowy kamień. Intrygujący wątek warowni wzniesionej na lub z drzewem możemy zobaczyć zwizualizowany na jednym z obrazów znajdujących się w Muzeum Okręgowym.

0: wyścigowo-pociągowy. Co ciekawe, widać tam atakujących pogan ubranych jak żołnierze tureccy, bo faktycznie dzieło powstało w okresie, kiedy nasze stosunki z Turcją były, powiedzmy sobie, troszeczkę napięte.
1: To jest Radio Gra.
0: Jeśli chodzi o dostępne do zwiedzania ruiny dzisiejszego zamku, to warto pamiętać, że o jego powstaniu w tym miejscu poniekąd zdecydowała Wisła, która regularnie podmywała warowną wieżę na drzewie. Wskutek tego zdecydowano się przenieść gród o 10 km w górę rzeki na pozostałości osady Postolsko, co w tłumaczeniu oznacza gród na pustkowiu, gród na piaszczystym wzgórze, a z pewnością wątek wzgórz, wydm, piasku to osobna historia i osobny odcinek. Tak czy inaczej, historia toruńskiej warowni rozpoczyna się właśnie w tym miejscu. Ruiny Zamku Krzyżackiego w Toruniu stanowią bardzo ciekawą lekcję, można by rzec geniuszu architektonicznego tamtych czasów. Nasza warownia wyznaczała standardy w budownictwie obronnym, bowiem jest uznawana za jedną z pierwszych na ziemi chełmińskiej. Wiemy, że znajdowały się tutaj pomieszczenia sypialne, kuchnia, sala jadalna, sala narad, podziemne lochy oraz wieża, która miała być ostatnim punktem oporu, jak również punktem obserwacyjno-sygnalizacyjnym. Proszę sobie wyobrazić, że już w XIII wieku porozumiewano się na odległość za pomocą światła lub dymu, dlatego jeśli uważnie przypatrzymy się ówczesnej mapie zamków krzyżackich, z łatwością dostrzeżemy, że były one budowane w odległości jednego dnia drogi, to jest około 30-40 km. To także dystans, dzięki któremu można było zobaczyć sygnały nadawane z wież. Dzieje tego zamku mogłyby zapełnić karty niejednej książki, my tylko wspomnimy, że jego schyłek nadszedł w 1454 roku, kiedy po powstaniu mieszczan krzyżacy opuścili miasto i zamek. Jak widać, założenie Torunia to bardzo złożona kwestia, wykraczająca daleko poza szablonowe wątki związane z szerzeniem chrześcijaństwa. To także rozdział naszej lokalnej historii, który dostarcza wielu ciekawych informacji o sposobie działania krzyżaków oraz znaczeniu, jakie miała kontrola szlaków handlowych i przeprawy przez Wisłę. A ja już zapraszam na kolejne wycieczki śladem mniej znanych faktów z historii Torunia. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia wkrótce.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Toruński kalejdoskop.
2: Toruński kalejdoskop.
1: W Radiu Gra.
3: To jest Radio Gra, Mariusz Składanowski i muzyczny gość w ramach naszego cyklu Toruńskie Gwiazdy. Jeden z najbardziej charakterystycznych toruńskich wokalistów, Michał Juszkiewicz. Cześć, witaj Michale.
4: Cześć, witam ciebie, witam naszych słuchaczy.
3: Człowiek, który współtworzył i osiągał sukcesy z toruńskimi zespołami, mówczy chociażby Nocti, ale teraz zjawiasz się z kolejnym muzycznym dzieckiem. Wykonałeś kolejny krok, nagrałeś solową płytę pod pseudonimem Michał 93. Rozszyfrujmy, Michał, wszystko się zgadza, 93, zaglądamy w PESEL?
4: Tak, dokładnie tak, zaglądamy w PESEL. Wiesz co, przez pewien czas pracowałem po prostu pod swoim imieniem Michał, no bo stwierdziłem, że chcę ściągnąć z siebie trochę to takie ciśnienie, wymyślanie jakiegoś kontentu, konceptu na siebie samego, więc mówię, no jestem Michał, gram jako Michał, ale też znam troszeczkę prawidła tego, jak ten rynek nasz teraz, szczególnie internetowy, działa, no i tak chciałem dookreślić trochę siebie, więc zajrzałem właśnie, tak jak powiedziałeś, w PESEL i ten PESEL plus moje imię myślę, że trochę bardziej charakteryzuje mnie i ułatwi też ewentualne znalezienie gdzieś tam w czeluściach internetów.
3: A przy okazji jest też nick, jak będziesz grał, bo nie wspominam o portalach randkowych, bo nie o tym mówimy.
4: Tutaj mamy już stabilną sytuację od wielu lat.
3: Dlatego nawet tego nie poruszałem. Ale wiem, że wcześniej, kilka lat temu, pojawił się także inny projekt. Wspominałeś, że to taki trochę projekt alter ego, Midnight Believer. To już jest zamknięte w annałach historycznych, czy to też jest jakieś oblicze artystyczne Michała Juszkiewicza, które gdzieś tam może funkcjonować?
4: Wiesz co, myślę, że w tym projekcie nie będę już nic publikował, ani nie będę kontynuował, natomiast to na każdym etapie mojej działalności muzycznej, bo umówmy się, do tej pory działałem zazwyczaj w zespołach, no to ten projekt Midnight Believer to była taka przystań, w której dawałem sobie miejsce na jakieś solowe działania. Natomiast teraz, jako że wracam z w pełni solowym albumem, to ten Midnight Believer zostawiamy, myślę, że już historii.
3: Wspominałem o cyklu Toruńskie Gwiazdy i nieprzypadkowo o tym mówię. Kilka lat temu, dokładnie w 2020 roku, w kategorii Nadzieja Roku w Toruniu, to zespół Nocti, który współtworzyłeś, wygrał jako ten najbardziej obiecujący, zresztą także na rynku staromiejskim. Mieliśmy okazję właśnie ciebie zapowiadać, a ty występować przed publicznością.

0: Wiadomo, że praca w zespole to jest zawsze wypadkowa wpływu, wizji, odpowiedzialności, a więc można powiedzieć, mimo że to jest ten sam głos, to wizja może być inna. Więc gdybyś miał tak, pewnie dokonałeś takiej analizy i takiego rozrachunku, to czym ten projekt Michał 93 różni się od Michała Juszkiewicza w zespole Nocti?
1: Przede wszystkim tym, że tutaj mam pełną swobodę działania. Zarówno artystyczną, jak i tą pozaartystyczną, powiedzmy sobie tak najogólniej. Jeśli posłuchamy nowej płyty, to wiedzcie państwo i ty też, Mariuszu, że każdy jeden dźwięk, każda nuta została zagrana też przeze mnie, więc to też jest taki mały powód dla mnie do dumy, bo po wielu latach wróciłem do grania na gitarze w zespole Nocti. No, byłem tylko i aż frontmanem, więc tego instrumentu na ramieniu mi brakowało. Jeżeli chodzi o charakter taki muzyczny, to myślę, że zespół Nocti był nieco bardziej pop-rockowy aniżeli projekt Michał 93, bo w tym, w tej inicjatywie artystycznej stawiam na takie rockowe brzmienie, taki powrót do też tych moich korzeni muzycznych, czyli myślę, że pazur jest jeszcze większy.
0: Zadam to trudne pytanie, bo może pojawi się deklaracja albo kropka, czy domknięcie pewnych drzwi, bo to raptem kilka lat temu debiutancka płyta, sukcesy Toruńskie Gwiazdy, występy chociażby w studiu Agnieszki Osieckiej, w Polskim Radiu, pochwały od wielu także ogólnopolskich sław dziennikarskich. Mm-hmm. Zapowiedzi i nadzieje były olbrzymie. Nie udało się, bo zespół milczy i tu pytanie, czy ten projekt już został definitywnie zamknięty, czy po prostu przymknięty?
1: Wiesz co, zespół milczy i myślę, że przez długie lata milczał będzie i tak chciałbym to zostawić.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: W Kalejdoskopie Radia Gra wracamy do rozmowy z Michałem Juszkiewiczem, doskonałym toruńskim wokalistą. Solowy debiut, tak jak wspominałeś, teraz pełna kontrola i co warte podkreślenia, co zauważyłeś, to ty tu grasz na wszystkich instrumentach. Z jednej strony swoboda wizji, bo nie musisz jej konfrontować z innymi muzykami, ale z drugiej to kiedy trzeba się pewnie doszkolić, żeby grać na innych instrumentach, bo operowało się do tej pory tym doskonałym głosem, to też może stwarzać pewne ograniczenia, bo nie wymyślisz sobie pewnie solówki w stylu Steve'a Vai'a, bo podejrzewam, że jeszcze takiej nie zagrasz, więc jakby artystyczna wizja musi też być dopięta pod swoje możliwości. Czy tak rzeczywiście było?
2: Mało tego, nie zagram solówki nawet w stylu Sebastiana Prasa, mojego kumpla właśnie z Nocti, który też jest wspaniałym gitarzystą. Tak, to było pewne ograniczenie, natomiast nie na tyle duże, bo ja instrumentalistą jestem, powiedzmy sobie, przeciętnym. Natomiast bardzo też zainteresowałem się samym procesem nagrywania i produkowania piosenek. I powiem ci, że to zdobywanie umiejętności instrumentalnych szło w parze właśnie z uczeniem się, jak należy nagrywać, ujmować gitary, głównie właśnie. Więc to była dla mnie super, super radocha. Fakt, nie ma na tej płycie jakichś imponujących gitarowo czy w ogóle muzycznie historii. Natomiast historia jest tutaj ukryta gdzie indziej, bo tak jak ja zazwyczaj zresztą na co stawiam w robieniu i uprawianiu muzyki, to jest pewna szczerość i pewien przekaz, który dla mnie jest zawsze najważniejszy. I muza, którą zrobiłem, jest wystarczająco dobra, żeby ten przekaz ponieść.

0: Brzmi to intrygująco i inspirująco, przyznam szczerze. Jestem w tej niewygodnej dla mnie sytuacji, że nie słyszałem całego tego materiału, bo to jest świeża produkcja. Słyszałem ten utwór tytułowy, promujący wydawnictwo, czyli pierwszy singiel Palant. I tak jak mówisz, rzeczywiście bardzo gitarowy. Pełniasz się tu rzeczywiście instrumentalnie.
1: Bardzo, bardzo się spełniam i właściwie nie ma innych instrumentów poza gitarą akustyczną, elektryczną, poza basem i perkusją. Chyba w jednym numerze tylko pokusiłem się o dogranie takiej bardzo delikatnej zagrywki na klawiszach. Więc spełniam się jako gitarzysta. Też jestem w takim momencie życia, że w końcu mogłem sobie pozwolić na pierwszego Fendera Stratocastera na przykład.
0: I to, brawo.
1: To są takie historie, które myślę w każdym, kto jakkolwiek ten świat gitarowy zna, no motywują bardzo do tworzenia po prostu. I sam fakt trzymania takiej gitary, no samo chce się pisać, samo chce się grać.

0: Toruński Kalejdoskop. Toruński Kalejdoskop w Radiu Gra.
1: Przed nami kolejna odsłona rozmowy o płycie pod szyldem Michał 93.

0: podkreślmy znaczenie tytułu. Palant w języku polskim to z jednej strony tradycyjna polska zespołowa gra, jak tu mogę zacytować, z użyciem drewnianego kija, czyli palanta, i gumowej piłeczki przypominająca baseball. Mówi się, czy gra często uznawana jest za polską grę narodową. Ale w potocznym języku często pokutuje takie określenie w żargonie jako takie pejoratywne określenie: ty palancie. Czy miałeś wątpliwości właśnie co do tego, albo może radochę i satysfakcję właśnie, że o, zabawię się także tym językiem.
1: Nazwa gry Palant była takim oczywiście, tak jak powiedziałeś, pierwowzorem. Ja pamiętam, jak grałem w Palanta na podwórku, jak graliśmy w Palanta na WF-ie, w podstawówce czy w gimnazjum. Ja też grałem w tenisa, więc nigdy nie miałem problemu, żeby tym kijem w tą piłeczkę trafić, i zazwyczaj wybijałem ją bardzo, bardzo daleko. I pamiętam właśnie to uczucie, w którym ta piłka leci, a ja, wiesz, biegnę, zdobywam bazy i całe boisko jestem w stanie okrążyć podczas tego mojego jednego wybicia. Natomiast na tej płycie też, może, że się rozliczam ze sobą sprzed lat, to trochę za grubo powiedziane. Natomiast mam takie refleksje o tym, że nie zawsze właśnie w tych czasach mojej młodości byłem takim gościem, z którego teraz jestem dumny. No, tak powiem to najogólniej. I to jest ta część tego pejoratywnego palanta na tym albumie.

0: Toruński Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop
0: w Radiu Gra.
2: To Kalejdoskop Radia Gra i muzyczny gość Michał Juszkiewicz, którego solowa płyta jest już dostępna na rynku.

0: Pewnie tak jest u każdego artysty, który występuje na scenie, że chciałoby się ten materiał zaprezentować na scenie. I co dalej? Czy masz wizję tego, czy miałbyś wykonawców, którzy towarzyszyliby cię na scenie, żeby ten repertuar zabrzmiał przed publicznością?
1: Wiesz co, no mam to z tyłu głowy i jest to, myślę, kolejny krok do zrobienia. W jakiej formie, tego jeszcze nie wiem. Są artyści tacy jak na przykład Klaudia Sobotka, znana z gdzieś tam głównie z TikToka, ale coraz szerzej jest rozpoznawalna, i ona gra solo te swoje piosenki właśnie przy użyciu kompa, gitar i robi taki, powiedzmy, solo akt. Myślałem o tym, ale z drugiej strony w kontekście takiego rockowego, rock'n'rollowego grania, no jednak ten żywy zespół to jest coś, czego nie da się moim zdaniem zastąpić jakimś puszczaniem loopów czy podkładów częściowo z komputera. To jest zupełnie inna energia. Więc jeżeli już, no to będę myślał o tym, żeby skompletować taką ekipę. Aczkolwiek no, w tej chwili to gdzieś tam na liście tych moich muzycznych wyzwań i celów jest raczej drugorzędny temat.
0: Słuchałem ostatnio rozmowy z Dawidem Kwiatkowskim, który powiedział, że trzydziestka dla niego jest takim przekroczeniem jakiejś granicy. Czy ty też stanąłeś właśnie u progu takich decyzji i ta solowa płyta jest może wynikiem właśnie tych przemyśleń?
1: Myślę, że każda dycha to jest takim momentem, w zależności od tego, w jakim miejscu gdzieś tam się na tej osi swojego życia jest, to każda dycha jest jakimś przełomem. Wiesz co, no po 30 na pewno szybciej łapię ból pleców i inne tego typu historie. Dycha jest jakimś przełomem. Wiesz co, no po 30 na pewno szybciej łapię ból pleców i inne tego typu

0: Skoro się chce, to jak się chce, to można. Czego można życzyć? Spełniło się marzenie, wydajesz solową płytę. Kolejny etap to, no właśnie, to przełożenie tego materiału na wersję sceniczną, czy jakieś inne plany?
1: Wiesz co, mi najbardziej w tej chwili zależy na tym, żeby zarówno płyta w formie CD, jak i gdzieś tam za chwilę w formie cyfrowej trafiła do ludzi i żeby ci ludzie mogli sobie przy moich piosenkach spędzić dobrze czas, być może stworzyć jakieś wspomnienia. To jest dla mnie cel nadrzędny w tej chwili. Przyznam ci, że totalnie nie mam jakby parcia na robienie kariery, bo to już ten etap za mną. Gdzieś tam to takie dążenie, parcie za wszelką cenę do sukcesu. No i na tej płycie myślę, że to słychać, że tam nie ma kalkulacji. Tam jest po prostu to, co czuję, to, co w danym momencie najlepiej potrafię zagrać i chcę powiedzieć, czy zaśpiewać do ludzi. I dla mnie to jest najważniejsze, żeby te numery gdzieś tam znalazły miejsce wśród słuchaczy.
0: I to jest chyba najlepsza i prawdziwa recepta na sukces, którego ci oczywiście życzę. Cała płyta Palant już za chwilę pewnie do usłyszenia na streamingach, a poszczegóły związane z samą płytą można także odesłać na twój profil facebookowy pewnie.
1: Tak, zapraszam państwa serdecznie na Facebooka, na TikToka, na Instagrama, na YouTube'a, na Spotify, no wszędzie tam, gdzie być wypada, tam jestem i na was czekam.
0: Człowiek, który jak słychać jest wszędzie, także w naszych głośnikach w Radiu Gra, Michał Juszkiewicz był gościem Radia Gra. Dziękuję ci bardzo.
1: To ja bardzo dziękuję.

0: Kalejdoskop.
1: Toruński Kalejdoskop.
0: W Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

z Marki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.